0: pijemy dużo wody, idziemy rozsądnie i unikamy szczerego słońca, staramy się chodzić dolinkami.
1: Izotoniki, woda mineralna i dobre chęci.
2: No, wybraliśmy szlak, który jest w miarę zacieniony. Też jest troszeczkę bryzy od lasu, od strumyka, który jest chłodny.
3: Z jakimś wiatraczkiem trzeba chodzić?
4: Może tak.
5: Ono ma wachlarz.
3: Masz wachlarz?
4: Tak, plecaki.
3: I jak, pomaga?
4: Tak.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
7: Coraz ciekawsza i coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki do połowy października ma założyć swoją partię Rozwój Plus. Dziś swoją konwencję organizuje partia Jarosława Kaczyńskiego. W faktach RMF FM przypominamy rozmowę na ten temat Jakuba Ślimińskiego z profesorem Jarosławem Flisem.
8: Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej od modyfikacji programu 800+, po nowy model emerytalny. Nie wyklucza też przekształcenia się w partię polityczną. Tymczasem najnowszy sondaż pokazuje wyraźne przetasowania na prawicy. PiS traci, pojawia się Rozwój Plus, a Konfederacja umacnia swoją pozycję. Czy jesteśmy zatem świadkami przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? O tym porozmawiam już teraz z moim gościem, którym jest politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie profesorze, najpierw jednak zacznijmy od najnowszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział dzisiaj, cytuję, wrogiem dla Morawieckiego jestem ja i PiS, nie Tusk. Zatem czy prezes PiSu dobrze definiuje przeciwników byłego premiera?
9: No to jest to, co by chciał, żeby wierzyli wyborcy PiSu, ale to przecież wcale nie znaczy, że to się stanie. No to więcej widać na tym, o tym, jak chciałby pokonać Morawieckiego, ale nie wskazuje na to, żeby to było skuteczne. Ta próba kompromitowania Tuskiem Morawieckiego, no trochę bardziej uderza w Kaczyńskiego, w jego pojmowanie sprawy niż w to, co się dzieje. No co jak co, ale Morawiecki tutaj jakoś specjalnie się od Czarnka nie różni, jeśli chodzi o ocenę rządu Tuska, te publiczne oceny rządu Tuska i ataki wszystkie na politycznych przeciwników, to też w ostatnich dniach. Także wydaje mi się, że to jest takie klasyczne chciejstwo, ale z rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego.
8: Zatem przejdźmy już do samej postaci Mateusza Morawieckiego. Czy jego zapowiedzi pana zdaniem to początek budowy nowej partii, czy raczej próba przejęcia części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości?
9: No to nie jest alternatywa, to jedno i drugie jest tożsame, żeby zbudować jakąś partię w tym miejscu z takim CV, jakie ma Morawiecki. To trzeba po prostu przejąć wyborców PiSu. No pytanie jest takie, czy to jest próba przejęcia części, czy całości. Czy to jest próba zrobienia czegoś takiego na kształt, rozumiem, PiSu w 2001 roku, czyli coś, co na początku to ma trochę skubnąć AWS-u, ale generalnie chodzi o to, żeby go zjeść w całości. To pewnie jest jakieś marzenie, natomiast czy to się tak łatwo wraca do tego, co tam było kiedyś? Trochę to zależy od błędów, jakie popełni Jarosław Kaczyński. Na razie tych błędów nie brakuje. To zawsze jest zresztą tak, że małe partie karmią się błędami dużych i jak duże popełniają tych błędów dużo, no to za chwilę przestają być dużymi i ktoś inny zastępuje w tej roli.
8: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Najnowszy sondaż daje Rozwojowi Plus blisko 8% poparcia, a PiS wyraźnie traci, o czym wspominałem. Panie profesorze, czy to już realne przetasowania na prawicy, czy może raczej efekt tej politycznej nowości, tak to nazwijmy?
9: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement. Już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra w 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla 4, to już nawet nie jest zabawa w gorących 6,

0: krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawiają się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich miejscu w apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej, no to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
1: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+ i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
0: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się z liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no, dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest aż taka opowieść, że naprawdę wielu osób jakby to było, ale podtrzymuję, że z jedną opowieść, że to, że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki, rozumiem, przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
1: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
0: No kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali od PiS-u dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, ma nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
2: O skomplikowanej sytuacji na prawicy z profesorem Jarosławem Flisem na antenie radia RMF24 rozmawiał Jakub Szliwiński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: U nas najważniejsze i najciekawsze wiadomości ze świata i z kraju. Z kraju również te lokalne, bardzo ważne dla lokalnych społeczności. I oto jedna z takich informacji. Podpisano umowę na projekt i budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego. To na Kociewiu i to przełom dla mieszkańców tego pomorskiego miasta. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co ta inwestycja zmieni?
3: No to przede wszystkim koniec ruchu tranzytowego w centrum Starogardu Gdańskiego. Nowa obwodnica będzie miała 16 km i powstanie w ciągu drogi krajowej numer 22. Będzie to droga z jednym pasem w każdym kierunku i dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania.
4: Proszę sobie wyobrazić, że koło waszego domu przejeżdża dziennie ponad 20 tysięcy pojazdów, z czego kilka tysięcy to są pojazdy ciężkie. Czy w takiej atmosferze chcielibyście żyć, oddychać, cieszyć się tym, że mieszkacie w tak pięknym mieście jak Starogard Gdański? Nie, ta obwodnica właśnie spowoduje, że ten ruch, to natężenie ruchu na terenie miasta zdecydowanie spadnie.
3: Mówił Janusz Stankowiak, prezydent Starogardu Gdańskiego, i to właśnie ten ruch ma zniknąć w końcu z centrum miasta.
1: Staszku, dodajmy, że to jest droga, która prowadzi od Elbląga i autostrady A1 w stronę Chojnic i dalej w stronę Lubuskiego, Gorzowa Wielkopolskiego i granicy z Niemcami. Dziwnego, że jest tam intensywny ruch.
3: Dokładnie.
1: Rozmawiaj z mieszkańcami, jak oni komentują te decyzje, te zmiany.
3: Właściwie każda osoba, z którą rozmawiałem, zwracała uwagę na to, że tu są codziennie korki.
5: No, straszne korki.
3: To jest taka codzienność tutaj?
5: Tak, coraz gorzej jest.
6: Tu jest zakorkowane cały czas.
7: Całe miasto zablokowane. A w ogóle ludzie wychodzą z pracy. No.
3: Rozmawiałem też podczas podpisania umowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Oni podkreślali, że wyprowadzenie tranzytu ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększyć przepustowość i skrócić przejazd kierowcom, no właśnie o tych kierowcom, którzy jadą w tych kierunkach, o których mówiłeś, czy to Chojnice, czy to autostrada A1. No a sama inwestycja, jak się okazało, jest jedną z najdroższych w rządowym programie 100 obwodnic.
8: No, z pewnością długość tego odcinka, 16 km, powoduje, że wartość samych robót budowlanych to jest ponad 400 milionów, a gdyby dołączyć do tego koszty związane z wykupem gruntów, z innymi kosztami przygotowawczymi, to przekraczamy 500 mln zł.
3: Tłumaczył z kolei wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: No Staszku, no to podpisanie to przyjemna sprawa, ale kiedy kierowcy rzeczywiście będą mogli korzystać z tej nowej drogi?
3: No właśnie, było dużo miłych słów, dużo podziękowań, no bo właśnie niemal 18 lat starań tutaj lokalnej społeczności, samorządowców zajęło, żeby dojść do tego momentu, który przed chwilą się wydarzył. No teraz jest czas na przygotowanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniach na realizację inwestycji i finalnie trzeci kwartał 2030 roku to jest ten termin, kiedy pierwsi kierowcy, jak na dziś, mają pojechać tą drogą.
1: Stanisław Pawłowski zebrał i przedstawił te informacje. Bardzo dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Do kin w USA wchodzi właśnie biograficzny film Tony o Antonym Bourdainie, lubianej i cenionej postaci ze świata kuchni, podróży i telewizji. A w studiu jest razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMFFM. Dzień dobry, Kasiu. No i to najważniejsze pytanie. Kiedy ten film zobaczymy w Polsce?
2: No właśnie jest data polskiej premiery, 4 września. Za miesiąc bez jednego dnia. Nie, no tak, dokładnie. Opowiada ten film o 19-letnim Antonym Bourdainie, jak wspomniałeś. Jest lato 76 roku. Czy ja dobrze pamiętam, że to jest 50 lat temu?
1: Mm-hmm, tak?
2: No właśnie, to z matematyki.
1: Matematyka
2: świetnie,
1: na piątkę. Tak.
2: A on zaczyna pracę w restauracji w Provincetown, w nadmorskim miasteczku w stanie Massachusetts w USA. Trafia na zmywak. No tak to się zaczyna. Do restauracji serwującej owoce morza i ryby. I tam się zaczyna jego fascynacja kuchnią i droga, która doprowadziła go do statusu chyba, można powiedzieć to, jednej z najbardziej uznanych osobistości, znanych szefów kuchni, autorów kulinarnych programów. Bez wątpienia.
1: Zdecydowanie tak. Kasiu, kogo zobaczymy na ekranie?
2: Główną rolę gra Dominik Sessa. Ja go odkryłam w filmie Przesilenie zimowe, w fantastycznym zresztą filmie, ale grał też w filmach Co za radość, w Iluzji 3. Widziałam pierwsze zdjęcia z planu i niesamowite jest to, jak bardzo przypomina Dominik Sessa bohatera, którego właśnie gra. Ja to po prostu postanowiłam zagrać tak szczerze, jak to tylko możliwe. Chodzi mi o to, że nie dało się tego tak naprawdę odegrać. Po prostu musiałem być tak autentyczny, jak to tylko możliwe. To nie jest jedna z tych ról, w których można przejść jakąś wielką transformację aktorską. To naprawdę trzeba być szczerym, bazować na własnych, osobistych doświadczeniach. Tak mówi Dominik Sessa. Pytałeś o obsadę, to szefem kuchni, i to też widziałam pierwsze zdjęcia. Ja mam jakąś słabość do tego aktora, więc on mi się podoba bardzo na każdym zdjęciu. Wymagającym, charyzmatycznym szefem kuchni będzie Antonio Banderas. Wow. Ale grają też Leo Woodall, Emilia Jones. Tak, Antony, Tony, bo taki jest tytuł tego filmu, Bourdain był bardzo lubiany, był ceniony w środowisku, był, tak jak mówiliśmy, podróżnikiem, też człowiekiem od kuchni, ale też fantastyczne, miał takie popularno-naukowe swoje programy podróżnicze, telewizyjne. Jego śmierć wstrząsnęła show biznesem, nagła, niespodziewana. On miał liczne kłopoty. Myślę o nim z jakimś wielkim takim, taką sympatią i wzruszeniem i bardzo czekam na ten film. Przypomnę, 4 września film Tony z Dominikiem Sessą w roli głównej.
1: I to z pewnością będzie piękny filmowy hołd. Czekamy do września, a razem z nami w Radiu RMF była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu,
2: dobrego.
1: Bardzo dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: gdy wywieszyska przestają bić. W mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: To, co zrobiłeś, było obrzydliwe. Nie, to nie tak. Kto ci sprzedał informacje o zwłokach Ingi? Bo na pewno nie ja. Ten but z patrolówki, z którym kiedyś chodziłeś na piwo? Nie musiał nic mówić. Wiedziała, że trafiła w dziesiątkę. Jesteś żałosny, warknęła. Jesteś kiepskim dziennikarzem. Wszystkie media wstrzymały się z tą informacją, dopóki nie zostanie potwierdzona, ale nie ty. Ty chciałeś być pierwszy. Kliknięcia okazały się najważniejsze, co? Chryste, jak mogłeś coś takiego zrobić? Może gdybyś do mnie zadzwoniła, nie zrobiłbym tego. Chyba żartujesz. Wiem, że byłaś tam z Zamojskim. I co z tego? Pokręcił głową. Spotykamy się, więc sądziłem, że będę jedną z pierwszych osób, do których zadzwonisz z taką sprawą. Dlaczego tak sądziłeś? A, bo jesteśmy parą? Zaśmiała się. Już nie jesteśmy, odparła twardo. Nie mogłabym być z takim egoistą. Zrywasz ze mną? Zabieraj swoje klamoty i wynoś się. Jędrzej Litwin poprawił się w fotelu i ziewnął. Szczerze nie znosił obserwacji. Godziny spędzone w niewygodnej pozycji odbijały mu się czkawką. Dzień później bolały go wszystkie kości, ale dziś miało być jeszcze gorzej, bo zamierzał prowadzić obserwacje na zewnątrz. Wzdrygnął się na myśl o zacinającym deszczu. Były trzy miejsca, skąd mógł obserwować cel. Ulicę, przy której stał dom, wykluczył jako pierwszą. Zbyt ryzykowne. Drugą możliwością było podwórko sąsiadki, ale to również był kiepski pomysł. Ostatnią możliwością był las, który graniczył z ogrodzeniem hazelów. I to właśnie tam Jędrzej planował ukryć się wśród drzew. Uznał, że dojdzie tam okrężną drogą. Ruszył w kierunku nasypu kolejowego, a potem odbił w lewo. Po kilkudziesięciu metrach wszedł między sosny i przystanął. Na drodze nikogo nie zauważył. Żadnego przechodnia ani samochodu. Świetnie, pomyślał i ruszył dalej. Gałęzie smagały go po twarzy, więc zaklął w myślach. Wypatrywał świateł domostw stojących przy ścianie lasu. Kiedy mijał dom Krystyny Trochowskiej, rozległo się ujadanie dwóch psów biegających po posesji. Zamknijcie się, syknął, ale go nie posłuchały. Minął podwórko Trochowskiej i sąsiadujący z nim dom, a potem dotarł do domostwa hazelów. Plan był prosty. Litwin zamierzał czekać i obserwować. Jeśli zauważy kogoś wewnątrz, powiadomi Aleksandra i spróbuje wejść do domu, a potem poczeka z włamywaczem na przyjazd detektywa. Co mogło pójść nie tak? Parę minut później miał przemoczoną kurtkę, a po czole ściekały mu krople deszczu. Za płotem dostrzegł jakiś ruch. Naprężył mięśnie i wytężył wzrok, bo światła lamp rzucały światło tylko na część uliczki, a podwórko pogrążone było w mroku. Jednak był pewien, że ktoś szedł w kierunku drzwi i poruszał się szybko, jak spłoszone zwierzę. Jędrzej przesunął się w prawo, by lepiej widzieć. Nieznajomy dotarł do drzwi, chyba wsunął klucz do zamka, a potem zniknął w środku. Zapadła cisza. Litwin stał nieruchomo kilka minut, wpatrując się w ciemne okna budynku.

0: czuł napięte mięśnie i wpełzającą pod skórę adrenalinę. W jednym z pomieszczeń błysnęło słabe światło, ale szybko zgasło. Litwin posunął się krok naprzód. Gałązki pod podeszwami trzasnęły. Na podwórku znów pojawiła się postać, ale tym razem przez ramię miała przerzucony plecak. Zamknęła drzwi i schowała klucz do kieszeni. To był ten moment. Litwin szybkim krokiem ruszył do ogrodzenia. Mężczyzna przystanął, wpatrując się w ciemną ścianę lasu. Pewnie zastanawiał się, czy czai się tam jakieś zwierzę. Kiedy dostrzegł ludzką sylwetkę, puścił się pędem przed siebie, ale popełnił błąd. Gdyby przeskoczył przez płot do sąsiadów, miałby większe szanse. On jednak pokonał ogrodzenie i zeskoczył na ulicę, kiedy Jędrzej wybiegał z zarośli. Nie widział twarzy mężczyzny, tylko jego oddalające się plecy. Facet miał dobrą kondycję. Był szczupły i dobrze zbudowany, w przeciwieństwie do Litwina, który od kilku lat żywił się fast foodami oraz Coca-Colą i miał co najmniej kilka kilogramów nadwagi. Był silny, ale nie szybki. Dobrze strzelał, ale brakowało mu zwinności. Biegł za facetem, ale czuł, że palą go płuca. Mimo to nie zatrzymał się, lecz jeszcze energiczniej machał rękoma, nadając nogom rytm. Uciekinier przeciął główną drogę i pobiegł pod nasyp kolejowy, a potem zniknął w ciemności. Litwin postawił nogę na torach kilka sekund później, ale w gęstej trawie i pośród drzew nie dojrzał sylwetki uciekiniera. Kurwać, mruknął, a potem dostrzegł coś pod butem. Schylił się i podniósł przedmiot. Była to pomięta fotografia, pożółkła w rogach. Przedstawiała rodzinę Hazelów i Krystynę Trochowską z mężem. Rozdział trzeci. 3 listopada 2023. Litwin stęknął, gdy siadał na krześle. Aleksander postawił na biurku dwie mocne kawy i zajął miejsce naprzeciwko. Spierdoliłem, przyznał Jędrzej. Nie biegam tak szybko jak kiedyś. Aleksander upił łyk i pomasował skronie. Bolała go głowa i czuł lekkie drapanie w gardle, ale liczył, że dwa gripeksy załatwią sprawę. Albo przynajmniej pozwolą trochę popracować. Litwin położył na blacie zdjęcie, które znalazł na nasypie kolejowym. Musiało mu wypaść, wyjaśnił. Zamoyski wziął do ręki fotografię. Przyjrzał się uwiecznionym na śliskim papierze twarzom. To był ktoś z rodziny Hazelów, zawyrokował. Nie lubię tego robić. Czego? Przyznawać ci racji. Aleksander się skrzywił. Nie wiemy, czy to Maciek, powiedział. To prawda, ale jak na starego Hazela za szybko wybiegał. Ile on miałby dzisiaj lat? W dniu zaginięcia miał 45, więc byłby koło 60, Litwin pokręcił głową. To niemożliwe. Maciek natomiast miałby koło 30. Pasowałoby.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.
1: Aleksander jeszcze raz zerknął na zdjęcie. Rodzina stała na tle domu Trochowskich. Uśmiechali się do obiektywu i wyglądali na zadowolonych. Daniel ściskał rączkę nosidełka, w którym najpewniej znajdował się najmłodszy Mikołaj. Trochowska uważała, że widziała Maćka. Była pewna, że to on ukrywał się w dawnym domu. Ale czy na pewno? Początkowo Zamojski sugerował się jej słowami, ale rzecz w tym, że nie wziął pod uwagę jeszcze innej możliwości. A jeśli to najmłodszy syn? Zapytał. Dzisiaj byłby niespełna dwudziestolatkiem, więc Trochowska mogła się pomylić. Litwin wyrwał Zamojskiemu fotografię i na nią popatrzył. Może, odparł. Bracia mogą być do siebie bardzo podobni. Mówiłeś, że miał plecak? Chyba przyszedł go zabrać. Był w środku zaledwie kilka minut. Żałuję, że go nie złapałem, bo może gość planuje się zmyć i już nie wróci. Mam nadzieję, że go nie spłoszyłem. Zamojski westchnął. Potarł czoło i sięgnął po kubek z kawą. Myślenie przychodziło mu dzisiaj z trudem. Mamy kupę roboty, powiedział, a ja planuję wejść do ojca do szpitala i... Stary jest w szpitalu? Aleksander skinął głową i odwrócił wzrok. Co się stało? Zapytał Litwin. Maraka. Och, Lipcia. Nie wszedłem do niego, bo... Sam nie wiem. Nie miałem odwagi. Dzisiaj wejdę. Musisz? Tak, wiem. Litwin pomasował się po prawie łysej czaszce. To może być ostatni dzwonek, zauważył. Zdaję sobie z tego sprawę, uciął Aleksander. Nie chciał rozmawiać o ojcu, więc zmienił temat. Mam kilka wątków, które chcę dzisiaj zbadać, ale nie dam rady sam. Pomożesz mi? I tak wplątałeś mnie w to cholerne śledztwo, więc nie mam wyjścia. Aleksander przyjrzał się koledze. Wcale nie wyglądał na zmartwionego. Przeciwnie. Sprawiał wrażenie zadowolonego, że mają pełne ręce roboty. Litwin był rasowym śledczym, a sprawa Hazelów go zaintrygowała. Odszukasz kolegę Daniela Hazela, powiedział Zamojski. Nazywa się Michał Brudnik. W zeznaniach twierdził, że wyszedł z Danielem na piwo i ten wspomniał o wakacjach. Zapytaj, dokąd się wybierali. Da się zrobić. Tymczasem ja przejadę się do naszego starego znajomego, bo jak się okazuje, Jakub Sułecki kolejny raz brał udział w sprawie, która nas interesuje. Roma obudziła się w paskudnym humorze. Poprzedniego wieczoru za dużo wypiła i teraz bolała ją głowa. Połknęła dwie tabletki paracetamolu, wzięła prysznic i wypiła kawę. Do pracy spóźniła się ponad 15 minut, ale chyba nikt tego nie zauważył. Skierowała się prosto do gabinetu naczelnika. Zapukała i weszła do środka, nie czekając na zaproszenie. Myśliwski spojrzał na nią zaskoczony. Wymownym ruchem zdjął okulary i położył na biurku. Dzień dobry, przywitała się. Powinniśmy porozmawiać. Myśliwski zmarszczył brwi i złożył dłonie jak do modlitwy. Z trudem opanowała pokusę, by poprosić przełożonego, żeby nie odbierał jej sprawy Ingi Kraszewskiej. I tak by nic nie ugrała. Potrzebuję urlopu, oznajmiła. Doskonały pomysł. Przyda ci się trochę odpoczynku. Też tak uważam.
0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.

0: Aleksander Zamojski i Roma Słecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.
1: Kraszewscy nie byliby zadowoleni, gdybyś nadal pracowała przy śledztwie. Zmierzył ją przeciągłym spojrzeniem. Jak przebiegło wczorajsze spotkanie z nimi? Wpuszczał ją na minę. Na pewno wiedział, że informacja o odnalezieniu ciała Ingi wyciekła do mediów. Kiepsko, odparła. Domyślam się. Nie sądziłam, że dziennikarze nas uprzedzą, wyjaśniła. To nie powinno się wydarzyć. Pokiwał głową. Owszem, mruknął. Nie powinno. Biorę to na siebie. Słusznie. Chociaż nie odpowiadasz za innych funkcjonariuszy. Wiesz, kto puścił farbę? Bo nie sądzę, że ty nie miałaś w tym żadnego interesu. Nie zrobiłam tego. Więc kto? Zacisnęła usta. Nie była donosicielką. Nie mam pojęcia, odparła. I postanowiła w duchu, że kiedy śledztwo dobiegnie końca, osobiście rozmówi się z tamtym gliniarzem. Naczelnik sięgnął do plastikowego pudełeczka i wyjął miętową gumę do żucia. Wrzucił pastylkę do ust i uśmiechnął się pobłażliwie. Nie uwierzył jej, ale nie drążył tematu. Niech tak będzie, powiedział. Wypisz papiery i weź tyle wolnego, ile potrzebujesz. Dziękuję. Odwróciła się napięcie. Poczekaj. Zatrzymała się i odwróciła do przełożonego. Opadł na oparcie krzesła i przez kilka sekund nieśpiesznie żuł gumę. Jesteś dobrą śledczą. Nie chciałbym, żebyś myślała inaczej. Nie powinnaś się obwiniać. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że odsunąłem cię od sprawy. Musiałem to zrobić. Dla dobra nas wszystkich. Wiem, szefie. To twoje pierwsze większe śledztwo. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że dobrze pokierowałaś zespołem. Musisz zrozumieć, że w tej robocie nie zawsze sprawy idą po naszej myśli. Nie mam do pana żalu, rozumiem. Jestem wściekła, ale na siebie, bo sądzę, że można było zrobić coś więcej. Rozejrzał się, jakby sprawdzał, czy na pewno są sami. Wiem, że teraz masz do siebie pretensje, ale to minie, powiedział. Kiedy sprawa przycichnie, wszystko wróci do normy. Naczelnik był ostatnią osobą, od której Roma spodziewała się usłyszeć podobne słowa. Skinęła głową, choć uważała inaczej. Jeszcze długo będzie ciągnął się za nią smród porażki. Złożył dłonie i znowu się uśmiechnął. Okej, to cieszę się, że mamy jasną sytuację. Przełknęła gulę w gardle i opuściła gabinet. Gdy zamknęła drzwi, oparła się plecami o ścianę i wzięła kilka głębokich wdechów. Najchętniej wróciłaby do domu i zapomniała o wszystkim, ale nie zamierzała odpuszczać. Nie była osobą, która łatwo się poddaje. Zajrzała do pokoju, który dzieliła z Wiktorem. Na widok partnerki zmarszczył brwi. Płakałaś? Zapytał. Odwróciła głowę, by nie widział zaczerwienionych oczu. Nie, odparła. Wstał, ale uniosła dłoń na znak, że nie potrzebuje pomocy. Idę na urlop, oznajmiła. To tylko kilka dni, ale mam prośbę. Mów. Daj mi znać, kiedy będą wyniki sekcji Ingi. Co ty kombinujesz? Po prostu się do mnie odezwij, dobrze? Westchnął. Nie podobał mu się ten pomysł. Skoro ci zależy, zgodził się niechętnie, ale powinnaś odpocząć od tej sprawy. Ochłoniesz i nabierzesz dystansu. Nie zamierzam odpoczywać. A co zamierzasz? Spróbowała się uśmiechnąć, ale kiepsko jej to wyszło. Czekam na telefon, to dla mnie bardzo ważne. Coś kombinujesz. Nie odpowiedziała.

0: Zegary za chwilę wskażą godzinę trzecią, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rekordowe przejęcie narkotyków przez policję to ponad 92 tony tylko w pierwszym półroczu. Czy będzie decyzja o odgórnym obniżeniu cen paliw? Donald Tusk czeka na ruch prezydenta USA w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Upały zwiększają liczbę wizyt na SOR-ach. Oddziały ratunkowe przyjmują nawet o 30% więcej pacjentów. Ponad 92 tony narkotyków przejęli w pierwszym półroczu tego roku policjanci. To absolutny rekord w historii tej służby mundurowej. Jak ta liczba wygląda na tle poprzednich lat, to ustalał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Tylko do czerwca funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komend Wojewódzkich przejęli ponad 1,5 razy tyle środków odurzających, co w całym zeszłym roku, a blisko 3 razy więcej niż w całym 2024. Miniony rok zamknął się wynikiem niespełna 57 ton, natomiast jeszcze rok wcześniej ilość przejętych narkotyków niewiele przekraczała 38 ton. Policja chwali się też świetnymi wynikami, jeśli chodzi o likwidację laboratoriów produkujących środki odurzające. Przez pół roku zlikwidowano ich 62, a także 125 plantacji marihuany. Polscy policjanci przyczynili się też do przejęcia 8 ton narkotyków poza granicami i wykrycia 11 laboratoriów. Podano, że wspólnie z Czechami działania doprowadziły do zlikwidowania w Belgii laboratorium Klefedronu. Przejęto ponad 160 kg tych syntetyków.
0: A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Na A1 w kierunku Gdańska doszło do kolizji. Między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w miejscowości Janowice samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą tam potrwać nawet około 3 godzin. W sprawie odblokowania cieśniny Ormus zegar tyka. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewniał, że Iran chce osiągnąć porozumienie.
2: Mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin.
0: Przypominał premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o możliwość obniżenia cen paliw. Rząd swoją decyzję uzależnia od cen ropy na światowych rynkach.
2: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
0: Tak mówił wczoraj jeszcze przed południem Donald Tusk. Do tematu cen paliw wrócimy jeszcze na koniec faktów.
3: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
0: Szpitalne oddziały ratunkowe od początku fali upałów przyjmują więcej pacjentów, nawet o 30%. Te fakty ustalał nasz stołeczny reporter. Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci? Oto Michał Dobrołowicz pytał w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
4: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
5: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
4: Spotkałem tu też pacjentów, którzy z niepokojem patrzą na prognozę pogody, gdy upał może być jeszcze większy.
6: Sama już dzisiaj się źle czuję i jestem taka słaba, no.
4: Lekarze tu przypominają, że podstawa to w czasie upalnych dni woda i cień, czyli unikanie przebywania na zewnątrz, jeśli tylko możemy.
0: Każdy ma swój sposób na upał. Nie wszyscy zamykają się w domu czy pracy z klimatyzacją lub wiatrakiem. Nasz reporter

0: zakresie kształtu podatkowego. To zawsze jest później, jeżeli chodzi o VAT połączone z ceną maksymalną. Natomiast, jeżeli chodzi o przyczyny, one są oczywiście dwie, panie redaktorze. Jest z jednej strony kwestia Bliskiego Wschodu, a z drugiej fatalnej decyzji pana prezydenta, kompletnie niczym nieuzasadnionej merytorycznie, tylko tym, by pan prezydent toczył walkę z rządem po raz kolejny, wetując rozwiązania, które nie szkodzą
1: obywatelom. Prezydent mówi, że prawo nie może działać wstecz.
0: Pan prezydent doskonale wie, że podatki od nadmiarowych zysków się generuje w odpowiednim czasie wstecz. Nie ma nikt antycypacji takiej, byśmy rok lub kilka miesięcy do przodu mogli przewidzieć, który koncert w jakim zakresie będzie notował nadzwyczajnie szalone
1: zyski. Ale wiemy, ta ustawa została wysłana do Trybunału i pytanie, czy macie jakiś pomysł, czy by wysłać do prezydenta jakąś nową ustawę. Oczywiście no nie tą samą, bo ta jest wysłana w trybie do Trybunału, ale jakąś podobną, która by wygenerowała zyski.
0: Na dzisiaj nie ma o tym dyskusji, ale
1: w ministerstwie też nie ma.
0: Bo są głosy, by podjąć tę kwestię po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadmiarowych zysków i ten zarzut, o który pan redaktor pana prezydenta podjął, czyli tego działania wstecz. Działania, które dotyczyło zgromadzonych nadmiarowych zysków, więc ono siłą rzeczy musi być...
1: Ja mówię, co mówił prezydent.
0: Tak, ale zgadzam. Nie kontestuję tego.
1: Za chwilę,
0: mówię o tym
1: za
0: dlatego,
1: skończymy.
0: Że jest to akurat zapis, który powinien pozostać w formie niezmienionej.
1: Czyli kiedy możemy się spodziewać tej decyzji? No załóżmy, przez moment, teraz spada. Rzeczywiście to jest dobry moment. No spada jeszcze nieporównywalnie do tego, jakie były ceny,
0: ale spada. Nie ma jednej daty, ale w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali.
1: W tym tygodniu? W przyszłym?
0: Myślę, że w przyszłym. Będziemy wtedy też mogli powiedzieć po analizie sytuacji bliższej temu terminowi, jak ta sytuacja na rynkach może się kształtować, bo dzisiaj znowu spadki, a jutro, jak wiemy,
1: mogą być wzrosty,
0: historia już pokazała, że może wydarzyć się.
1: Prezydent Donald Trump.
0: To z jednej strony są działania prezydenta Trumpa, z drugiej strony także Iranu. Zapominajmy, że druga strona także odpowiada często...
1: To prawda, nie będziemy tutaj bronić Iranu. Panie ministrze, aby marzy Orlenu, też pojawiły się takie głosy. Nawet prezydent Trump mówił wprawdzie nie o Orlenie, tylko o amerykańskich firmach, że mają za duże marże, za dużo zarabiają. Trzeba im odciąć.
0: Bo to jest tak, że w sytuacji kryzysów energetycznych, nie tylko tego, ale właśnie w latach na przykład poprzednich, spółki energetyczne, przedsiębiorstwa różnego rodzaju, także wydobywcze, ale te zajmujące się obrotem, zarabiały. Mówię o tym dlatego, że...
1: Jest to zarzut do nich, no zarabiają. Taka jest ich rola, żeby zarabiać.
0: No trochę jest zarzut, bo zaraz do prezydenta Trumpa, natomiast na razie do naszych poprzedników.
1: Windfall tax, mówią,
0: podatek od podatek od nadmiarowych zysków był wprowadzany za rządów PiSu. Był wprowadzany głosami także naszymi, był wprowadzany bez żadnych ze strony prezydenta wówczas Andrzeja Dudy, argumentów dotyczących działania tego podatku wstecz. Bo normalnym jest, dla każdego, kto się techniką prawodawstwa trochę zajmuje, że ten podatek był wygenerowany, dlatego musi zostać opodatkowany, a nie do przodu na chybił trafił. I to była składka solidarnościowa, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, i to był Fundusz Opłaty Różnicy Ceny, jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek energetycznych. To były miliardy złotych, panie redaktorze, które z koncernów energetycznych mogły być wówczas właśnie na tarcze energetyczne kierowane. My chcieliśmy de facto ten mechanizm bardzo podobnie ułożyć, jeżeli chodzi o ceny paliw. A nagle co się zmieniło? Kryzys się zmienił?
1: On dzisiaj się zmieniła. Odpowiedź jest bardzo prosta. No, prezydentowi nie jest na rękę, żebyście mieli pieniądze. Dziękuję. Bo im mniej pieniędzy ma rząd,
0: dokładnie,
1: tym łatwiej wygrać wybory.
0: Dokładnie tak jest. A na zakładników tej wojny wziął obywateli, wziął kierowców, którzy nas teraz słuchają. I to jest absurd, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzające tę tezę słowa pana prezydenta Donalda Trumpa. Mówił o marżach koncernu. Natomiast, panie redaktorze, bardzo merytorycznie należy zwrócić także tutaj uwagę, że jeżeli chodzi o marże podmiotów prywatnych, są także podmioty prywatne, MOL, BP, Saudi Aramco, to tutaj rząd nie ma możliwości obniżenia im marży.
1: Ale ma możliwość wpłynięcia na Orlen.
0: I to
1: będzie
0: robi.
1: Wpływał?
0: I to robi. Znaczy i tutaj ta kwestia związana z, właśnie jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, jeżeli chodzi o odpowiednie zniżki. Teraz kwestię związaną z marżami detalicznymi, które są obniżone do minimum, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen dzisiaj kreuje rynek. Nie w takim zakresie, jakim jeszcze przed fuzją z Lotosem Orlenu. Wtedy niestety część stacji Orlenu musiała zostać sprzedana MOL-owi. Natomiast dzisiaj te marże Orlenu są na poziomie najniższym możliwym, zgodnie z deklaracją.
1: Czyli nie mogą być niższe.
0: Z deklaracji Orlenu wynika, że one są możliwie najniższe. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić w tym zakresie,

0: to na pewno jest windfall tax, który mógł zostać przeznaczony na ceny paliwa niżej, ale to zostało przez pana prezydenta zablokowane.
1: Ale pan mówi, może będziemy, panie ministrze, będziemy nad tym pracować, no tylko, że jak macie pracować, jak prezydent neguje sam ten pomysł, więc jest jakiś inny pomysł? Macie jakiś pomysł, żeby trochę obejść tą blokadę prezydenta?
0: Znowu to jest pytanie, które padło wczoraj do pana ministra Domańskiego i będziemy szukali tej odpowiedzi, ale no jeżeli, panie redaktorze, ja mówię, że jeżeli będziemy o tym rozmawiali, to przecież logicznym, że będziemy się starali tak to ułożyć, by to finansowanie nie zachwiało budżetem, który, powtarzam, jest budżetem, w którym my znaleźliśmy te środki nieplanowane. Bo to nie jest tak, że my budżet państwa traktujemy jako budżet Świętego Mikołaja. Szanowni Państwo, to jest 200 miliardów na obronność, to są rekordowe wydatki na infrastrukturę.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką. Wróćmy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jak słyszeliśmy w faktach, premier Donald czeka z decyzjami o cenach paliw na prezydenta Donalda. No, czyli wszystko jest w porządku, no bo gdyby to USA czekało na decyzję Polski, to zacząłbym się zastanawiać, czy na pewno się obudziłem. Maciek Rybak, cześć, witajcie, 13 po trzeciej startujemy z pierwszą kawą z RMF FM.

0: A ile wy zarabiacie w tej pracy, co? I cyk, jest pytanie, które potrafi pobudzić lepiej niż kawa. Spokojnie, nie odpowiadajcie, my już wszystko wiemy, a konkretnie dziennikarze Radia RMF24. Michał Zieliński.
1: Teraz sprawdzimy, ile tak naprawdę zarabiamy, ile zarabiamy my Polacy, bo są najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. No i według tych danych mediana wynagrodzeń to niespełna 7700 zł brutto, czyli na rękę około 5,5 tysiąca zł. Od razu zaznaczmy, że te dane dotyczą lutego, bo z takim opóźnieniem GUS podaje dane dotyczące mediany właśnie, ale i tak mamy postęp, bo te dane są podawane miesiąc do miesiąca również, a jeszcze niedawno całkiem GUS wyliczał te mediany, które według wielu statystyków, wielu socjologów lepiej opisuje to, co naprawdę trafia do kieszeni Polaków, niż średnia arytmetyczna podawana co miesiąc przez GUS od dawna. Jeszcze niedawno ta mediana wyliczana była zaledwie co 2 lata. Co te dane mówią o polskich portfelach? To 7700 i to, jak zmienia się w czasie ta mediana. No i na ile są wiarygodne te dane, to wszystko wyjaśni nam teraz dziennikarz naszej redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze. Pierwsze pytanie brzmi, najważniejsze. Pensje według mediany rosną, ale o ile? O ile mamy, tego wzrostu?
2: No tak z miesiąca na miesiąc to 250 zł brutto mediana nam wzrosła. Niby niewiele, ale w skali miesiąca to jest całkiem duży wzrost. Być może to są jeszcze kwestie jakichś nagród takich na początek roku wypłacanych w niektórych przedsiębiorstwach, no bo tak to też się często układa, więc te wzrosty często są takie wahające. To znaczy jednego miesiąca mamy trochę więcej, potem nagle spada, bo się okazuje, że jest to miesiąc taki mało nagrodowy. No ale na papierze mamy wzrost, więc teoretycznie te nasze pensje rosną.
1: A które zawody mogą liczyć na najlepsze zarobki według tych danych?
2: No według mediany, jeśli patrzymy tak zbiorczo na całe grupy zawodowe, no to wychodzi na to, że obecnie górnictwo 14 tysięcy złotych brutto, czyli no w granicach 10 tysięcy złotych na rękę, nawet niecałe 10 tysięcy złotych. Gdybyśmy się chcieli przyjrzeć nieco bliżej takim poszczególnym zawodom, no to tu się wybijają specjaliści zajmujący się infrastrukturą obliczeniową, przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Jednym słowem, informatyka w szerokim rozumieniu tego słowa, no bo tam mediana to 15 tysięcy brutto, a więc ta kwota na rękę netto też będzie już pięciocyfrowa. No ale też powiedzmy o tym, jak wyglądają te gorzej zarabiające grupy. No na dole tabeli, i to nie jest zaskoczenie, tak jest co miesiąc właściwie w tych danych GUS-owskich, także w danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia. No gastronomia i hotelarstwo, 4900 zł brutto mediany, czyli na rękę to jest 3700 zł netto, no to jest stawka teoretycznie nieco powyżej pensji minimalnej. Oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że bierzemy tu też pod uwagę osoby, które na przykład pracują na niepełnych etatach. Przede wszystkim też bierzemy tu pod uwagę tylko te firmy, które zatrudniają powyżej 10 osób, więc tu też z tych danych statystycznych spora część zawodów po prostu znika.
1: No i jeśli by tak jeszcze głębiej wejść w taką analizę, to możemy pewnie zaobserwować, że akurat w tych branżach pewnie częściej się zdarza, że pracownicy część wynagrodzenia dostają pod stołem, podobnie zresztą w budownictwie.
2: Zdecydowanie,
1: na przykład.
2: No też pod stołem to raz, ale są też jakieś takie elementy życia codziennego w tych zawodach. No napiwki na przykład, umówmy się, bądźmy też racjonalni, raczej tutaj nie zostały wliczone przez GUS, trudno byłoby je ująć. Te napiwki w niektórych miejscach w kraju, szczególnie w turystycznych, no, mają ogromne znaczenie w tej branży. Tego też nie zobaczymy w sztywnych, chłodnych danych, natomiast no trzeba też oddać, że te dane o medianie wynagrodzeń są zdecydowanie bliższe prawdzie niż dane o średnim, przeciętnym tak zwanym wynagrodzeniu, no bo tam liczymy przecież zbiorczo wszystko, to znaczy i osoby zarabiające na przykład właśnie minimalną i prezesów dużych firm, którzy zarabiają x razy więcej i to wszystko liczymy i nagle nam wychodzi, że przeciętne wynagrodzenie wynosi w Polsce 9000 złotych.
1: No właśnie, ci nieliczni, którzy zarabiają krocie, mocno zawyżają tę średnią arytmetyczną, tą główną średnią, którą GUS podaje z mniejszym opóźnieniem, no z zaledwie powiedzmy no, liczonym w dniach, czy w tygodniach najwyżej, bo te dane są stosunkowo świeże. Tak. I często, Igorze, kiedy my podajemy te dane na antenie, czy w internecie, na naszej stronie internetowej, często zdarza się, że no, są słuchacze, którzy się oburzają i pytają, kto tyle zarabia.
2: Dokładnie tak.
1: Bo ta średnia arytmetyczna tak działa, prawda? I pod tym względem mediana jest no, mniej irytująca, prawda? Dla
2: ona
1: tych,
2: też nie
1: zarabiają
2: jest,
1: normalnie.
2: Ona też nie mówi nam wprost, że no, każdy Polak zarabia tyle. No bo przypomnijmy, że mediana w dużym uproszczeniu działa w ten sposób, że jeśli nam wyszła mediana 5500 zł netto, no to połowa Polaków zarabia mniej, a połowa więcej niż ta kwota. Co też nie oznacza, że to jest tak zupełnie pospolite, bardzo powszechne wynagrodzenie. Nie do końca, ale jest to bardzo bliskie już tej prawdy o tym, co w portfelach Polaków, no i zdecydowanie bliższe niż te informacje o średnim wynagrodzeniu.
1: Igor Skrzypek o najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze raz przypomnijmy, mediana wynagrodzenia w lutym to było no, prawie 7700 zł brutto, czyli na rękę jakieś 5,5 tysiąca.
3: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

Natalia Schroeder za 29 minut czwarta. Brzmi klasa. Tu RMF FM i pierwsza kawa. Jednak nie wszędzie jest tak spokojnie jak u jej śpiewania. Nocne burze przechodzą przez Polskę. Grzmiało nad Łodzią, nad Warszawą, teraz nad Trójmiastem oraz ogólnie nad Pomorzem. Miejscami mogą być te zjawiska gwałtowne. Uważajcie na siebie, będąc w trasie o tak wczesnej albo późnej porze.

0: Nowość od Sarsy w RMF FM. Czy będziemy się pamiętać? No, wy pamiętajcie przede wszystkim, że RMF FM nie śpi i jest razem z wami. Ekipa cały czas zbiera informacje. Arku, jak sytuacja na polskich drogach?
1: No, dobre informacje przenoszę, bo koniec utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Mówiłem o tym w faktach. Doszło tam do kolizji, zamknięty był jeden pas ruchu w kierunku Gdańska.
0: Tak było?
1: To już posprzątane i zapomniane. Poza tym tej nocy bez większych utrudnień czy wypadków.
0: I takie informacje nas cieszą. Mimo wszystko noga z gazu na północnych odcinkach A1, bo miejscami sprawdziłem radary, przechodzą tam burze z ulewami. Wkrótce zmoczy też ekspresową siódemkę na wysokości Olsztyna.

Paula Abdully. Dawno tego nie słyszałem, fajnie wrócić do takich kawałków w RMF-ie. A co my mamy dzisiaj w kalendarzu? 6 sierpnia to czwartek i dzień świeżego oddechu. Taka wiedza, no, może się przydać, gdy ktoś właśnie wstaje. Dzień dobry. No w łazience, przy myciu zębów, też gra RMF. W końcu my zawsze z wami.

prawie całym kraju okolice 20 stopni, teraz miejscami nawet 25. No takie wakacyjne noce szybko się nie kończą, zwłaszcza we dwoje. No to jeszcze przed faktami RMF FM o 4. Enrique Iglesias.

0: Ale hicior, powiedział Arek, wchodząc do studia faktów. No tak, takie właśnie hity gramy w RMF FM i podajemy istotne fakty o każdej pełnej. Czwarta za chwilę, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, posłuchajmy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Energetyka pod kontrolą mimo upałów i suszy. Premier zapewnia o bezpieczeństwie dostaw prądu. Kolejny kandydat w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ostatecznie zakłada swój komitet. Kontrowersyjny powrót Rosjan do międzynarodowych rozgrywek. Siatkarze wystąpią w Lidze Narodów, ale nie na organizowanych w Polsce Mistrzostwach Świata. Sytuacja energetyczna Polski jest pod kontrolą. Nasz system jest bezpieczny, tak przekonuje premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej zapewniał wczoraj, że prądu w Polsce nie zabraknie, mimo ograniczonej pracy elektrowni w Kozienicach i Połańcu, spowodowanej niskim stanem Wisły.
2: Fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpieczny. Ten zintegrowany rynek europejski jest nam dzisiaj bardzo pomocny. A więc nie tylko OZE, ale także współpraca europejska, mimo że wielkie zapotrzebowanie mają dzisiaj Węgrzy i Rumunii, ale starcza także w chwilach krytycznych tego prądu europejskiego dla nas, dla Polski.
1: Zapewniał premier Donald Tusk. Radny Łukasz Gibała jednak wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj w Krajowym Biurze Wyborczym złożono wniosek o utworzenie jego komitetu wyborczego. Ile takich komitetów już pojawiło się na liście przed wyborami 27 września, to sprawdził nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
3: Jak czytam na stronie krakowskiej delegatury KBW 12, oprócz Gibały niedawno pojawiły się też komitety byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Sam Gibała prowadzi według sondaży przeprowadzonych jeszcze przed wakacjami. To lokalny polityk. Z samorządem związany od 2006 roku. Był radnym sejmiku województwa, dwukrotnie pełnił też mandat posła. Teraz jest miejskim radnym. Swoją kampanię oficjalnie ma zacząć w piątek.
4: Inne oblicza sportu.
1: Mamy swoje zdanie na temat Rosjan, tak mówił w rozmowie z RMF FM przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Mimo trwającej wojny w Ukrainie, Światowa Federacja przywróciła Rosję do gry w międzynarodowych rozgrywkach. Tamtejsza federacja zapowiedziała, że męska kadra zagra w przyszłorocznej Lidze Narodów, ale w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce, już nie. Tu cytat, ze względów bezpieczeństwa.
5: Mamy na ten temat swoje zdanie, myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków, natomiast skupiamy się na trenowaniu, na nagraniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami.
1: Mówi złoty medalista tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów Aleksander Śliwka. Biało-czerwoni wczoraj rano, przypomnijmy, wrócili do kraju. Do końca tygodnia mają wolne, ale od poniedziałku rozpoczynają przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy. Były kozie sery, świeża wołowina i przyrządzana rybka, ale także specjały lokalnej kuchni. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie odwiedziliśmy wczoraj województwo lubuskie. Smakowitości zachodniej kuchni nasi dziennikarze mogli jeść razem z wami.
6: Panie Wiesław, jak to się stało, że pan dzisiaj tutaj...
7: No, jechaliśmy trafił? Z Kramska, jesteśmy tutaj, mamy domek letniskowy. Jedziemy do Sulechowa, słyszymy, a tutaj opowiadacie o karczmie rybnej, więc szybko zawróciliśmy i lecimy na rybę.
6: To co, już się tam menu sprawdzone?
7: Już jest
6: wszystko?
7: Menu sprawdzone, już jest zamówione, już będzie płacone. Na razie muszą tylko zważyć.
6: To co w takim razie by się trafiło dzisiaj na, no właśnie, obiad, kolację?
7: Sandasz smażony i zestaw surówek. I będzie pstrąg smażony z zestawem surówek. Bez frytek, bez ziemniaków, bo dbamy o linię.
1: Jak słyszycie, są różne zalety słuchania RMF FM. A z panem Wiesławem w rybackiej chacie w Wojnowie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
1: Premier Donald Tusk przekonuje, że nie grozi nam blackout. Podobne zapewnienia usłyszeliśmy w drugiej części rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką.
8: Czy nasza energetyka wytrzyma upały? Bo słyszymy z różnych krajów, i z Węgier, i z Rumunii, że no, robi się dramatycznie, brakuje wody, a to oznacza, że, no już nie mówię, że sieć nie wytrzymuje, bo to kwestia upałów, ale też, że trzeba wyłączać kolejne reaktory. I słyszymy, że i w Polsce to takie niebezpieczeństwo się rodzi.
6: W Polsce

0: Bo wystarczy jeden atak cybernetyczny.
1: Mamy nadwyżkę.
0: Ale mamy nadwyżkę. Tak. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład wydaje się, że jest na Węgrzech w tej chwili.
2: Takiego systemowego zagrożenia nie ma. W sytuacji, w której były Węgry, Polska w tych momentach eksportowała energię, to też chcę podkreślić. Więc po prostu zarabiała. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to Węgry, to Serbia są w znacznie, znacznie trudniejszym momencie. Polsce to nie grozi, mamy też inną strukturę. My nie mamy jednej elektrowni, która zależy od poziomu wód albo zależy od temperatury wody chłodzącej.
0: Część naszych elektrowni jest chłodzona przez wody Wisły.
2: Oczywiście.
0: Wisła jest dramatyczna.
2: Oczywiście,
0: stanie.
2: Oczywiście. Natomiast mamy też jednostki gazowe, które są chłodzone w inny sposób i mamy przywołanie na rynku mocy ze strony innych bloków, które mogą wtedy zostać włączane. I mamy zupełnie inną strukturę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii niż te państwa. To nam na pewno bardzo pomaga. Co w przyszłości i co musimy zrobić poza rekordowymi inwestycjami w sieci? Bo myślę, że przy takich upałach, gdybyśmy nie wykonali takich inwestycji w sieci, jakie wykonaliśmy przez ostatnie lata, to byłoby to kolejne ryzyko, to, żeby magazyny energii były budowane na podobną skalę.
0: Teraz będę się pytał już oczywiście o elektrownię jądrową, która się buduje, ale jeszcze pytanie o Połaniec i Kozienice. To są te elektrownie, które wydają się być najbardziej zagrożone w tej chwili.
2: Tak, to jest kwestia, którą operator bierze pod uwagę, którą zawsze musi brać pod uwagę, ograniczenia pracy, ale uspokajam, to nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu z jednej strony. Z drugiej strony też chcę powiedzieć, nie w tonie nadmiernie uspokajającym, że mamy planowane w normalnym trybie pracy bez takich upałów, remonty, przerwy eksploatacyjne i wtedy też bloki są wyłączane i wtedy też sytuacje, w których operator ma narzędzia, ewentualnie import energii, wezwanie innych bloków, które może użyć. Dzisiaj takiego ryzyka zagrożenia pracy systemu nie ma.
0: Dzisiaj wybiera się pan do gminy Choczewo, tam ma być przekazana ziemia pod budowę elektrowni. Ale zanim o tym, to jeszcze pytanie, no wiadomo, że mamy w tej chwili zamknięcie elektrowni na Węgrzech, no bo brakuje wody w Dunaju, tu nie będzie takiego niebezpieczeństwa?
2: Nie będzie takiego niebezpieczeństwa, nasza elektrownia będzie chłodzona wodą z Bałtyku.
0: Czy Bałtyk raczej nie wyschnie w najbliższym czasie, mamy nadzieję?
2: Tak, raczej nie wyschnie, nie ma takich nie ma takich predykcji. Natomiast...
0: No dobrze, to przejdźmy do tego...
2: To jest bardzo ważne wydarzenie, przekazanie formalnie terenu wykonawcy amerykańskiemu, firmie Bechtel i też podpisanie umowy z polskim wykonawcą robót ziemnych. Będzie to etap, który będzie formalnie de facto gwarantował projektowanie budynków elektrowni. Nie w żadnym PowerPoincie, tylko na miejscu.
0: Czyli to
2: de facto jest gwarancja.
0: Teraz inżynierowie sprawdzają, mierzą i tak dalej.
2: Geofizyka, mierzą, projektują budynki.
0: Czyli od dzisiaj mogą to zacząć robić.
2: Tak, i projektować dokładnie reaktor. Jesteśmy w czasie, jesteśmy w budżecie, tak aby w 2028 roku, to dzisiejsze wydarzenie to potwierdza, rozpoczęła się faktyczna budowa reaktora i w 2036 roku ten pierwszy prąd z polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie popłynął.
0: Czyli rozumiem, że to jest po prostu wypełnienie planu. Nic nie przyspiesza, bo nie może przyspieszyć.
2: Przyspiesza.
0: Przyspiesza.
2: Inwestycyjnie, panie redaktorze, jesteśmy w stanie przyspieszyć prace towarzyszące. Część prac jesteśmy w stanie zrobić przed uzyskaniem ostatecznych zgód środowiskowych. Część budynków jesteśmy w stanie i infrastruktury towarzyszącej wybudować wcześniej. Ale to będzie teraz etap, który będzie to mógł zrobić dzięki ustawom, które przyjęliśmy w parlamencie. I wszystkie decyzje, które podejmujemy, wyprzedzają pewien harmonogram. Podjęcie decyzji o finansowaniu, podjęcie decyzji przez Komisję Europejską i to, co dzisiaj robimy, tak aby ewentualne wszystkie inne nieprzewidywalne zjawiska, które mogą się pojawić w zakresie gruntu, czysto geofizycznie, nie opuściły tego procesu, bo to jest z punktu widzenia naszej gospodarki największy projekt inwestycyjny, absolutnie kluczowy dla energetyki na kolejne lata. Gdy to widzimy, to co się dzieje dzisiaj z mocami węglowymi, z blokami, które z każdym kolejnym rokiem też tracą swoją rentowność, tracą swoją siłę, no to widzimy, jak bardzo potrzebujemy energetyki jądrowej.
0: To jeszcze pytanie o ETS. PiS zapowiada ustawę, jeśli oczywiście nie będzie referendum. No tu, ale prawdopodobnie nie będzie, bo Senat, który musiałby to przegłosować, pewnie nie znajdzie prezydencka propozycja referendum. W większości PiS mówi, jeśli Senat odrzuci tą propozycję, to my zgłaszamy ustawę o wyprowadzeniu Polski z systemu ETS.
2: Wszyscy populizm, nie wyprowadzili Polski z systemu ETS, gdy rządzili, nie wyprowadzili Polski.
0: No ale teraz już ten, który rządził, jest
2: więcej.
0: Poza PiS-em. I on podejmował, teraz już słyszymy od polityków PiS-u, złe decyzje,
2: tak,
0: skandaliczne i teraz my je naprawimy.
2: Słyszymy dwóch głosów ze strony polityków PiS-u. Z jednej

0: strony słyszymy ten obóz, który pozostał wokół prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że Mateusz Morawiecki podejmował złe decyzje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. I to jest zgoda, bo to podkreślaliśmy przez ostatnie lata i wtedy ci sami politycy mówili, że to nieprawda. Ale te złe decyzje, mówiąc wprost, to jest chociażby ograniczenie uprawnień i ich liczby dla także polskich przedsiębiorców, czyli wyższa cena za system ETS de facto dla polskich przedsiębiorców. To są decyzje z 2018-2019 roku rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego z jednej strony, z drugiej strony. Jednak słyszałem pana Terleckiego, który dzisiaj jest wokół Mateusza Morawieckiego, który kilka miesięcy temu mówił o tym, że należy wyjść z systemu ETS, a teraz mówi, że to jest bardzo trudne.
1: To jest oczywiście prawda.
0: Nie, to jest praktycznie niemożliwe. Więc zastanawiam się...
1: No są tacy, którzy mówią, że to jest de facto wyjście z Unii Europejskiej, tylko złożone
0: tak. A skutkowałoby objęcie Polski innymi podatkami, podatkiem CBAM, innymi podatkami granicznymi, które i tak przełożyłyby się na ceny energii. Więc to jest czysty populizm, tak w warstwie merytorycznej. Ale mówię o tym dlatego, że tam jest dwugłos i zakłamanie. A co trzeba zrobić? To, co my robimy, zmienić system ETS, zwiększyć liczbę uprawnień darmowych dla ciepłownictwa, 30% darmowych uprawnień to robimy, zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, wprowadzić je dla przemysłu, zmniejszyć tempo redukcji tych uprawnień i to robimy. Propozycja Komisji Europejskiej jest niezła, ale w Parlamencie Europejskim, sprawozdawcą tutaj będzie Adam Jarubas, już współpracujemy, żeby ten zakres był większy, żeby to tempo redukcji jeszcze było niższe. Tak, żeby tych uprawnień było więcej, czyli żeby ich cena była niższa, czyli żeby mniejszy był wpływ na rachunek. To się robi, a nie opowiada się ustawami jak Prawo i Sprawiedliwość.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką jest do odsłuchania na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Czwarta 12, 6 sierpnia i rozkręcamy powoli ten czwartek, a to nie byle jaki dzień. Jest dziś pewna rocznica i o tym za moment wam powiem do pierwszej kawy z RMF FM. Maciek Rybak, dzień dobry, a teraz Michael Patrick Kelly, w skrócie MPK. No nie jedno MPK już w trasie, jedziemy. There's no man on

Ole, ole, no tak się mówi, jak się przed chwilą wstało, a jeszcze psiak patrzy z miną: chodźmy na spacer, daj smaczka od razu, no. 4:22 na zegarach, pierwsza kawa z RMF FM. Co się działo rok temu? Obiecałem ten temat, zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. To już rok, słuchajcie. Uroczystość może trwała jeden dzień, za to komentarze całą kadencję. A w porannej rozmowie RMF FM po 8:00 zapytamy Zbigniewa Boguckiego z Kancelarii Prezydenta o ocenę roku rządów Karola Nawrockiego. Jeżeli macie jakieś pytania, jest możliwość zadania ich na naszej stronie rmf24.pl.

to Baranowski próbuje was rozbudzić, czy to za kółkiem, czy na końcówce nocnej zmiany. RMF zawsze z wami. Gdzie nad ranem spotkają was deszcze i burze? Sprawdzamy. Ziemia łódzka, północne Mazowsze, dalej Podlasie i najaktywniejsze zjawiska są na Warmii. Padać może też na Kaszubach oraz na Mazurach. Wstajecie, pijecie pierwszą kawę z RMF FM przed pracą i jesteście na bieżąco. My tu nie śpimy, a za chwilę sprawdzimy, czy jest szansa na obniżki cen paliw.

0: mniej więcej miesiąc temu. Też grały fleciki w RMF-ie, też byłem z wami przy pierwszej kawie i był Arek z Faktów w studiu razem z nami. Też zastanawialiśmy się nad rekordowymi stawkami za paliwo. Ponownie to robimy w tym momencie, bo pojawiło się pytanie o obniżki. Czy jest szansa?
1: No tak jak mówiłem, w Faktach ewentualne manewry cenami paliw to rządzący czekają teraz jeszcze na ruch prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na razie, jak wspomniałeś, mamy rekordy. Za dnia średnio litr oleju napędowego kosztował 8 zł 22 grosze, benzyna wcale nie tańsza, 7 zł.
0: No może już nie przypominajmy kierowcom.
1: No dobrze, no to w takim razie zadajmy sobie pytanie, czy będzie powrót do programu CPN.
0: No właśnie.
1: Nie wiadomo. Premier obiecuje, że na koniec wakacji, tu cytat, ułatwi zmotoryzowanym powroty z urlopu.
0: A co może tak globalnie wpłynąć na ceny na stacjach?
1: No tu niezmiennie dostępność surowca, bezpieczeństwo transportu, tak oficjalnie mówiąc, a ogólnie odgrywa największą rolę odgrywa tu sytuacja na Bliskim Wschodzie. W skrócie, czy ceny spadną, kiedy USA dogadają się z Iranem?
0: No, dogadają się albo się nie dogadają, to śledzimy oczywiście razem z redakcją Faktów. Najbliższe wydanie, punkt 5, to już za 16 minut. A teraz łapcie nowość. To jest ten pan, który nazywa się Derulo. Michiko, wakacyjnie gramy w RMF FM.

wracam co noc albo dopiero rano. No, w wakacje różne rzeczy się dzieją. Tu RMF FM, za 7 minut będzie godzina 5. Kto właśnie dołączył do porannych kawoszy, gramy dla was. A to mogliście przespać. Hubert Hurkacz gra dalej w Montrealu. Późnym wieczorem Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Niestety Magdalena Fręch przegrała znowu z Jessicą Pegulą. Odpadła też Magdalinet. Na kortach powalczy jeszcze tylko Iga Świątek z naszych pań. Ona zagra dziś wieczorem, jak dobrze pamiętam. A teraz kolejny wakacyjny przebój. Sorry, papi. RMF FM.

0: Sublime w RMF FM.
1: A teraz na zegarze godzina piąta, to oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kolejna odsłona konfliktu o sędziowskie nominacje. Premier Donald Tusk mówi o naruszeniu konstytucji przez prezydenta. PiS szykuje program na wybory. Politycy partii dziś spotkają się już na dwudniowej konwencji. Susza i upały coraz bardziej dają się we znaki. Już kilkaset gmin apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Kolejny spór o nominacje sędziowskie. Premier Donald Tusk podpisał pierwszy dokument dotyczący najnowszych nominacji asesorów. Jak podkreślił, chodzi o to, by mogli legalnie rozpocząć pracę. To kolejna odsłona sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacji asesorom, ale nie przekazał ich wcześniej premierowi do kontrasygnaty. Zdaniem rządu taki podpis jest konieczny. Na konferencji prasowej Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że dopuścił się on zamachu na konstytucję. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To przede wszystkim zbiór ostatnich zapowiedzi Przemysława Czarnka, czyli kandydata PiS-u na premiera. To m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy podwyższenie drugiego progu podatkowego. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz nie ukrywa, że decyzja o zwołaniu kongresu to także odpowiedź na propozycje programowe Mateusza Morawieckiego.
4: Musimy też swoją narrację kreować i prezentować, no bo też nie ukrywam, że no nie możemy być postawieni do kąta i działać reaktywnie.
3: Marek Sawicki z PSL-u z przymrużeniem oka patrzy na konwencję PiS-u.
5: Jutro jest 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego. To każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiS-ie, czego im życzę.
2: A to mowa oczywiście była o dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy opozycji będą chcieli przedstawić swój program wyborczy. Słyszeliśmy, co znajdzie się w programie PiS-u na nieco ponad rok przed wyborami. O tym mówił Kacper Wróblewski.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Już ponad 600 gmin w całej Polsce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Jest to odpowiedź na upały i rosnące obciążenia lokalnych wodociągów. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził miejscowość Kanie w mazowieckiej gminie Brwinów. Tam też władze apelują o oszczędzanie wody.
7: Pani oszczędza wodę tu?
8: Tylko tutaj akurat ja mam swoją studnię, to tak nie muszę na to zwracać uwagi, ale słyszę od koleżanek, że rzeczywiście wszyscy mieszkańcy to robią.
7: Czyli co robią? Albo czego nie robią?
8: Oszczędzają wodę, nie podlewają ogródków.
9: Mam zmywarkę i jeśli mam jedna, dwie, trzy szklanki, czy tam parę talerzyków, to zapełniam zmywarkę. Nie używam wody tak na bieżąco.
7: Tutaj sporo osób dookoła ma baseny przydomowe. Jest tam dolewana woda?
9: Przy niektórych posesjach, tak, owszem.
7: Jaki jest sposób na ochłodę?
9: Według mnie, no to dużo pić w cieniu. No jakoś musimy się ratować.
2: Większość ostrzeżeń synoptyków przed upałami będzie aktualna aż do 20, a pierwsze lekkie ochłodzenie mamy odczuć dopiero jutro. Teraz ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powód? Zakwit groźnych dla zdrowia sinic.
10: Jeżeli zmienia się przejrzystość, pojawia się charakterystycznie ciemnozielony bądź lekko niebieskawy kolor, woda zaczyna nieprzyjemnie pachnąć, pojawiają się szczątki glonów. To w żadnym wypadku nie należy korzystać z tego miejsca jako miejsce przeznaczone do kąpieli.
2: Mówił szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko. A na kolejne wydanie Faktów zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Burzowo o 5.04 w okolicach Sieradza oraz Lidzbarka Warmińskiego. To właśnie w centrum i na północy kraju możliwe w najbliższych minutach opady i lokalne burze. W dzień pasmo burz obejmie całą Polskę na wskroś. O tym jeszcze będziemy mówić w RMF FM, a o godzinie 10.00 na termometrach zobaczycie 22 stopnie w Koszalinie, 29 w Łodzi, 35 w Rzeszowie. No to będzie kolejny upalny dzień na południowym wschodzie kraju, ale północny zachód już może liczyć na chwilę oddechu od upału. No i ruszyliśmy z kolejną godziną pierwszej kawy z RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. No i co, słońce nam już wstało? No wstaje, kochaniutkie, wstaje. Dzień dobry.

jeden z hiciorów tych wakacji i rozwozicie towar. Może już układacie na regałach takie rzeczy w rytm muzyki najlepszej pod słońcem w RMF FM o 5.14. Upalny południowy wschód kraju, dzień kolejny. Wiemy, jak się ochłodzić. Dział z lodówkami w supermarketach. Jesteśmy w stałym kontakcie o każdej porze. RMF zawsze z wami. Paulina napisała na Messengerze o swoim narzeczonym. Wysłałam go pomrożone warzywa na patelnię, nie wracał przez godzinę. Mówił, że schładzał się przy sklepowych lodówkach. No i kochana, ciebie nie zabrał. Ale te mrożonki możesz wykorzystać jako kompres.

0: Kawa z RMF FM, 22 minuty po piątej, czwartek, 6 sierpnia i oczywiście Arek na posterunku z ważnymi informacjami dla kierowców.
1: Dokładnie tak, no bo mamy utrudnienie na czwórce w Dolnośląskiem. Tam między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia samego mamy prowadzone prace drogowe, a dokładniej koszenie trawy. No i przez to jest zamknięty lewy pas ruchu i te utrudnienia mogą potrwać aż 8 godzin.
0: Miejcie to na uwadze, a teraz trochę zmienimy klimat. I to dosłownie, bo nie tylko koszenie trawy utrudni dziś jazdę po drogach w kraju, będą to też warunki pogodowe, które się popsują.
1: No tak, dziś gorące i wilgotne powietrze zostaje nad Polską, dlatego już w ciągu dnia możliwe są gwałtowne burze.
0: I przed nimi ostrzegamy.
1: Tak. Najbardziej uważać powinni mieszkańcy zachodniej, centralnej i południowej części kraju. Tam ryzyko silnych opadów i porywistego wiatru jest największe.
0: Czyli kto dzisiaj w trasie albo po prostu planuje spędzać czas na zewnątrz, musi uważać i patrzeć w niebo.
1: No ale najwięcej burz spodziewa jest jednak później, wieczorem i w nocy. Sytuację pogodową będziemy też sprawdzać w faktach, a mapę z prognozami mamy na naszej stronie rmf24.pl.
0: No i z nami jesteście najlepiej poinformowani. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękujemy za dzisiejszy dyżur.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Pierwsza kawa z RMF FM.

Nie ostatni, tylko pierwszy łyk kawy, bo to pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry, trwa nowy program od 3 do prawie 6. Jesteśmy z tymi, którzy spać nie mogą albo już muszą wstać. No teraz jest was coraz więcej, ale jeszcze czuję, że nie wszyscy obudzeni. No to gramy muzykę najlepszą pod słońcem.

0: Andrzej Piaseczny. Tym razem śniadania do łóżka nie przyniósł, tylko narysował szczęście i tego szczęścia wam życzę w ten czwartek. Maciek Rybak, 23 minuty i będzie szósta, pierwsza kawa z RMF FM wypita. Za chwilę uciekam, ale jeszcze jedna rzecz. Radom był wczoraj jednym z najgorętszych miejsc w Polsce i widzę jeszcze taki nagłówek. Seks w czasie pracy w urzędzie w Radomiu. Para straciła posady. No jeśli to działo się wczoraj, to już wiecie, dlaczego było tam tak gorąco.
1: Reklama.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
4: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwrot wskazujący na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Po reklamie.

0: Gramy pobudzająco w drodze do pracy tu RMF, 5:45. Teraz deszczowo w Gdyni, Białymstoku oraz Łodzi, tam ostrożnie na drogach. Oddaję radary poradnej zmianie, wstawaj Szkoda Lata, a my słyszymy się jutro o 3:00. O, Przemysław przyszedł, dzień dobry!
1: Dzień dobry.

0: od dawna to wiem.
1: No i kto wam tak ładnie zagra? Tylko RMF FM, bo to jest najlepsza muzyka pod słońcem i tylko taką dla was mamy w te wakacje we Wstawa i Szkoda Lata. Dzień dobry, cześć! Kłaniamy się bardzo nisko, śmiało. Ja wiem, że sąsiedzi mogą jeszcze spać, że może w namiocie obok, może w przyczepie za ścianą. Jeszcze ktoś gdzieś śpi, ale można śmiało dać głośniej, nie krępujcie się, nie bójcie się, bawcie się, w końcu niech RMF będzie zawsze tam, gdzie wy. Co my to mamy? 6 dzień sierpnia, czwartek, dzień świeżego oddechu dzisiaj. Jest jakiś pomysł do świętowania. Hu, hu, hu, hu, hu, hu i tak dalej. Bawcie się, najważniejsze, żebyście wszystko robili z RMF FM, a my będziemy przez cały dzień razem z wami.

0: Aleksandra Stan. Taką muzykę lubimy, taką muzykę wam gramy, taką was budzimy, ale teraz przerwa w muzyce. Dokładnie tak te przerwy wypełnią nasze fakty. O tym, co najistotniejsze i najważniejsze, teraz Bogdan Zalewski i Janna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Antybohaterowie medyczno-politycznego skandalu w Warszawie ogłaszają wyniki kontroli podległego sobie szpitala.
2: Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wymieniany w kontekście afery, ujawnia fikcyjną funkcję lekarza Dawida Kacprzyka.
1: W porannych faktach także statystyka zarobków w Polsce.
2: Czyli nasze chudsze i grubsze portfele.
1: A na deser smaki Lubuskiego.
2: W cyklu pyszne, bo polskie. Audyt Szpitala Południowego w Warszawie wykazał dziesiątki nieprawidłowości.
1: Kontrole zleciły władze stolicy po wybuchu skandalu wokół tej placówki. Władze, które same znalazły się w cieniu tego medyczno-politycznego skandalu.
2: Przypomnijmy w skrócie. Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji i były już radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił bajońskie sumy, ponad 1 600 000 zł.
1: W porannych faktach witamy reportera RMF FM Michała Krasonia. Michale, co konkretnie wykazali audytorzy?
3: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na czas pracy lekarzy. Jeden z nich miał pracować bez przerwy przez 110 godzin.
4: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo. A te narzędzia do tego, żeby to kontrolować, były dostępne.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei była prezes Szpitala Południowego twierdzi, że Dawid Kacprzyk podczas pracy powoływał się na wpływy w warszawskim ratuszu. W związku z tą sprawą stanowisko straciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.
2: Strażacy dogaszają pożar parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy.
1: Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Ogień pojawił się po godzinie 23.
2: Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Pensje rosną, ale w różnym tempie, w zależności od branży i regionu.
1: Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane o medianie wynagrodzeń. Ta wynosi niespełna 7700 zł, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę.
2: A to oznacza, że statystycznie jedna połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a druga połowa powyżej.
1: Na linii faktów Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Jak wyglądają wynagrodzenia w poszczególnych branżach?
6: Według danych GUS najwyższa mediana jest w górnictwie. Niespełna 14 tysięcy złotych brutto, czyli prawie 10 tysięcy złotych netto. Ale jeśli przyjrzymy się wyliczeniom bliżej, na wyższe zarobki mogą liczyć na przykład specjaliści od analizy danych, infrastruktury obliczeniowej, słowem informatycy. Ich mediana to prawie 15 tysięcy złotych brutto. Na dole tabeli zarobków bez zmian. Gastronomia, hotelarstwo, produkcja odzieży, porządkowanie biur i terenów zielonych. Poziom płacy minimalnej 3700 zł na rękę. Różnice widać też na mapie. Na przykład w Warszawie mediana wynosi 11 tysięcy złotych brutto, podczas gdy w województwie podkarpackim to aż o 4 tysiące złotych mniej.
2: Skoro wywołaliśmy już reakcję sportową.
1: Sport, tak jest.
2: Tak, to teraz może wynik. Górnik Zabrze niestety przegrał na wyjeździe z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 0-1.
1: W pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
2: Rewanż za tydzień, 13 sierpnia w Zabrzu.
1: A fakty sportowe w RMF FM już o 6.30. Już wiemy, co znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie w województwie lubuskim.
2: W poszukiwaniu regionalnych smaków byliśmy tam wczoraj w ramach naszej wakacyjnej akcji.
1: Rybacka chata w Wojnowie ugościła naszych dziennikarzy polskim obiadem.
2: Ale w nieco zmodyfikowanej formule.
7: Postanowiłam podać wam rosół i schabowy. Ale ja muszę to wszystko trochę złamać, trochę zepsuć, trochę pobroić. Rosół dymiony, rybacki, wywar z wędzonych ryb, a schabowy inny, wycięty schab z suma. Przepyszny, delikatny. Naprawdę warto spróbować tego schabowego i tak jak mówię, z kapustą kiszoną, z ziemniakiem, tak jak to w polskich domach, zwykły niby obiad, ale on będzie niezwykły, zapewniam.
2: Te oryginalne pyszności przygotowała Małgorzata Koza.
1: Współwłaścicielka rybackiej chaty w Wojnowie. A co w naszym radiowym planie podróży po kulinarnej mapy Polski?
2: Przyszłą środę, sprawdzę, będziemy w Kujawsko-Pomorskim. Tak się zastanawiam, schabowy z suma? No w sumie czemu nie?
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: 19 na termometrach zobaczymy teraz wychodząc z domu w Szczecinie i w Koszalinie. 22 kreski są w centrum kraju. 24 można zobaczyć w Lublinie i w Rzeszowie. Czyli jest ciepło. Sympatycznie i milusio.
10: No przecież dopiero 6, a tu już po 20 stopni.
0: Tak, ale o 14 28 stopni na północy, 32 w Łodzi, 39 w Rzeszowie. To jest nasz dzisiejszy biegun ciepła. Najchłodniej 23 w Koszalinie, proszę, jak ładnie. Milusio.
10: To są temperaturki.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Może troszeczkę popadać, szczególnie gdzieś na północnym zachodzie dzisiaj, więc bądźmy przygotowani na to, że przelotnie, ale jednak może nas zasmoczyć.
10: Szczęśliwcy.
0: Póki co mówimy cześć, dzień dobry, kłaniamy się nisko, tu wstawa i szkoda lata.

0: 12 po 6. Teraz informacja dla tych, którzy się przygotowują na te dzisiejsze upały. Taką anegdotkę dla was znaleźliśmy z tym związaną. W latach 50. XX wieku 18-letnia wtedy Brigitte Bardot przechadzała się po plaży czy tam w Cannes w skąpym bikini i zatrzymał ją żandarm. I zwrócił jej uwagę,
1: że nie był na emeryturze ten żandarm.
0: Nie, to był taki żandarm. Mówi jej, że proszę pani, no w tym miejscu obowiązują kostiumy jednoczęściowe. Na co Brigitte, przyszła gwiazda, mówi: dobra, to którą część mam zdjąć? Górę czy dół?
1: Jakby facet był mądry, to by poprosił o obydwie.
0: O obydwie, tak.
1: Oczywiście, żeby zatrzymać jako dowód rzeczowy rzeczonej.
0: No, oczywiście, że tak.
1: No,
0: po co?
1: Miejsce publiczne.
0: Ludzie, no.

0: Eurythmics. To jest Stare, ale jare. To są... Ja pamiętam, to w wakacje 86, to też do tego już tańczyłem. 20 po 6 temat z naszych faktów. Nasze fakty pilnują dzisiaj tej sprawy. Kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Okazuje się, że funkcja koordynatora SOR-u, to tam młody doktor Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR,
1: no,
0: miał, zarobił 1,5 miliona w rok, to ta funkcja, to stanowisko formalnie nie istniało.
1: Jak to?
0: No nie istniał.
1: Nie? Pomyślcie, to słabo.
0: Pomyślcie, jaką by miał dobrą pensję, gdyby jego stanowisko jednak istniało. Mógłby zarobić poważne pieniądze w końcu.
1: A jakby w innym szpitalu też istniało i on by tam też pracował?
0: To trzeba ustalić, czy podobne stanowiska, które piastował w innych szpitalach, też istniały, czy nie.
1: A miał czas leczyć? Tyle robił.
0: To jest dla dobra pacjenta. Dla dobra pacjenta, dobry lekarz, wszystko.

0: sama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
15: Przed nami 7.30, przed nami fakty w RMF FM.
16: Kilkaset osób oddało hołd ofiarom rzeziwoli.
17: W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, 82 lata temu, w stołecznej dzielnicy niemieccy żołdacy dokonali serii makabrycznych masowych mordów.
18: Właśnie mówmy o tym dniu, kiedy rozpoczęła się ta tragiczna część historii Powstania Warszawskiego, czyli rzeź cywilnej ludności Warszawy.
19: Ludzie się pytają, czemu idziemy, o co chodzi. No i piękne zawsze jest zakończenie tej uroczystości już na cmentarzu, przy tych podświetlonych kolumnach.
20: Co pani chciałaby, żeby osoby, których tu nie ma, wiedziały o rzeziwoli?
19: To była straszna tragedia zwykłych, przeciętnych ludzi. Mikrofonu bo to bardzo jeden, często były matki z dziećmi, tak, zupełnie po prostu chcieli przeżyć, tak, a zostali ofiarami bestialskiego czynu.
17: Niemieccy oprawcy na Woli w okrutny sposób wymordowali tysiące warszawiaków.
16: Z uczestnikami uroczystości w stolicy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
17: W Tatrach zabrakło wczoraj zaledwie 0,2 stopnia do ustanowienia rekordu temperatury.
16: Na hali gąsienicowej termometry wskazały 26,4, a w Zakopanem także niemal rekordowe 32,5 stopnia.
17: Turyści robili co mogli, by upał był mniej dokuczliwy.
21: Przebierne ubranie, ubranie na zmianę, czapki, wszystko jest.
22: Pewnie trzeba dużo pić przy takim upale.
21: No zdecydowanie, także jesteśmy wyposażeni. Wodę, czapeczki, krem z filtrem, 50, tak.
23: A, mi dobrze.
22: Jest za gorąco trochę dzisiaj?
23: Jest, tylko trochę.
16: Turystów przepytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
17: Będą potrzebne czapeczki? Jaki jest pogodowy scenariusz na najbliższe dni?
16: Czeka nas pogodowa huśtawka. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Górnik Zabrze nadal bez zwycięstwa w eliminacjach europejskich pucharów.
17: Wicemistrzowie Polski przegrali 0-1 w Budapeszcie z Ferencvaroszem w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
16: W RMF FM czas na pierwsze dziś fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu, witamy.
17: Dzień dobry, Wojtku. Jak Górnik zaprezentował się w tym spotkaniu?
25: No nieźle, chociaż mecz rozpoczął słabo. Później jednak po przerwie na nawodnienie miał kilka swoich okazji, żeby jeszcze w pierwszej połowie zdobyć gola. W drugiej też było kilka okazji, ostatecznie jednak niestety niewykorzystanych.
26: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopaci trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
25: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Zabrzanie bramkę stracili w 65. minucie i to gdy wydawało się, że dominują na boisku. Za tydzień Górnik, jeżeli chce awansować, musi odrobić straty w meczu domowym. Budapeszt zamieniamy na Montreal, bo bardzo dobrze w turnieju ATP rozgrywanym w tym kanadyjskim mieście radzi sobie Hubert Hurkacz. Polak awansował do trzeciej rundy, pokonując Chiliczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6.
1: Był to bardzo zacięty mecz, też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w dwóch setach.
25: Mówił Hubert Hurkacz w turnieju WTA w Toronto. Odpadły zaś Magdalena Fręch i Magdalinet. Pierwsza z naszych reprezentantek przegrała z zajmującą trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek Jessicą Pegulą 6-3-3-6-2-6. Lepsza od Magdalinet okazała się Iwa Jowicz, która wygrała w dwóch setach. Nie do zatrzymania, na finiszach Tour de Polonii jest Jonathan Milan. Włoski kolarz okazał się najszybszy na wszystkich trzech etapach. Wczoraj jako pierwszy przekroczył linię mety etapu w Zielonej Górze. Milan prowadzi też w klasyfikacji generalnej wyścigu.
15: Magdalena Karwat-Marek.
2: Przetrwaliśmy ten tydzień do czwartku z tymi upałami wszystkimi, to wydaje mi się, że przetrwamy jeszcze dzisiaj i od jutra orzeźwiające ochłodzenie. I dzisiaj już też, zresztą w wielu miejscach jest już te 2-3 stopnie mniej, ale upały wciąż będą. Na przykład w Rzeszowie 38 stopni, Kraków, Lublin po 35 stopni, ale już Łódź, Warszawa, Poznań czy Wrocław, tam temperatura powinna być już lekko poniżej 30, a dzisiaj na północy już burze.
15: A my już teraz o poranku o 6.34 gramy wam najlepszą muzykę, zarówno pod słońcem, jak i pod chmurką. Czy pada słońce, czy pada deszcz, to najlepiej zawsze brzmi. Ja mam teraz

0: Genesis. Są takie przeboje, które zawsze w wakacje brzmią po prostu dobrze. To jest najlepsza muzyka. 6:40. Wielki tytuł w prasie dzisiaj. Cały świat buduje auta elektryczne.
1: No jak cały świat, to i my.
0: To i my, tak.
1: Słuchajcie, dlatego tacy niewyspani jesteśmy.
2: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto Aflofarm.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
20: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: Za minut 10 będzie godzina 7. Ważna informacja dla tych, co przy śniadanku. Serek z tofu czy mleko z soi są zagrożone, bo Trybunał w Luksemburgu orzekł, że produktów pochodzenia roślinnego nie można reklamować określeniami zastrzeżonymi do wyborów pochodzenia zwierzęcego. Typu masło, mleko, śmietana czy ser. To nie można.
1: Zaraz, a z czego krowa robi mleko? Z trawy i siana.
0: Z trawy, tak.
1: A z mleka co się robi? Masło.
0: No. To jest logiczne, bo po prostu mleko to jest trawa przepuszczona przez krowę.
1: I to dwukrotnie.
0: Tak, soi przez krowę nie przepuścisz.
1: Nie.
0: Więc dlatego z mleka z soi nie ma.
1: Nie ma.
0: Tylko jak już taki się jest płyn sojowy czy napój, tak. No, takie
1: poza,
0: są.
1: Poza tym ja kosztowałem tego serka z tofu i powiem wam, brędza.
0: Serek z tofu to fu.
1: A jaka gra słów.
0: A te z bryncą też było dobre. To, że Serek to...
1: Geniusze prowadzą te
0: programy. No byle kogo do wstawa i szkoda lata nie biorą.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
2: Pobiliśmy absolutny rekord.
3: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
4: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
5: Możliwe, bo to
1: Lato na Bogato.
2: I to nie koniec.
6: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
7: Graj dziś. Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
13: I to po raz 9.
14: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
15: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
16: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
14: Dziękujemy.
15: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
14: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
15: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
14: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
21: Po reklamie.
22: Skoro mamy 7 na zegarach, to mamy też dla was w tym momencie kolejną konkretną porcję faktów w RMF FM. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski. Zapraszamy.
23: Polecamy.
24: Kłaniamy się. Bilans roku prezydentury Karola Nawrockiego.
23: Ponad 40 ustaw zawetowanych.
24: Ale podpisanych ponad 230.
23: Posłuchajcie, jak oceniają to rządzący i opozycja.
24: Uparty Łukasz Gibała.
23: Już czwarty raz polityk wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa.
24: Będzie też piłka nożna.
23: W klubowym wydaniu.
24: Jednobramkowa porażka Zabrzan w Budapeszcie. Rok prezydentury i ponad 40 wet.
23: Ale też ponad 230 podpisanych ustaw.
24: 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki objął urząd głowy państwa.
23: W faktach analizujemy te 365 dni jego kadencji. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
24: Kacprze, jak Karol Nawrocki pod tym kątem wypada na tle swoich poprzedników?
25: Karol Nawrocki jest prezydentem od roku, a już ma na swoim koncie więcej zawetowanych ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, a przecież każdy z nich był głową państwa przez dekadę. Karol Nawrocki hamuje szkodliwe przepisy, nie jest notariuszem rządu. Tak mówią politycy opozycji, dodając jednocześnie, że prezydent często składa swoje poprawki do ustaw, których rządzący nie akceptują.
26: Wszystkie ustawy, które zostały zawetowane, byłyby podpisane przez bezobjawowego albo wszystko objawowego pana Rafała Trzaskowskiego.
27: Widać, że pan prezydent wyciąga pomocną dłoń, ale rządzący nie chcą z niej skorzystać.
25: Mówił poseł Jarosław Sachajko i senator Wojciech Skurkiewicz. Posłowie koalicji rządzącej wymieniają z kolei najgłośniejsze weta prezydenta.
28: Weto w sprawie safe, kompletnie niezrozumiałe.
29: Blokowanie, no z taką powiedziałbym pasją godną lepszej sprawy programu safe.
30: I status osoby najbliższej i kryptoaktywa.
25: Mówili senator Adam Bodnar, rzecznik rządu Adam Szłapka i poseł Krzysztof Paszyk. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
23: Już za godzinę gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM i Radia RMF 24 będzie Zbigniew Bogucki,
24: szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Bądźcie z nami nadal także o 8. Zapraszamy. Dwóch młodych mężczyzn, którzy w sieci udostępniali oprogramowanie do hakerskich ataków, zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
23: 22-latek trafił do aresztu, jego 17-letni kolega ma policyjny dozór.
24: A jak działali podejrzani?
23: To pytanie w porannych faktach kierujemy do dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasady.
0: W sieci oferowali internetowe narzędzia do przeprowadzania ataków typu DDoS. Jak mówią policjanci, generowali sztuczny ruch sieciowy w dużej skali, dążąc do przeciążenia infrastruktury informatycznej atakowanych celów. Wysłali ogromną liczbę żądań do serwera, usługi lub aplikacji z wielu komputerów jednocześnie, zwykle zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Prowadziło to do spowolnienia działania lub całkowitego uniemożliwienia korzystania z danego systemu przez uprawnionych użytkowników. W praktyce oznaczało to czasowy paraliż zasobów teleinformatycznych. Ich ofiarami, jak usłyszałem, padały osoby prywatne i firmy. Z tego procederu zatrzymani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Decyzją sądu w Bydgoszczy starszy z podejrzanych trafił do aresztu. 17-latek musi się meldować w jednostce policji. Grozi im 8 lat więzienia.
1: Tym żyje Kraków.
23: Przedterminowe wybory w Krakowie wchodzą w kolejny etap.
24: Do prezydenckiego wyścigu oficjalnie dołącza jeden z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich samorządowców, Łukasz Gibała.
23: Na linii faktów reporter RMF FM Maciej Sołtys.
24: Maćku, dla Gibały to czwarta próba objęcia fotela prezydenta Krakowa.
2: Gibała w wyborach prezydenta Krakowa próbował swoich sił już trzykrotnie. Ostatni raz w 2024 roku przegrał w drugiej turze wyborów z odwołanym w maju Aleksandrem Miszalskim. W piątek Gibała ma oficjalnie rozpocząć swoją kampanię. W sumie KBW przyjęło już zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych. Oprócz komitetu Gibały przyjęto też zawiadomienie od byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz od senator Koalicji Obywatelskiej Moniki Piątkowskiej.
23: Do relacji Maćka dodajmy, że krakowianie wybiorą prezydenta miasta 27 września.
24: Górnik pokonany jedną bramką. Piłkarze z Zabrze przegrali w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1.
23: W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy.
24: A to wczorajsze spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
23: Witamy ponownie. Górnik słabo rozpoczął to spotkanie.
3: No, grał niepewnie i popełniał błędy. Sytuacja całkowicie się jednak zmieniła po przerwie na nawodnienie. Około 20 minuty. Wtedy Górnik przejął inicjatywę, był więcej przy piłce i miał swoje okazje do zdobycia bramki, ale brakowało skuteczności. Druga połowa była bardziej wyrównana. Ferencvaros jedynego gola zdobył w 65 minucie, wykorzystując błąd zawodników drużyny z Zabrza.
4: Nie mieliśmy lepszej pozycji do strzelenia bramki, a zawsze przekładaliśmy to jeszcze na drugą nogę, a oni nam z tego strzelił bramę.
3: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Zabrzan. Można powiedzieć, że gra Górnika w tym meczu znów była lepsza niż wynik i zabrakło skuteczności.
23: O dzisiejszych meczach polskich zespołów będziemy mówić w kolejnych faktach w RMF FM.
24: A wierni kibice, mimo upałów, mogą już zakładać szaliki w barwach swoich drużyn.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Magic Karwat Marek, proszę.
5: Ale
22: mamy dla was dziewczynę. Ale fajnie.
5: No
22: jest.
5: Tak, i dzisiejszy poranek na ogół będzie słoneczny, pogodny i ładny. No i oczywiście bardzo ciepły. W Rzeszowie już teraz o 7 rano jest 26 stopni. Ale dzisiaj przygotujmy się też na burze i deszcze. Właściwie to już od rana burze są nad morzem. Potem przejdą też w kierunku Olsztyna. No a deszcz może padać niemal w całym kraju. Ale w nocy już termometry pokażą niższą temperaturę.
22: No od tego jest noc.
5: No czasem tak, czasem nie.
22: Od tego mamy kołdry.
6: Nie, chodzi o to, żeby poniżej 20 było w nocy. Bo inaczej jest noc tropikalna i tak przewracasz się, rano wstajesz.
5: Źle się śpi.
22: Pokaż jeszcze raz, pokaż.
6: Tak
5: robisz?
6: No tak wstajesz. Taki.
5: O nie, to dzisiaj tak nie będziesz robił.
6: Nie.
5: Bo dzisiaj już troszeczkę.
6: Znaczy jutro rano.
22: Jutro. Erasmus teraz w RMF FM, bo to jest
6: Erasmus.
22: Najlepsza.

0: graliśmy. Underdog Project, Slam Jam, Shamu Jam, to dla tych, co na wakacjach. Teraz uwaga, bo żebyście wy mieli wolne rączki, nie wiem, one są potrzebne w wakacje, to tak. My się zajmujemy przeglądem tego, co się dzieje w świecie. I tutaj uwaga, mam cytat z internetu. Mm-hmm. Koniec z męczarnią, tak przekonuje jedna pani, położyłam folię w zamrażarce i zobaczyłam efekt.
1: I jaki był efekt?
0: Kurczę, nie uwierzycie. Normalnie folię...

0: Ja w zamrażarce, do ciebie?
1: Niesamowite. Było się tu i tam. Co? Pracuje się w mediach parę ładnych lat, co? Ale nigdzie i nigdy nie widziałem folii w zamrażarce.
0: Nigdy. Kurczę. Zobaczymy. Zobaczymy.
1: I zobaczmy nawet.
0: Zobaczmy.
1: Tak.
0: Nie ma, co ja zrobię, jak wrócę do domu? Ja położę folię w zamrażarce.
1: Oczywiście, pierwsze co zrobię. Kupię folię, bo nie wiem, czy mam.
0: Ja też nie mam, to kupię, a potem cak do zamrażarki.
1: I będę se patrzył.
0: Relacja jutro na antenie RMF FM. Może w faktach.

0: Kelly Clarkson to dla tych, co przy wakacyjnym śniadanku smacznego będzie zawspominać, gdy będziemy marznąć w zimie. A teraz słuchajcie, bo ja siedzę w internecie, takie ogłoszenie mi właśnie się wyświetliło. No. Webinarium, sygnały VSA jako launcher koncentracji. Takie mam tutaj.
1: Jakbym czytał bankową umowę, poszczególne słowa nawet być może się rozumie.
0: Tak.
1: Całych zdań już nie.
0: No, launcher,
1: jak do kupy złożyć, tak.
0: Nie wiem.
1: Launcher koncentracji.
0: Podejrzewam, że chodzi o to, żebym dał komuś moje pieniądze. To
1: no
0: jest
1: tak.
0: Chyba to jest o to.
1: Zatem w odpowiedzi ślę sygnał DUPA.
0: DUPA, no.
1: Jako launcher możliwości, że można mnie tam, powiedzmy sobie, cmoknąć.
0: To już Miley Cyrus. Wiem, że lubicie. I można dać głośniej.

0: I ten Gabriel Fleszar to on normalnie będzie kroplą deszczu tu, kroplą deszczu tam i kapka płyną łzy w łez kropelkach, ja i ty. No ale to jest najlepsza muzyka. Za chwilę o 7.30 fakty w RMF FM.
1: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: wakacyjne sejfy w RMF FM.
1: Pobiliśmy absolutny rekord.
2: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
3: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
4: Możliwe, bo to
0: Lato na Bogato.
1: I to nie koniec.
5: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
6: Graj dziś.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
11: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: reklamie.
1: 7.30, fakty w RMF FM, przed nami polecamy.
2: Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej drodze numer 50 w Rudnie na Mazowszu.
3: To odcinek Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. Auto osobowe wypadło tam z jezdni.
2: Jeszcze przez co najmniej 2 godziny jedziecie tam wahadłowo.
3: Pociągi coraz częściej przejeżdżają na czerwonym świetle.
2: Od początku roku zdarzyło się to już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Igorze, jak poprawić bezpieczeństwo na torach?
4: Nad rozwiązaniami pracują 3 strony. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego i przedstawiciele maszynistów. Ci ostatni skarżą się, że mają coraz więcej obowiązków, które mogą wpływać na skupienie na trasie. Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
5: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
4: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. A maszynistów niepokoją też coraz częstsze usterki torów, które ich zdaniem są ignorowane i mogą doprowadzać do wypadków. Tak jak niedawno nieopodal Piwnicznej Zdroju, gdzie wykoleił się pociąg towarowy. To ma być przedmiotem kolejnego trójstronnego spotkania jeszcze w tym miesiącu.
2: Drożyzna szaleje na stacjach paliw. Cena diesla osiągnęła najwyższy poziom w historii.
3: Aktualny cennik podamy w faktach o 8:00, tuż przed poranną rozmową w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Gościem Tomasza Tadlikowskiego będzie szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki.
3: Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, argumentując, że jej koszty mogliby ponieść kierowcy.
2: Czy była to słuszna decyzja. Warto posłuchać odpowiedzi prezydenckiego ministra.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek. Coś tak posmutniała.
7: No właśnie, ciężko się tego słucha, bo jadę dieslem na wakacje.
1: Diesle,
7: Także te wakacje mogą nie być tanie. No cóż, dzisiaj nad wieloma regionami przejdą gwałtowne burze. Na dodatek takie z ulewnym deszczem, wiatrem i jednocześnie te burze rozpoczną takie stopniowe ochłodzenie. Zacznie się już dziś, ale nie wszędzie, bo na przykład na Podkarpaciu, czy w części województwa lubelskiego, czy małopolskiego wciąż będzie gorąco, a wy możecie mi pisać pod 3322, gdzie jedziecie na wakacje wy i czy dieslem, może mi się tam uda sprawdzić pogodę.
8: Hulajnogą mam
1: Magdalena, może lepiej. Magdalena Diesel Marek.
8: Diesel Marek.
1: Ty jedziesz, to jest pół biedy, najważniejsze, żebyś wróciła.
8: Tak.

0: A teraz uwaga. Za górami, za lasami żył Bin Laden z talibami. Nie, bez sensu.
1: Nie.
0: Żyła Śnieżka z krasnalami. Stały sejfy z milionami.
1: Ale to nie bajka, to rzeczywistość.
0: Nie, bo to właśnie nie za górami, za lasami, tylko tu w studio RMF FM stoją sejfy, a w nich czeka na was banieczka. A w sejfach między innymi są też fajne kwoty. 39, 47, 52 i tu, i tam, i ram, pam, pam. No i oczywiście...
1: Ale ta najważniejsza.
0: Nowy milion. Milion. To są dobre kwoty, ja wam powiem. To są bardzo dobre sumy, ale mamy zgodę. Na piśmie.
1: Prawie na piśmie.
0: Od prezesa RMF FM Tomasza, żeby specjalnie dla was podbić minimum do 57 tysięcy. W drugim finale.
1: Aha, w drugim finale. Czyli w drugim finale nie wygrasz mniej niż 57 tysięcy.
0: Nie, jak tak? To zostało powiedziane na antenie, to prawo nam nie pozwala, żeby ludzie wygrali mniej. A każdy wasz SMS bierze udział w dwóch finałach dzisiaj.
1: Susnie.
0: Czyli każdy, kto wejdzie do zabawy, teraz to się załapie.
1: Na oba.
0: Mogę powiedzieć kurde, czy nie wypada?
1: Możesz.
0: Kurde, na oba! Normalnie. No. Tu i tu. Czyli wysyłasz raz SMS-a z hasłem RMF pod 7474 i on gra dla ciebie w pierwszym finale i w drugim finale, a tam minimum 57 tysięcy. I teraz! I to też na to mamy zgodę i papier od prezesa. Przez 13 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1300.
1: No bo tak. Już można? Słuchaj.
0: Nie, ja czytałem, dałem ludziom taką chwilę, żeby to dotarło, żeby się utrwaliło.
1: Ale już można wysyłać.
0: Już tak, nie, systemy zostały włączone, maszyny działają, system zlicza wasze SMS-y, mnoży szanse razy 1300. Wykorzystajcie to teraz. RMF SMS 7474. Tylko zróbcie to, bo potem prezes zapyta: no i co, coś się tam z Kowrą Zolbratowskim? No, przyszło coś, jakiś SMS?
1: No i później jest nam nieprzyjemnie.
0: No nie, generalnie jest nam przyjemnie. RMF SMS 7474.

0: Temper City, Save a War. Ale wam zagraliśmy. To jest teraz ważna informacja dla tych, którzy lubią w lecie oglądać niebo. Są tacy, leżysz pod namiotem, patrzysz, podziwiasz.
1: Sam lubię.
0: Ja też.
1: Tarasika mojego.
0: Nieraz widziałem niebo. NASA odkryła wokół nas w najbliższej galaktyce 200 nowych planet i mówią, że na 10 z nich może istnieć życie. Patrzcie.
1: Szuka ta NASA po kosmosie i szuka, i tu, i tam. A u mnie do zlewu, jak byłem na studiach, to nie zajrzeli.
0: Do mnie do zlewu też nie. A w zlewie to po prostu pleśń na talerzu cywilizację założyła i była, kurde, o normalnie o dzień od wynalezienia koła. No tu tylko kosmos i kosmos.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak.
9: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gram. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Po reklamie.
13: RMF FM, tu słychać wakacje.

0: Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Po reklamie.
12: Przed nami ósma, przed nami również fakty w RMF FM. Anna Pachowska i Bogdan Zalewski przy mikrofonach.
13: Znajdujemy się.
12: Tak, jest wszystko gotowe, to zaczynajmy.
14: Ceny paliw rozpalają emocje kierowców.
13: To największa drożyzna na stacjach w historii.
14: Połączymy się z naszym warszawskim wozem satelitarnym.
13: Stołeczny reporter poda, po ile się teraz tankuje.
14: O coraz bardziej kosztowną jazdę zapytamy szefa Kancelarii Prezydenta.
13: Prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego zaprosił Tomasz Terlikowski.
14: Dziś mija rok urzędowania głowy państwa.
13: A na początek prosimy o uwagę kierowców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej nr 17 na Lubelszczyźnie.
14: W pobliżu Ignasina na trasie Piaski-Krasnystaw zderzyły się trzy auta. Do godziny 10 obowiązuje tam ruch wahadłowy. Diesel jest najdroższy w historii.
13: A benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
14: Średnio za litr oleju napędowego kierowcy w Polsce płacą już ponad 8,20 zł. Na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasoń.
13: Witamy, Michale. Ile za paliwo trzeba zapłacić w stolicy?
15: Tu, niedaleko centrum Warszawy, litr benzyny kosztuje 7,59 zł, a diesla 8,24 zł. To właśnie olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu, gdzie 95 kosztuje średnio 7,48 zł, a olej napędowy 8,09 zł. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Tam za benzynę trzeba zapłacić 7,59 zł, a za diesla 8,24 zł. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
13: Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego.
14: Jak bilans rocznego urzędowania głowy państwa oceniają Polacy?
13: Pytał o to w Olsztynie reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
16: Bo oczywiście same plusy. To jest prawdziwy prezydent, takiego jakiego nam trzeba. Dba o bezpieczeństwo. Patriota.
17: Nie głosowałem na pana Karola. O plusach mi się ciężko wypowiadać, o minusach. To jest ewidentnie prezydent jednej określonej opcji. Prezydent powinien być jakby łączyć wszystkich Polaków, a nie dalej dzielić.
18: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plusy, minusy?
17: Plusy to konkretne decyzje, informowanie na temat na przykład wet, które się dzieją. Myślę, że więcej plusów jest niż minusów, obserwując to po roku.
13: Takie opinie słyszymy w Olsztynie.
14: A co na nie dzisiejszy rozmówca naszego warszawskiego dziennikarza?
13: Sprawdźmy.
19: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
14: I oddajemy głos Tomaszowi Terlikowskiemu.
13: Witamy cię, Tomku, i twojego gościa.
20: Zbigniew Bogucki jest naszym gościem, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
21: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
20: No to zacznijmy od tych minusów, które wymienili nasi słuchacze. Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
18: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie, jestem w administracji. Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
20: To nie jest 100%.
18: Tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Więc ten głos, który wybrzmiał tutaj w ramach tej sondy przed naszą rozmową, no nie jest głosem prawdziwym, bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miało być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
20: Niekoniecznie. Tak nie może jest. To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne, przynajmniej 4 w tej chwili.
18: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to z takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił. Nie, kampanii są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
20: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, albo przynajmniej znacznej większości.
18: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy. 255 podpisanych ustaw. To nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej stronie sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
20: Panie ministrze, ale z drugiej strony to pan
18: chociaż one są oczywiście podstawą i fundamentem, i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, nie byłoby tego poparcia, więc wpadł się kłania.
20: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
18: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
20: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To
18: no, jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który, dla tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
20: Krótkie pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie i nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało? Jakieś nie, takie mea culpa, mea maxima.
18: O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypada.
20: Tu stawiamy kropkę, zresztą, żegnamy się ze słuchaczami.
18: Nie ma, tak szczerze mówiąc.
20: Nie ma.
18: No drobne są, oczywiście zawsze dobre, ale to też są po mojej stronie, po stronie administracji. Nie
20: Czyli
18: ma człowieka, który nie popełnia
20: błędu.
18: Czasami niektórzy nas tak przedstawiają.
20: Dobrze, kropkę stawiamy. Zbigniew Bogucki był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
13: Dziękujemy. Rok prezydentury Karola Nawrockiego w opinii szefa jego kancelarii, Zbigniewa Boguckiego.
14: No, są też same opinie, jak słyszeliśmy.
13: Tak jest.
14: Rozmowa trwa w sieci. Nowe fakty już o 8.30.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Czy na Podlasie pojechać da się?
2: Da się.
3: Mam nadzieję, że da się.
4: A teraz zgłaszajcie się, kto jedzie elektrykiem.
1: Na Podlasie.
4: Na przykład.
1: Pytanie jeszcze skąd?
3: Nie mieszajcie już tym naszym słuchaczom. Jak chcecie, to po prostu piszcie 3322. Gdzie jedziecie sobie na wakacje?
1: Nieważne, gdzie jedziecie, nieważne, gdzie jesteście, my dla każdego gramy najlepszą muzykę pod słońcem. Wera ma FM.

0: Bailando, bailando, no jest słodziutko. To jest Luna, to jest najlepsza muzyka. To są przeboje, ty jesteś na wakacjach. Nie, nawet jak nie jesteś na wakacjach, siedzisz w robocie, przy tokarce za biurkiem, RMF ci gra, to masz, tak byś był na wakacjach.
1: To po prostu bailando się robi.
0: Bailando, to twoje życie to jest bailando z RMX-em. Ważny temat teraz, kontrole w szpitalu w Mogilnie. Bardzo dobrych lekarzy tam mają. 26 tysięcy za godzinę pracy, 300 tysięcy za jeden dzień roboty. Tam chłopaki w kitlach robili po kilkadziesiąt zabiegów na jednym dyżurze, dać wiarę. Jacy tam są ludzie, jacy, co to są za ludzie?
1: Prawdziwi przodownicy pracy lekarskiej i te pieniądze im się należą.
0: Należą.
2: Pieniądze się im po prostu należały.
0: Lepiej bym tego nie ujął.
1: Nie ujmnął. Nie tylko nawet medale budowniczych NFZ i ordery zdrowia.
0: Ordery zdrowia przede wszystkim.
1: Ze wstęgą.
0: Może i szpital dostał karę od NFZ-u za złe wyceny procedur. 2,5 miliona. Może nie ma na wypłaty. Może i szpital w Mogilnie zawiesił oddział ginekologiczno-położniczy i wożą te młode dziewczyny gdzieś tam. Ale kasa i ordery się należą.

0: Ja tu umiem tekst już, Lorin.
1: Część tekstu znasz.
0: Zaśpiewam.
1: Na pamięć się nauczyłem.
0: A teraz uwaga.
1: Chwała ci.
0: Lato na Bogatowe, RMF FM. Przypomnę tylko, że Dagmara dopiero co w piątek wygrała u nas 1 300 000 i z tego co wiem, to już wydaje swoje pieniądze. Chociaż nie ma gdzie, rozmawiałeś z Dagmarą, nie? I podobno ona nie wydaje tej kasy na głupoty, tylko se trzyma.
2: Bardzo rozsądna, tak, z mężem bardzo sobie wszystko planują. Tak.
0: Czyli nie, że poszli se nakupować jakieś ciuchy.
2: Właśnie
0: tylko...
2: nic z tych rzeczy. Na razie zero szaleństw.
0: To jest dobry pomysł.
1: Nie, bo małą kasę możesz raz, dwa wydać. To nad dużą kasą trzeba się zastanowić.
0: 1 300 000 leży. Kurde, zazdroszczę strasznie im. I teraz uwaga, wy też możecie być na miejscu Dagmary i jej męża. Dlatego, że dzisiaj w sejfach czeka nowy milion, ale w sejfach jest też 39 047 52. W drugim finale minimum to będzie 51. Wtedy w sejfach pojawi się...
1: 57.
0: Tak. Ale wtedy też w sejfach będzie, uwaga, w tym będzie 69, tutaj wkładamy 72, w tym jest 88.
1: No, no.
0: I bańka. Baniunka.
1: Baniusinka.
0: Baniulula. I potem to leży u ciebie na koncie, a ty se siedzisz wieczorem, oglądasz... Patrzysz se na konto w internecie
1: i myślisz... Powinno być, tak powinien mieć każdy.
0: I szukasz na przykład działeczki na Mazurach. Z domem. Za bańkę se spokojnie.
1: Ale za bańkę. Jak mieszkasz gdzieś na południu, to może bliżej.
0: To robisz co chcesz, my tego nie sprawdzamy.
1: Zawoi.
0: Dzisiaj przed wami szansa, dwa finały dzisiaj, dwa razy szansa na milion. Wejdźcie do zabawy, a teraz uwaga, bo... Specjalnie dla was. Przez 9 minut będziemy mnożyli wasze SMS-y razy 999. Wysyłasz jednego, masz 999 szans.
1: Przypomnę, że dziewiątka jest taka szóstka do góry nogami.
0: Dokładnie, to jest to, no. To jest,
1: 3 szóstki do góry nogami. 999. Tyle razy.
0: To jest, no. Wejdź do zabawy. Ej, teraz. RMF SMS 7474.

0: sama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: książki dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 8.30, pora na Fakty w RMF FM. Zapraszamy.
3: Ponad 450 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 27 milionów złotych zabezpieczono w Szczecinie.
4: To wspólna akcja Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji, informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
5: Narkotyki znaleziono po przeszukaniu pomieszczeń gospodarczych i samochodów należących do mężczyzny, który już usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Ujawniono ponad 360 kg haszyszu, a do tego marihuanę i kokainę. Zatrzymany odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Grozi mu 12 lat więzienia.
4: Zawetował ponad 40 ustaw. Podpisał ponad 230.
3: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta.
6: Prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
7: No, pan prezydent Duda to 2 lata z 10. Jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
4: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta.
3: Do tej rozmowy w Faktach będziemy wracać.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: O, przed nami gorący wieczór.
3: Nie tylko z powodu temperatur, ale także piłkarskich emocji.
4: Aż 4 polskie zespoły zobaczymy w kwalifikacjach europejskich pucharów. To Jagiellonia, Lech, Raków i GKS.
3: Który mecz zapowiada się najciekawiej? W RMF FM czas na fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Dzień dobry. Wydaje się, że Jagiellonii Białystok, który na własnym stadionie w meczu eliminacji Ligi Europy zagra z utytułowanym klubem ze Szwecji, Glasgow Rangers. Twardej, fizycznej, bezpośredniej gry spodziewa się trener Jagi. Adrian Siemieniec.
10: Musimy się spodziewać zagrożenia przez całe fragmenta. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu.
9: Ten mecz o 18:00, także o Ligę Europy zagra Lech. Mistrzowie Polski są zdecydowanymi faworytami w starciu z Klaksvik z Wysp Owczych. To spotkanie rozpocznie się o 19:00 w Poznaniu. Dokładnie o tej samej godzinie pierwszy gwizdek w Częstochowie. W meczu awans do Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby ze Szwecji, a na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw zagra o 20:00 GKS Katowice. Jedyna nasza reprezentantka, która pozostała w turnieju WTA w Toronto, powalczy dziś o awans do czwartej tej rundy. Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubicz, reprezentującą Szwajcarię. Bilans meczów przemawia na korzyść polskiej tenisistki, bo z 4 rozegranych spotkań wygrała do tej pory 3. Mecz powinien rozpocząć się około 18:30. Po złocie czas na odpoczynek. Polscy siatkarze, którzy z opóźnieniem wrócili do kraju, treningi przed Mistrzostwami Europy rozpoczną dzień później. Początek zgrupowania w Zakopanem w poniedziałek, a wolnego od siatkówki potrzebuje naprawdę cały zespół.
11: Kilka dni będzie na to, żeby nie myśleć o siatkówce, żeby troszeczkę od tego sportu odpocząć. To wolne nam może dać bardzo dużo i tylko możemy zyskać na tym w perspektywie Mistrzostw Europy.
9: Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda, a Polacy Euro rozpoczną 22 sierpnia meczem z Węgrami.
2: Magic Karwat Marek, posłuchajmy.
12: Cały czas piszecie pod 3322, gdzie jedziecie na wakacje i czy dieslem, czy nie, no bo ceny teraz są bardzo wysokie. O 12:00 Ania jedzie do Siemian na żaglówkę, województwo warmińsko-mazurskie i dzisiaj nie ma co ukrywać, będą tam burze, ale od jutra przez weekend ponad 20 stopni, ładna pogoda. I jeszcze taki SMS, słuchacz jedzie dieslem na wakacje kombajnem w pole. 200-400 litrów na dobę tego diesla, no to przybijemy piątkę wszystkim pracującym, na przykład właśnie w polu.
2: I dla tych, co w polu teraz gramy, New Religion, to jest RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem.
13: Nowa religia.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Które to już lato z tą piosenką, prawda?
1: Oj, już nie pamiętam, nie
0: dmuchamy materace, rozbijamy namioty. Wciąż świetnie brzmi. Prasa zagraniczna pisze o rodaku naszym. Miał wypadek. 65-latek jechał pod prąd w Anglii. Aha. Bo myślał, że jest w Polsce. Istotnym może być fakt, że no nie był trzeźwy. No.
1: A tam zew ojczyzny to jest jednak wielka siła.
0: Tak, myślał, że był w Polsce.
2: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
4: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Alicja Bausa w RMF FM, ale fajne to jest.
1: 8.53, a teraz historia dla tych wszystkich, co na wakacjach. Musicie uważać, bo wakacje mogą się udzielić każdemu. Prasa pisze, że do prawdziwego skandalu obyczajowego doszło w Radomiu w Urzędzie Pracy. Pozdrawiamy. Tam dwoje pracowników w godzinach pracy zamknęło się w jednym z pomieszczeń i tam oddali się uniesieniu, którego odgłosy przeszkadzały innym w pracy. No i następnego dnia dyrekcja wezwała tych pracowników, tu cytuję prasę, na dywanik.
2: No i słuszną linię ma radomska dyrekcja Urzędu Pracy. Na dywaniku parze jest dużo wygodniej.
1: Dokładnie, gdyby ich wezwali wcześniej na dywanik, może nie byłoby odgłosów. No. Kto wie. Ale oboje ci wezwani, którzy się oddawali
2: uniesieniu,
1: nie są już pracownikami urzędu, gdyż, uwaga, rozwiązano z nimi, tu nie będzie niespodzianki, stosunek pracy. Można? To przytomnie się zachować, że wiesz, tutaj uniesienia nie, to no, stosunek
2: tak,
1: pracy,
2: tak,
1: wiesz,
2: żeby unosić się cicho.
1: Jeżeli macie się unosić, to jest taka nasza prośba, unoście się cicho.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przepis na lato.
6: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosił.

0: do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zapisie.

0: złote 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda, tylko złote 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni, jedynie złote 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 9:00 w RMF FM Fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Przy mikrofonach zapraszamy zatem.
6: Kłaniamy się. Dziecięcy edukator z Konina, cieszący się autorytetem, trafił do aresztu.
7: Ponad 50-letni mężczyzna miał wykorzystywać dziewczynkę.
6: Groźnie wyglądający wypadek w śląskim Mikołowie.
7: Samochód uderzył w przyłącze gazowe.
6: 100 osób daliście oszukanych przez pracownicę banku w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem.
7: Jak kobieta zmanipulowała klientów i jak wpadła, opisze reporter RMF FM. Mężczyznę pracującego z dziećmi, podejrzanego o wykorzystanie seksualne jednej z małoletnich dziewcząt, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: 57-latek decyzją sądu w Koninie trafił do aresztu.
7: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera Faktę o 9:00. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
8: Jak usłyszałem, wykonywał zawód związany z pracą z dziećmi. Z jego doświadczenia korzystały placówki edukacyjne. Mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności. Wiadomo, że uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Z ustaleń śledczych wynika, że wykorzystując swe doświadczenie, wiedzę i autorytet, miał doprowadzić do obcowania płciowego z jedną z małoletnich dziewcząt. Ten proceder, jak twierdzi prokuratura, trwał co najmniej 3 lata. Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu. W akcji brali udział poznańscy kontrterroryści, bo było podejrzenie, że 57-latek ma broń i rzeczywiście znaleziono u niego przedmiot, który broń przypominał. Badają go teraz biegli. Zatrzymany trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu 15 lat więzienia i trwa teraz ustalenie, czy utrzymywał kontakty także z innymi dziećmi.
7: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Wyszmontów.
6: To odcinek Zwoleń-Sandomierz. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga jest zablokowana. 14 mieszkańców ewakuowano o poranku z domu w Mikołowie na Śląsku.
7: Kierowca wjechał samochodem w przyłącze gazowe.
6: I gaz zaczął wyciekać.
7: Nikomu nic się nie stało, lokatorzy wracają do swoich mieszkań.
6: 32-letni Polak ucierpiał w wypadku w Słowackich Tatrach.
7: Wspinał się na Osterwie w Dolinie Mięguszowieckiej.
6: I w trakcie upadku doznał poważnego urazu.
7: Słowaccy ratownicy wciągnęli go na pokład śmigłowca i przewieźli do szpitala w Popradzie. 48-letnia pracownica jednego z banków w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim miała oszukiwać klientów i przywłaszczać ich pieniądze.
6: Poszkodowanych może być nawet 100 osób. Na linii faktów reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Piotrze, jak sprawa wyszła na światło dzienne?
9: Sprawa wyszła na jaw w czasie wewnętrznej kontroli jednej z placówek bankowych. Na razie potwierdzonych jest 13 poszkodowanych, od których kobieta miała przywłaszczyć około 1 000 000 zł. Chodzi o lata 2022-2026. Jak się dowiedziałem, 48-latka miała na przykład proponować konsolidację kredytów, ale zamiast tego zaciągała na ich kontach nowe kredyty, z których wypłacała sobie pieniądze. Jak usłyszałem od śledczych, wzbudzała duże zaufanie, a jej klienci pozwalali nawet dokonywać operacji płatniczych na ich telefonach. Kobieta częściowo przyznała się do winy.
0: Lato w blasku faktów RMF FM.
6: 73 cywilów w Krakowie bierze udział w zajęciach w ramach wakacji z wojskiem.
7: Uczą się taktyki, strzelania, pierwszej pomocy i survivalu.
6: A za 27-dniowy kurs dostaną wypłatę.
7: Przez cały dzień ich ćwiczenia będziemy obserwować w faktach RMF FM. Przed bramą poligonu na Pasterniku jest nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
6: Witamy serdecznie, Maćku. Zdradzisz plan zajęć dzisiejszych?
10: Przede wszystkim szkolenia taktyczne i zajęcia w polu, ale oprócz tego sporo miejsca poświęcone będzie też sprzętowi, jaki każdy żołnierz nosi ze sobą, a ze mną kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. To na czym jeszcze konkretnie dziś się skupimy?
11: Tak, dokładnie. Dzisiaj będą takie zajęcia sprawdzian, można powiedzieć. Takimi dwoma najciekawszymi zadaniami, które będą musieli wykonywać, ale zarazem to będą takie najtrudniejsze zadania, bo jak wiemy, dzisiaj już się robi troszeczkę ciepło, a żołnierze, przypominam, że będą wykonywać te zadania wszystkie wraz z swoim indywidualnym wyposażeniem. uzbrojeniem, a więc plecakiem wojskowym, bronią. I wracając do tych dwóch zadań, pierwsze z nich to będzie pokonywanie terenu różnymi sposobami, poprzez albo czołganie, albo skokami, a drugie, wymagające troszeczkę, można więcej powiedzieć, tej takiej siły fizycznej, będzie to wykonywanie pojedynczego okopu do postawy strzeleckiej.
10: Na poligon nie można wjechać własnym samochodem, czekamy więc, aż kursanci przyjadą tutaj wojskowymi pojazdami, no i mają nas stąd zabrać w głąb poligonu. Z krakowskiego Pasternika, Maciej Sołtys.
12: A my nie możemy się już doczekać faktów o 10:00, prawda?
13: O tak, bo wtedy Maciek przeprowadzi wojskowe testy łączności, a na razie spoczniej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: No to posłuchajmy tego naszego Kerwata Marka, bo to od jutra urlop i tyle będzie.
14: No właśnie, a widzę, że sporo z nas się spotka na Podlasiu w przyszłym tygodniu. Słuchacze, bardzo się cieszę. Piszecie pod 3322, że też tam będziecie. Ze słuchaczami, tak. Małgosia na przykład jedzie właśnie dieslem.
15: Zlot Karwatów na dieslu.
14: Tak, właśnie dieslem. Ale tu Małgosia do Augustowa dieslem jedzie i tam dzisiaj 27 stopni będzie padało, ale już od jutra spokojniej. I w ogóle mam chyba dobre wiadomości dla wszystkich odpoczywających, pracujących w przyszłym tygodniu. Mapy pokazują, że będzie ciepło, ale nie za ciepło.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Czyli idealnie. O takie lata. Walczyły całe pokolenia Polaków, żebyśmy tak właśnie mieli.
14: Tak, no i wy, ja, wszyscy walczyliśmy.
15: Tyle
14: słuchacze.
15: Powstań było w tej sprawie.
5: Czyli jest tak. Lato, najlepsza muzyka, Odratowski, Skowron, Karwat Marek. Macie wszystko, co trzeba, żeby to był po prostu udany poranek. Dzień dobry.

0: 9.14, dobra informacja. Budżet Kancelarii Sejmu wzrośnie w przyszłym roku o 21%. Wydatki po raz pierwszy w historii przekroczą miliard.
1: Jest, brawo, brawo my, brawo Polska, mistrzem Polski.
0: Słuchajcie, może niektórych razi to pisowskie rozpasanie i to całe pisowskie Bizancjum, ale kurczę, to są złe języki. To w końcu, słuchajcie, nie ma wstydu przed Europą. Mamy dobry budżet.
1: I przed lekarzami milionerami. Tak. Pójdą posłowie do saloniku VIP i w końcu będą mogli rozmawiać z doktorem jak równy z równym.
0: Tak, bo do tej pory było wstyd, nie? A teraz tak, tak w końcu, tak. No.
1: Tak i mówi lekarz, weź tam, zobacz, co tym bidokom potrzeba tam w tym salonie VIP-u.
0: Na szczęście to się skończy.

0: Mansell Merlot. Ale teraz uwaga, wakacyjne sejfy w RMF FM. Ja tylko przypomnę, jak myśmy zakończyli lipiec.
1: Rekord!
0: No.
1: Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
0: 1 300 000 złotych.
2: No, teraz jest mi mniej.
0: No, milion czeka, ale w świeżutkich banknotach. No, to pachnie jeszcze prasą drukarską. To tamten jeszcze Jagiełło z Zygmuntem dopiero co w Mennicy, tak, byli bici, a tutaj leżą w naszych sejfach. Milion do wyjęcia. Dzisiaj w drugim finale minimalna kwota to 57. Mniej wam nie damy, ale będzie też 67, 69, 72, 77, 88. No, w sejfach będzie naprawdę na bogato. No, no i ten wasz ulubiony, nasz też zresztą, milionik. Co wy na to?
2: No, się głupio pytasz.
0: Ja tylko, że to wiesz, no jeżeli jesteś
2: to
0: na
2: weź, to weź, nie pytaj się, trzeba tak, wejść, tylko jak możesz, to pomnóż. No.
0: Trzeba wejść do zabawy. I słuchajcie, kto chce, ten wchodzi do zabawy teraz, a my każdemu chętnemu mnożymy SMS-y razy 1001.
2: No.
0: Każdego SMS-a, każde wasze zalogowanie się na www.rmf.fm.
2: Jak długo?
0: To przez 10 minut.
2: No.
0: To 1001 szans nawet na milion. Czyli możecie... Kto nie chce się bawić, niech się nie bawi. To taki ktoś wysyła do losowej osoby z książki telefonicznej SMS-a o treści kocham cię stary.
2: Mm-hmm.
0: Spróbujcie, zobaczcie, co się będzie działo. A kto chce bawić się z nami, ten wysyła SMS-a o treści RMF pod 7474, a my każdego SMS-a mnożymy z Olbratowskim razy 1001. RMF SMS 7474.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowid. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
22: Zdrowid. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
23: Play.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
26: Dokładnie, dajcie głośniej, polecamy.
27: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Eagle Eye Cherry w RMF FM. Wstawaj, szkoda lata, ale teraz Magdalena Kerwat-Marek.
1: I teraz będzie pogoda, słuchajcie, z liczeniem. No tak, zaczynamy od początku. Miejscowość Piotrowo Pierwsze w Wielkopolsce. Dzisiaj tam 29 stopni i raczej nie będzie padało. Ominie was ten deszczyk, który będzie w pobliżu. Miejscowość Młyniec Drugi jako drugi. Województwo kujawsko-pomorskie, tam 28 stopni i na pewno będzie padało. Zacznie się po południu. No i na koniec miejscowość Zwierzyniec Trzeci. Województwo śląskie, 29 stopni. Deszcz i burza mogą się pojawić koło 14.
0: Czyli jeżeli ktoś jeszcze może, to niech weźmie ze sobą jakąś parasolkę.
2: Mm-hmm. No, to albo parasol.
0: To co chcecie. My tego nie sprawdzamy.
1: A ty nie masz przecież.
0: Ja mam.
2: Ja mam w bagażniku dwa.
0: On też ma.
1: Naprawdę?
2: A ja. I mam otwierać, że to koncert w plecaku.
0: W końcu zrobiliśmy na tobie wrażenie, co?
1: No teraz to mnie zaskoczyliście.
0: Ja mam nawet z napisem Jordanów.
2: Ja mam łyżko widelca też.
0: Nie wiedziałaś, z kim ty pracujesz.
1: Dajcie mi coś fajnego.
2: Niby bandziory radiowe, a tu proszę, jakie odpowiedzialne chłopaki.
0: Poważni redaktorzy.
1: A słyszycie, że już muzyka gra, czy nie?
0: Nie, to nie może tak być. To trzeba od początku puścić, a nie takie jakieś zagadane głupoty, nie? Jesteśmy poważni ludzie.
1: No tak.
2: No zamknij się już.
1: No już nie mów.

0: A ci też niepoważni będą w nocy po dachu chodzili jeszcze, wiesz, na golasa. To są, spadniesz, a na golasa jesteś.
1: Tak.
0: To,
1: i się potłuczesz.
0: To jaki wstyd, potem leżysz taki na golasa. Nie róbcie.
1: Przejdźmy do poważniejszych rzeczy.
0: RMF24.pl, taki jest artykuł. Amerykańskie zapasy broni na wyczerpaniu. Trump żąda wyjaśnień.
1: No, żądanie prezydenta Trumpa jest dla nas prośbą.
0: Tak.
1: Być może, wyjaśniamy, być może. Zapasy broni się wyczerpują z powodu wojny z Iranem.
0: Być może. Mm. My tak przypuszczamy, ale też może nie mamy racji, bo przecież my się na wojnie z Olbratowskim no, raczej słabo znamy.
1: No tak, ale no, 10 zł na ten powód to byśmy postawili.
0: Nawet 15.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
2: 300 000, bo to lato na bogato.
3: Teraz ty.
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl i jakość, która inspiruje.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie.
23: Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
24: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Po reklamie.
27: RMF FM z wami na wakacjach.

0: Asy skontowe. Asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
6: Gotowi na weekend? No to jazda!
5: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
6: Dobra, mordeczki, wszyscy ładni!

0: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Po reklamie.
7: 10 na zegarach. Co to oznacza, że w RMF FM nastał czas faktów? Anna Wachowska, Bogdan Zalewski, zapraszamy.
8: Polecamy.
9: Zachęcamy. Szokujące kierowców ceny na stacjach paliw.
8: Posłuchajcie, jak tankujący reagują na rekordową drożyznę.
9: Przyszłoroczne wybory parlamentarne w programowych planach Prawa i Sprawiedliwości.
8: Czy partia Jarosława Kaczyńskiego ujawni dziś jakieś niespodzianki?
9: Rządzący bagatelizują te plany i wypowiadają się w kpiącym tonie.
8: W faktach także wakacje z wojskiem.
9: Urlop umundurowany. Ceny paliw nas przerażają, przyznają kierowcy.
8: Padł historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8 zł i 22 grosze.
9: Najdroższa w tym roku jest także benzyna. Litr 95 kosztuje średnio 7 zł i 55 groszy.
10: Bardzo dużo. Dla mnie to jest tak, jak na jedną osobową fietę, dla mnie to jest bardzo dużo. Więc ja odczuwam to bardzo, bardzo to. Za to mi nikt nie zwróci. Państwo zabiera pieniądze jak tylko może. Podatki, wszystko muszę płacić.
11: Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach. Posiadam auto benzynowe i diesla. No obecnie jeżdżę benzyniakiem, zwłaszcza, że mam go w gazie.
12: Mniej pan jeździ?
11: Tak, zdecydowanie mniej.
12: Czeka pan na jakiś program, który by trochę te ceny obniżył?
10: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić, aby państwo coś z tym zrobiło, albo żeby raczej coś ludzie z tym robić tak naprawdę, bo państwo sobie za dużo pozwala, moje zdanie.
11: Powinni włączyć znów tą tarczę.
12: Ona mocno pomagała?
11: No zmniejszyła trochę te ceny paliw. Człowiek się czuł bezpieczniej.
9: Komentują klienci stacji benzynowych w Warszawie.
8: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś swój program na przyszłoroczne wybory parlamentarne.
9: Po południu w browarach warszawskich odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego.
8: Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
9: Kacprze, wiadomo, co znajdzie się w programie PiSu?
13: Z moich informacji wynika, że dziś o jakichś wielkich inicjatywach nie będzie mowy. To raczej podsumowanie ostatnich tygodni swego rodzaju prekampanii, którą prowadzi kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
14: Od marca organizowaliśmy całe mnóstwo różnego rodzaju konwencji tematycznych. Dziś pora prezentować szczegóły.
13: A to m.in. ustawa mówiąca o wyjściu Polski z systemu ETS, czy przepisy mówiące o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. Z przymrużeniem oka na wydarzenie organizowane przez PiS patrzy koalicja rządząca.
15: 6 sierpnia, dzień przemienienia pańskiego, to każdy z wierzących liczy na to przemienienie i być może ten dzień wybrali po to, żeby to przemienienie dokonało się także w samym PiSie, czego im życzę.
13: Usłyszałem od Marka Sawickiego z PSL-u. Konwencja programowa PiSu rozpocznie się o 13:00.
9: Prawie 600 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z burzami, które przetoczyły się przez nasz kraj.
8: Najwięcej zgłoszeń było na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Łódzkiem. Dotyczyły one głównie usuwania powalonych drzew i gałęzi.
9: I tak w okolicach zachodniopomorskiej Łoźnicy drzewo przewróciło się na tory kolejowe tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, którym jechało 140 osób.
8: Pociąg najechał na konar i uszkodził sieć trakcyjną. Dla pasażerów podstawiono pociąg zastępczy. Turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi.
9: A ma to związek z prognozowaną wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt, o czym poinformowało Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka.
16: Fakty na wakacje w RMF FM.
9: Nie każdy wakacyjny wyjazd wiąże się z wypoczynkiem na plaży.
16: Są tacy, którzy spędzają urlop w mundurze.
9: No i dziś towarzyszymy kilkudziesięciu śmiałkom, którzy wybrali 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem.
16: Na poligonie na Pasterniku w Krakowie jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Baczność.
17: Tak jest. Dzień dobry, Baczność.
16: Co teraz robicie? Gdzie jesteście?
17: My jesteśmy dokładnie w środku lasu, no bo poligon na Pasterniku to głównie tereny leśne. Razem ze mną są tutaj 73 osoby, kobiety i mężczyźni. Wszyscy w mundurach, z ciężkimi plecakami, w hełmach, z bronią. To jest sama końcówka tego turnusu i egzaminy, między innymi z łączności.
18: Raz, próba łączności.
19: Słyszę cię na 5.
20: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
17: Co jest w tym takiego trudnego? No bo widzę, że to zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
20: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
18: Raz, próba łączności.
17: 27-dniowy kurs wakacji z wojskiem to nie tylko okazja, żeby poznać nieco wojskowego życia, tutaj akurat z perspektywy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, ale też możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku jako żołnierz aktywnej rezerwy, w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy jako żołnierz zawodowy.
9: Z Maćkiem będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach.
16: Nasz dziennikarz na ochotnika będzie dziś pracował przy budowaniu okopów.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No i co tam w pogodzie, Magiku, ty nasz?
22: No przetrwaliśmy. Podobno jeden z największych upałów w historii. Od dzisiaj powoli zaczynają się zmiany. W niektórych miejscach temperatura już spadła poniżej 30 stopni, ale wciąż niezwykle gorąco jest na południu i południowym wschodzie Polski, nawet 35-38 stopni. Ale to już pewne, że w Polsce od jutra będzie trochę chłodniej, a już dziś zaczną się burze i deszcze. Burze szczególnie dziś na północy kraju, a jutro na południu.
7: Ty jedziesz na urlop już, czy jeszcze z nami przez chwilę tu posiedzisz?
23: Madziu, bo ja też zaczynam urlop, tylko że od poniedziałku i nie uwierzysz, też jadę dieslem.
22: A ja od jutra, ale dopiero dieslem jadę też w przyszłym tygodniu. Może spadnie.
23: Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata.

0: No tak, mundial się skończył, ale Shakira to przyznacie mistrzostwo świata. 10.15, program Byle do lata. Dzisiaj co otworzę jakiś portal, to o rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Postanowiłem przypomnieć, że Andrzej Duda, odchodząc, opowiedział swojemu następcy następujący dowcip.
1: Z prezydenturą, tak jak ja ją postrzegałem, to jest trochę tak jak z tym dowcipem o samochodzie, że człowiek się dwa razy z niego cieszy, kiedy go kupuje i kiedy go sprzedaje.
0: Ciekawe, czy Karol Nawrocki ma już ochotę sprzedać auto.

0: milion złotych po raz pierwszy i milion złotych po raz drugi. Dzisiaj dwa finały w wakacyjnych sejfach. Dwóch milionerów możemy poznać w tę środę i jednym z nich możesz być ty. Możesz mieć wakacje, no jak Dagmara z Przydy, która trafiła 1 300 000 złotych.
1: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam, że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
0: Myślę, że milion złotych jest w sam raz. Mam dla was coś wyjątkowego, jak zdobyć tego miliona. To jest jedyna taka okazja we Wstawaj Szkoda Lata w tym tygodniu. Wakacyjny bonus Zagadka. Potrwa 10 minut. Wszyscy, którzy wyślą hasło RMF w tym czasie SMS-em pod numer 7474, otrzymają 1100 losów w obu dzisiejszych finałach. Można też zagrać na www.rmf.fm. Ale można zgarnąć dwa razy więcej szans w losowaniu. Jeśli poprawnie odpowiecie, zyskacie aż 2200 losów. A zagadka dzisiaj brzmi tak. Słowo na 4 litery, zaczyna się na R, kończy na A. Bywa słodkowodna lub morska, nie mówi ani słowa. Od siebie dodam, nie potrzebuje parasola. Jeśli wiecie, co to takiego, wysyłacie odpowiedź pod 7474 i podkreślam, zgarniacie aż 2200 losów na milion złotych i na jeszcze 1 milion złotych. Dwa losowania, dwa finały dzisiaj. Trzymam kciuki, życzę szczęścia. 4 litery, przypominam, pierwsza R, ostatnia A. 7474.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Taniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry. 12,98. A polski pomidor malinowy. Kilogram tylko 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
4: masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Lato.
25: RMF FM.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

I już tylko dwie minuty, by złapać 1100 losów w obu finałach wakacyjnych sejfów dzisiaj. Gramy dwa razy o 1 000 000 złotych w ten czwartek. Można też podwoić ten bonus, odpowiadając na zagadkę. Bywa słodkowodna lub morska? Nie mówi ani słowa. 4 litery, pierwsza R, ostatnia A. Wysyłamy pod numer 7474.

0: są wędkarze przy radiu. Słuchajcie, jest nowy rekord świata. Ryba bas zielony, piękna, ale po zważeniu miała tylko 600 gramów wagi. Okazało się, że to jest rekordowo mało. Nigdy nie złowiono mniejszej na haczyk i odnotowano nazwisko amerykańskiego wędkarza jako rekordzisty świata. Ja mówiąc szczerze, pierwszy raz słyszę o rekordach maleńkości, chociaż jak znam życie, to i ten wędkarz zepsuje swój rekord, bo jak będzie pokazywał, co złowił, to będzie taka ryba.
1: Tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jedzie, mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: reklamie.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: A co tam słychać na plaży? RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Kierowcy, trasa 92 na odcinku Międzyrzec Podlaski. Biała Podlaska jest zablokowana. Więcej w faktach RMF FM o 11 za moment.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
1: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
15: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 3-tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Prawie 11. Przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Najważniejsze o tej porze informacje zebrali dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy.
4: Zachęcamy. Piątka Gruzinów zatrzymana przez policję w Warszawie.
3: Ma na koncie rozbój i próbę porwania.
4: Rzesze doradców, w tym osoba budząca kontrowersje.
3: Liczbę rad przy prezydencie Nawrockim oraz ich skład prześwietla reporter RMF FM.
4: W kolejnym raporcie podsumowującym rok urzędowania głowy państwa.
3: Miłośników seriali zapraszamy na Fakty Kulturalne.
4: Będzie premiera oraz kontynuacja.
3: Stołeczni policjanci zatrzymali 5 Gruzinów podejrzanych o brutalny rozbój i próbę porwania na warszawskiej Ochocie.
4: Cudzoziemcy na 3 miesiące trafili do aresztu. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada poda więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
5: Witamy. Dzień dobry.
4: Za co pojmani mają odpowiedzieć?
5: Pod koniec lipca wieczorem na warszawskiej Ochocie zaatakowali mężczyznę przy bankomacie. 25-letni Białorusin wpłacał pieniądze do urządzenia. Napastnicy przewrócili go na ziemię, próbowali wciągnąć do samochodu, dotkliwie go pobili. Poszkodowany miał obrażenia głowy. Ostatecznie Gruzini zabrali mu saszetkę z pieniędzmi, w której było kilkanaście tysięcy złotych, a także telefon, i uciekli. Sprawców policjanci namierzyli w miejscowości Duchnów, to powiat otwocki. Podejrzani mają od 23 do 29 lat. W ich domu znaleziono część łupów. Usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju i usiłowania pozbawienia wolności. Wszyscy na 3 miesiące trafili do aresztu.
4: Ratownicy odnaleźli ciało 37-latka w jeziorze Wydmińskim na Mazurach.
3: Mężczyzna był poszukiwany od wczorajszego popołudnia. Na brzegu zostawił ubrania, rower i telefon.
4: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 90, dwójce na Lubelszczyźnie.
3: Na wysokości Styżyńca 2 samochody zderzyły się z busem.
4: Trasa na odcinku Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska jest zablokowana.
6: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
3: Ponad 500 doradców powołał prezydent od początku swojej kadencji.
4: Dziś, przypomnijmy, mija równo rok od kiedy Karol Nawrocki został głową państwa.
3: W aktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który pod kątem pomocniczych kadr przeanalizował te prezydenckie 365 dni.
4: Kacprze, w czym konkretnie te ponad 500 osób doradza głowie państwa?
7: Przy prezydencie działa dokładnie 17 rad, składających się z kilkudziesięciu członków każda. To m.in. Rada Biznesu, Zdrowia, Rolnictwa, Gospodarki czy Rodziny i Demografii. Członkami tych rad są z jednej strony politycy opozycji, zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji, ale też różnego rodzaju eksperci. Jednym z nich jest m.in. youtuber Paweł Swinarski, który był krytykowany za szerzenie prorosyjskich narracji i sugerowanie, że drony, które wtargnęły do Polski we wrześniu ubiegłego roku, mogły być ukraińską prowokacją. Wśród 17 rad przy prezydencie jest także ta dotycząca nowej konstytucji. Jej członkowie mają pracować nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, jednak jak stwierdził jej członek, profesor Ryszard Piotrowski, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja.
3: Nad Polską fala upałów. W całym kraju, oprócz północno-zachodnich krańców, obowiązują ostrzeżenia synoptyków.
4: W Zakopanem na termometrach już 29 stopni w cieniu. Turyści szukają chłody. Niektórzy wybrali się do jaskini Dziura w Dolinie ku Dziurze.
8: No tutaj jest dosyć chłodno, jak czuć, jakby to była klimatyzacja. Chyba najlepsza opcja w Zakopanem o tej porze.
9: Nie widzieliśmy, że jest tak chłodno w tej jaskini. My liczyliśmy na jakiś widok, ale no niestety tutaj są same drzewa, ale jaskinia jest super, zapraszamy wszystkich. Chwilę byłem i powiem szczerze, że bardzo chłodno i naprawdę polecam wszystkim.
10: Miła odmiana dla dzisiejszej i wczorajszej pogody, bo przy 30 stopniach wejście do jaskini to jest naprawdę powiew orzeźwienia.
4: Mówią ci, którzy znaleźli cień i chłód w grocie.
3: Rozmawiał z nimi, turystami, zakopiański tu reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A my polecamy Fakty Kulturalne w RMF FM. W studiu czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
4: Witamy serdecznie. Z niecierpliwością czekamy na zapowiedziane już przez nas nowości serialowe.
11: Katarzyna Herman i Bartłomiej Topa jako Zofia i Jan Paweł. Do tego Andrzej, Bogdan, chłop Maciej. Wraca serial 1670 w roli rodzeństwa Adamczewskich. Ponownie Martyna Byczkowska, Filip Zaręba i Michał Sikorski.
12: Poczucie humoru, które mi było bliskie, które zaproponowali twórcy, trafiło na tak podatny się okazuje grunt i też pokazało, że Polacy się potrafią z siebie śmiać i to jest super być tego częścią. Tego całego zjawiska, jakim jest serial 1670.
11: Trzeci sezon już jest, a jutro w streamingu zadebiutuje drugi sezon Klary. W odsłonie Rewolucja główną bohaterkę ponownie gra Izabela Kuna, aktorka i autorka książek, na podstawie których powstał serial. Jak mówi, jej bohaterka szuka dymu. W obsadzie też m.in. Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk i Katarzyna Warnke. Aleksander Skarsgård jako mężczyzna upleciony. Właśnie pojawił się zwiastun filmu Wicker. Olivia Colman gra rybaczkę, która prosi miejscowego rzemieślnika o stworzenie dla niej idealnego męża z Wikliny. W konserwatywnym miasteczku ten niekonwencjonalny romans wywołuje oburzenie, ale też zazdrość. Premiera jesienią.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No, jaskinia dziura nie byłem, ale od razu po tych faktach wskoczyło to na listę moich ulubionych miejsc. Patrzę na upały za okna, a tam dopiero jakieś pierwsze 30. Daniel Dygziej, dobry, byle do lata. Sia i Jean Paul teraz w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: programie, byle to lata. 11:18 na zegarze. Słuchajcie, dzisiaj cztery ważne mecze piłkarskie w Lidze Europy: Jagiellonia z Glasgow Rangers i Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych. W Lidze Konferencji grają też Raków Częstochowa i GKS Katowice. No i gadaliśmy z chłopakami o szansach polskich klubów. A koleżanka w redakcji: znów cztery mecze? To mundial się jeszcze nie skończył?
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
3: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
19: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

milion złotych. Wiecie, że już za godzinę pierwsze losowanie finałowe? No to zaczynamy ostatnie odliczanie. Dzisiaj dwa razy gramy o milion. To jest po prostu lato na bogato w RMF FM. A jeszcze wam powiem, że w drugim dzisiejszym finale gwarantujemy, że nie da się trafić mniej niż 57 tysięcy złotych. Wystarczy wybrać safe. Czekajcie, skoro za godzinę możemy mieć nowego milionera, to ja bym sobie bardzo życzył, żeby to był milioner słuchacz byle do lata. Mam do was dużo losów. Nawet jeszcze więcej, już to wymyśliłem. Słuchajcie, szczęśliwy numerek. Dzisiaj szósty, no więc niech będzie szóstka. A drugi numerek, no przed nami dzisiaj dwa finały z sejfami, więc niech będzie dwójka. Pamiętacie swój numer telefonu? 6 i 2 występuje? No to teraz uwaga. 8 minut specjalnej okazji. Kto wejdzie do gry hasłem RMF wysłanym pod 7474, łapie 1050 losów, a właściwie po 1050 losów w obu dzisiejszych finałach. Ale kto ma 6 i 2 w numerze telefonu, ma jeszcze więcej szczęścia. To działa tak, że te losy podwajamy. Zyskujecie ich aż 2100. Działa również na www.rmf.fm. 8 szczęśliwych minut już się odlicza. Nawet 2100 losów. Dwójka i szóstka nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, byle były. Może to dziś wy zostaniecie milionerami, jak 6 dni temu Dagmara z Pszczyny. Jest nowy milion. Czeka RMF 7474.

0: jest w nim 2,6, no to ta okazja jest dla was. Ale tylko 2 minuty jeszcze potrwa. Hasło RMF 7474 to 1050 losów. Jednak kto ma szczęśliwe numerki 2 i 6, ma aż 2100 losów. Finał o 1 000 000 złotych. No już za godzinę dzwonimy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Storama.
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek jak w zegarku wpadają nowe oferty!
12: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
19: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Po reklamie.
22: Lato z RMF FM.
23: Pytanie szybkie do Was. Czy używacie przypomnień w telefonie? Właśnie czytam w sieci, że to szkodzi. Naukowcy dowiedli, że poleganie na nich ogranicza szansę mózgu na naukę samodzielnego zapamiętywania. To ja jestem niezagrożony. Mój mózg się nigdy nie przyzwyczaił do samodzielnego zapamiętywania. Zanim miałem smartfon, przypominała mi mama.

0: Uwaga kierowcy, na S3 w Lubuskiem kłopoty na wysokości Rakowa, zablokowana jezdnia w kierunku Gorzowa. Zaraz więcej szczegółów w faktach w samo południe w RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
3: Król Dibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
2: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
3: Prawdziwe Dibango startuje już jutro po 8:30.
1: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Pobiliśmy absolutny rekord.
9: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
10: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
11: Możliwe, bo to
7: lato na bogato.
8: I to nie koniec.
9: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
3: Graj dziś. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: I już jesteśmy bardzo blisko godziny 12. Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. W samo południe jest z nami Agnieszka Pietrzak. Witamy.
21: Dzień dobry, zapraszam. Zablokowana krajowa 28 w Małopolsce. Powiemy za chwilę, co się stało. Kierowców pytamy dziś o szybujące ceny paliw.
22: 8 zł, 8 z kawałkiem, naprawdę już jest makabra.
21: W kolejnej odsłonie wakacji z wojskiem kopiemy fortyfikacje. Będzie też tylko jedna noc. Premiera komedii romantycznej. Kierowca ciągnika ucierpiał w zderzeniu z samochodem osobowym na drodze krajowej 28 w Podłopieniu koło Limanowej w Małopolsce. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Problemy są także na ekspresowej S3 w Lubuskiem między węzłami Skwierzyna Zachód, Gorzów Wielkopolski Południe. Na wysokości Rakowa ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Po tej kolizji zablokowana została jezdnia w kierunku Gorzowa. Wakacje stały się droższe przez rosnące ceny paliw, przyznają turyści w Zakopanem. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr trzeba zapłacić średnio 8 zł i 22 grosze. Z tankującymi na jednej z zakopiańskich stacji paliw rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
23: Tankowanie teraz boli?
24: Bardzo.
23: W Zakopanem boli bardziej?
24: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. Znaczy, byliśmy w czerwcu w Grecji też autem. i też bolało, ale było lepiej. Teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem, naprawdę już jest makabra.
2: Ceny powalają trochę znów, także no, nie oszukujmy się.
4: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
2: No mnie, jak akurat jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś, no, do 700 zł. Rok temu to było takie 500, 600.
21: Rząd jeszcze nie podjął decyzji w kwestii obniżek cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów przyznał, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rządowych regulacji nie będzie. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, zdecydował sąd apelacyjny w Rzeszowie. Polityk PiS pozwał wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej za jej słowa zamieszczone na platformie X w kwietniu 2022 roku. Leszczyna napisała, że jedna z firm pożyczkowych nie musi się obawiać, bo Marcin Warchoł roztoczył parasol ochronny nad nią w ramach ustawy, którą dla niepoznaki nazwano antylichwiarską. Posłanka KO ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Rozstrzygnięcie jest prawomocne.
5: Wakacyjne fakty RMF FM.
21: Na poligonie w Pasterniku w Krakowie powoli kończą się zadania egzaminacyjne dla kursantów wakacji z wojskiem. Od rana nasz reporter Maciej Sołtys obserwuje te zmagania, tym razem stworzenia okopu, Maćku, tak?
6: Tak jest.
21: I co, kopałeś?
6: No oczywiście, że tak, chociaż no od razu mówię, warunki są strasznie trudne, po prostu jest tutaj gorąco. Na szczęście kopaliśmy w cieniu drzew, pod czujnym okiem instruktora.
11: I co muszę wykopać? Na ile centymetrów muszę
6: panu
11: wykopać?
6: No.
11: To pokażę, jak mnie to instruktorzy uczyli. Zaznaczamy sobie na 1,70 m długi. To musi być uniwersalne, bo jak mam elewa, który ma 2 metry wzrostu,
6: to musi być trochę
11: większe. To musi być takie, żeby on się tutaj schował.
6: Okay.
11: I zaczynamy wykopywać od przodu i robimy sobie do przodu cały wał.
6: Okay.
11: I wykopujemy po prostu całość. Jak to mówił mój instruktor już lata temu, lecimy z metrami.
6: I z tymi metrami gdzieś tutaj kursanci mocno lecą, bo oprócz przygotowania okopu są zajęcia z medycyny pola walki, łączności i rzutu granatem. Wszystko z testami, które trzeba zaliczyć na koniec turnusu. Z poligonu Pasternik, Maciej Sołtys.
21: W Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Tylko jedna noc. W studiu ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam cię, Kasiu. Kto pojawił się na czerwonym dywanie?
25: Aktor Colin Turner i wokalistka Dua Lipa pierwszy raz pokazali się oficjalnie razem po czerwcowym ślubie. On gra w tym filmie główną rolę.
26: It was a lovely time.
25: I zapewnia, że to był świetny czas. Partneruje mu znana m.in. z Top Gun Maverick Monica Barbaro.
27: My background is in dance, so like
25: jestem też dyplomowaną tancerką i za każdym razem, kiedy mogę to wykorzystać w filmie, sprawia mi to ogromną frajdę, tak mówiła aktorka na premierze.
21: A kiedy film u nas?
25: W przyszły piątek. Już niebawem. A o tym, czy Callum Turner będzie nowym Bondem, opowiem jeszcze przed 13 w radiu RMF 24.
21: Polecamy nasze radio internetowe, no i oczywiście fakty RMF FM. Słyszymy się ponownie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: U mnie jeszcze lampa i to taka pełna lampa na niebie, prawie bez chmur, ale słyszę, że idzie od was, słyszymy, że już grzmi w wielu miejscach Polski. No tak to właśnie działa, po dużych upałach przychodzą duże i niebezpieczne burze, mam nadzieję, że przejdą bokiem, jak to z burzami czasami bywa. Do 40 stopni dzisiaj w Rzeszowie, na wybrzeżu raczej 26-27, po tych burzach wyraźnie się ochłodzi.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
29: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Tu byle do lata. Daniel Dyk, witajcie ponownie. Zaraz muzyka najlepsza po słońcu, będzie akcent, ale jeszcze a propos pogody muszę, bo jutro i w sobotę oddychamy bez upałów, od niedzieli wracają.

Radio RMF FM, 18 minut po godzinie 13. Czytam w sieci, oto najdroższe dzieło sztuki XX wieku, jakie kiedykolwiek sprzedano na publicznej aukcji. Pytanie, czy kojarzymy słynny portret Marilyn Monroe autorstwa Andy'ego Warhola? No to właśnie on poszedł za 195 milionów dolarów. Czytam, że Warhol zdetronizował Picassa. Ale poczekajcie, do Marilyn Monroe od Warhola, piękna, to i suma piękna. A kojarzymy, jakby ją namalował Picasso?

0: Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram, a arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl i jakość, która inspiruje.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: ciągu dnia. Ale za to jakie piękne i ciepłe wieczory mamy. Idealna pogoda na plenery, spacery. Można w krótkim rękawku nawet bawić się do samego rana. Myślę, że każdy z nas taki długi wieczór przeciągnięty do poranka ma na swoim koncie, zwłaszcza w wakacje. No i właśnie chciałbym was zapytać, czy jest coś takiego w waszym życiu, na co chętnie poświęcilibyście sen nocy letniej? Nie śpię, bo wolę w tym czasie... No właśnie, dajcie znać, napiszcie, dlaczego to takie dla was ważne i przyjemne. SMS 3322. Autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy, uwaga, podwójnymi biletami na festiwal Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend w Warszawie. Na jaką pasję, hobby, zajęcie zamienilibyście sen nocy letniej? 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: na bogato ten czwartek. Nie tylko lato, ale i czwartkowy program Byle do lata na bogato. Już dzisiaj jeden finał za nami. Już Martyna Stychów wygrała w wakacyjnych sejfach. I pytanie, kto następny? Kto następny, to wiemy, że będzie miał dużo na koncie. Nagroda główna, 1 000 000 złotych. Ale w sejfach, i to jest świetna wiadomość, nie ma mniej niż 57 tysięcy złotych. Wyobraźcie sobie, że dzwoni telefon, odbieracie, RMF po drugiej stronie, wybieracie sejf i już możecie planować w czasy, remonty, nie wiem, duże zakupy. Co najmniej 57 tysięcy będzie wasze. No to myślę, że czas pomóc waszemu szczęściu. Rusza bonus. Dostajecie teraz 1200 losów. Potrwa tylko 10 minut. Hasło RMF, numer 7474. Można także zagrać przez strony www.rmf.fm. Tam też 1200 losów, albo rozejrzyjcie się, może jeszcze inne okazje okażą się atrakcyjniejsze. Podkreślam, dzisiaj celujemy w 1 000 000, ale jakby co, to nie ma mniej niż 57 tysięcy w sejfach. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Barbara w Media Expert. Nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
5: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
4: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
5: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
4: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i kofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie.
9: Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
10: Super!
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
14: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
15: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
18: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
19: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: Po reklamie.
21: Lato w RMF FM.
22: Lato w RMF FM.

Jeszcze tylko 2 minuty. 2,5 dokładnie. 1200 losów dla was w najbliższym losowaniu wakacyjnych sejfów. Warto skorzystać z tej okazji, bo w tym finale najbliższym nie da się trafić mniej niż 57 tysięcy, a można trafić aż 1 000 000 złotych. RMF 7474.

0: kierowcy. Na Krajowej 11 w Wielkopolsce poważny był wypadek i utrudnienia. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowie.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
14: Już prawie godzina 14, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
15: Zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są ranni i są utrudnienia. Prezes PiS o zmianach.
16: Dziś mam rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień.
15: Śledzimy konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości, a w programie Wakacje z Wojskiem pomoc rannym na polu walki.
17: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno.
15: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 11 w Wielkopolsce. Na trasie Piła-Jastrowie zderzyły się trzy samochody osobowe. W Dobrzycy droga jest zablokowana. Strażacy dogaszają pożar budynku przylegającego do stacji benzynowej w Żelechowie w powiecie garwolińskim. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. O ich akcję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co teraz dzieje się na miejscu?
18: Rozpoczęła się rozbiórka części budynku. Strażacy dogaszają jeszcze pojedyncze zarzewia ognia. Akcja może potrwać nawet kilka godzin. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami na ulicy Długiej w Żelechowie. Pożar wybuchł na poddaszu budynku przylegającego do stacji benzynowej. Strażakom udało się powstrzymać ogień, zanim objął teren stacji. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.
15: Zdjęcia płonącego budynku w Żelechowie możecie zobaczyć na naszym portalu rmf24.pl.
19: Śledzimy fakty.
15: W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ku nowemu rządowi. Teraz przemawia kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. Wcześniej o koniecznej zmianie władzy w Polsce mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
16: Muszą Polską rządzić polscy patrioci. Musimy mieć patriotyczny rząd. Mamy patriotycznego prezydenta. Musimy mieć patriotyczny rząd.
15: Mówił Jarosław Kaczyński w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji, tak oceniają analitycy.
11: By sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
15: Główny ekonomista Belobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
11: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół. I też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
15: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. W faktach RMF FM wracamy teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Ochotnicy zdawali dziś testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
20: Ale sklarujcie sobie tą stazę. Przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
21: Na czym polega to ćwiczenie?
22: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
21: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
22: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
23: Kończyna prawa dolna. Gotów?
24: Gotów.
23: Ćwicz.
15: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie dla osób w wieku od 18 do 35 lat, które szukają wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tutaj Daniel Dyk, tutaj program Byle do lata, tutaj radio RMF FM. Słuchajcie, właśnie czytam, że Polka ustanowiła nowy rekord Guinnessa. To ja klikam, sprawdzam, w czym jesteśmy najlepsi na świecie. Zaraz z tym do was wracam. No a na razie wraca po faktach najlepsza pod słońcem muzyka.

0: No, takiej muzyce kiedyś dawało się dużo lajków. Bon Jovi w RMF FM. Słuchajcie, jest nowy polski rekord Guinnessa, już o tym wspomniałem. Właśnie czytam na Instagramie pani Violetty moje marzenie o zgromadzeniu największej na świecie kolekcji książek z podpisami autorów właśnie stało się faktem. Gratulujemy. To ja tylko dodam, że nowa rekordzistka świata 15 lat zbierała swoją kolekcję. Ma 2652 książki z autografami. Mnie nawet nie dziwi, że jest tyle książek na świecie, ale że jest tylu pisarzy.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. A jeszcze raz wspomnę rekordową wygraną. 1 300 000 zł trafiło ostatnio do Dagmary.
1: Dzieci już sobie zażyczyły zabawki, także chyba zakupy mnie czekają.
0: My gramy dzisiaj o milion. No to też by można trochę zabawek kupić najbliższym. Dzieci mogłyby się bawić w dom. W prawdziwym domu. 1 000 000 zł czeka. Do finału coraz bliżej. Dlatego teraz... No coś, czego dziś jeszcze u mnie nie było. Super godzina. Super godzina to zawsze super okazja, by zagrać. No i teraz zyskujecie aż 1300 losów. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474 albo wejść do gry na www.rmf.fm. W sejfach oprócz miliona jest na przykład 88 tysięcy, 77 tysięcy, najmniej 57 tysięcy. Podkreślam, w finale nie da się trafić niżej. 57 tysięcy. 1300 losów, RMF 7474.

0: jak miło przypomnieć sobie ten numer. Najlepsza muzyka pod słońcem w programie Byle do lata. Na zegarze za 20 minut 15. To może kolorowe portale jeszcze dorzucę. Proszę, Anna Lewandowska z córkami lecą do Chicago. Córki ostatnie dni spędzały u dziadków, na teraz samolot i do taty. Ciekawe, czy to już jest ten etap pobytu w Ameryce Roberta, że wiozą mu tam polski chleb i polską kiełbasę.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
0: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
4: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
5: Teraz ty.
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Przepis na lato.
12: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
11: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
13: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
3: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

super godziny i super okazji. 1300 losów możecie zdobyć. Gramy o 1 000 000 złotych, w sejfach najmniej 57 000 złotych. Nie da się trafić mniej. RMF 7474.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: O czym marzą bystrzaki tego lata?
3: Codziennie chcę lody.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
11: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
11: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
1: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
2: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Po reklamie.
4: Już prawie godzina 15, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Najistotniejsze fakty zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
5: Piroman ze Swarzędza ma zarzuty i areszt. Przedstawimy ustalenia w sprawie mężczyzny, który w swoim samochodzie umieścił materiał wybuchowy i pojechał na stację paliw. Będą ostrzeżenia o problemach na trasach na Podkarpaciu i na Mazowszu. W drodze są także pielgrzymi.
6: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga.
5: Przemierzają setki kilometrów. Dziesięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw pod poznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we wlewie paliwa nietypowe urządzenie z kablami. Łączymy się z naszym poznańskim reporterem Beniaminem Kubiakiem-Piłatem. Co więcej ustalili śledczy?
7: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną, podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień. Został aresztowany na 3 miesiące.
5: Ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową, podają niemieckie media. Z ich ustaleń wynika, że było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Kolizja samochodu osobowego z ciężarówką na trasie ekspresowej S19 między Jabłonicą Polską i Duklą na Podkarpaciu. W miejscu piastowym zablokowana jest jezdnia w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Uważajcie też na Krajowej 12 na Mazowszu między Opocznem i Radomiem. Tam podobna kolizja. W pobliżu Wawrzyszewa trasa jest zablokowana.
3: Reporterzy RMF FM prezentują.
5: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. 6 sierpnia, rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, podsumowujemy jego 12-miesięczne sprawowanie urzędu głowy państwa. Ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
8: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
9: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
8: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
10: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
8: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Campus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
5: Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 z centrum stolicy wyruszyła najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
11: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci, no, o zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No, każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
12: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
13: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
12: Pogoda nie daje w kość w trasie?
14: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
12: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
6: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
5: Z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia. A w faktach za niespełna godzinę opowiemy o powstającym dreszczowcu. To serial Kill Jackie z Katriną Zeta-Jones w roli głównej. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No szok termiczny. No szok termiczny przeżyją niektórzy. Dzisiaj w okolicach Rzeszowa ma być 40 stopni, a jutro 24.
15: Gdzie czemu nam tak
4: gdzie to ucieka?
15: Znaczy, o co chodzi?
4: Słuchajcie, jutro większość regionów tak 24-25, w Łodzi 26, we Wrocławiu 27. Uwaga, w Zakopanem tylko 20, a dzisiaj ponad 30, a w Łebie jutro tylko 19.
15: Może to jest promocja jakaś?
4: 21 na Helu. Ja nie wiem, czy chcę tej promocji. Chociaż myślę, że przyjemnie będzie po prostu pooddychać, co nie? Przez dokładnie te paręnaście godzin.
15: Zresztą korzystajcie,
4: od niedzieli upały wracają.
15: Korzystajcie z tych wakacji. Jeśli wakacje byłyby cytryną, to wy zróbcie lemoniadę.
4: Oj, oj, widzę, że nowe coś wymyśliłeś.
15: Czytałem na plaży tak, Paulo Coelho.
4: Daniel, dzięki za dzisiaj.
15: Mateusz Opyrchał, kłaniam się, cześć. RMF FM na wakacjach.

fajne jest to uczucie, kiedy wiemy, że mamy no dosłownie dwa kroki do weekendu, a razem z nami jest Sheeran na przykład. Kwadrans po 15, tu RMF FM na wakacjach. Słuchajcie, jeśli chodzi o planowanie wakacji, to badania pokazują, jak czytam, że coraz częściej robimy to ze sztuczną inteligencją. No naprawdę, może i ze sztuczną inteligencją, ale za to z prawdziwą ekscytacją. To jeszcze coś dla was do pobujania. Yes.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. Tak, dokładnie, trwa lato na bogato, czyli milion. Milion w jednym z sejfów. Milion w jednym z 30 sejfów czeka na kogoś z was. Przed nami drugi finał i przypomnę, minimum dzisiaj jest kosmiczne. 57 tysięcy. No, może i kosmiczne, ale wiecie co?
1: Dla mnie to...
0: Uwaga. Od teraz... Kwota minimum. Na dzień dobry. Ja w ogóle nie pytam o zdanie. Mówię dzień dobry i kwota minimum wzrasta o 10 tysięcy złotych. Tak jest! 67 tysięcy. Od teraz minimum w sejfach. 67 tysięcy. Co najmniej tyle będzie miał ktoś z was po wyborze sejfu. Co za to można kupić? Na przykład fabrycznie nowe miejskie auto. Albo może to być wkład własny na kredyt małego mieszkania? Może to być remont kawalerki pod klucz? 67 tysięcy to od teraz kwota minimum. I do tego jeszcze trwa super godzina. Nie zapominajcie o tym, bo przez ostatnie 12 minut mega okazji mnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie o milion. Jeśli będziecie w finale po wyborze sejfu, macie co najmniej 67 tysięcy. Skorzystajcie z tej okazji już teraz. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź ibuprom zatoki.
15: Ibuprom zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej
1: lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Po reklamie.

ostatnia minuta, mega okazja, ostatnia minuta, super godziny. Jest nowa kwota minimalna, 67 tysięcy. Dziś naprawdę warto zagrać o swoje marzenia. Jeszcze przez tę minutę każde RMF to 1300 szans. Trzymam kciuki. RMF, ślecie pod 7474. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: RMF FM 21 minut do czwartej. Dziś nie tylko upał utrudnia funkcjonowanie. Przez Warmię i Mazury właśnie teraz przetaczają się potężne burze. Uważajcie na siebie, są już pierwsze podtopienia. Sprawdzamy dla was sytuację. Wy też dajecie znać, a my wracamy z informacjami o 16 w Faktach.
1: Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przeboje lata.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
15: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
15: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
15: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
23: I didn't hear you.

0: Absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych.
0: 300 000, bo to lato na bogato. Teraz ty.
2: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
14: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Dużo ważnej informacji, między innymi dla kierowców, a w studiu faktów Agnieszka Pietrzek. Witamy.
15: Zapraszam. Po tragicznym wypadku zablokowana Krajowa 74 w Świętokrzyskiem. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Nie ma też zgody Izby Wyższej na referendum prezydenta. Mamy doniesienia o interwencjach po burzach i apel o ostrożność w pobliżu rzeki Soły. Zawyją syreny w Śląskiem. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 74 w Śląskiem, w Świętokrzyskiem, w Łagowie między Opatowem a Kielcami. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana i trzeba korzystać z objazdów. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej jego kandydaturę głosami opozycji PSL-u poparł Sejm. Na linii nasz reporter Kasper Wróblewski.
16: Dzień
15: witam
16: dobry,
15: Cię, Katrze.
16: Witam.
15: Jakie są wyniki głosowania?
16: Mateusza Szpytmę poparło 38 senatorów, 50 było przeciw. Ale to nie jest zaskoczenie, bo o takim scenariuszu mówił jeszcze w ubiegłym miesiącu premier Donald Tusk.
17: Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
16: Decyzja Senatu oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa.
15: I to, Kacprze, nie jedyna dzisiejsza decyzja Senatu, o której możemy mówić, że nie jest zaskoczeniem, prawda?
16: Tak. Zgodnie z przewidywaniami Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie, który został odrzucony przez senatorów.
15: Gwałtowna zmiana pogody, odczuwalna między innymi w północno-wschodniej Polsce. Dostajemy telefoniczne sygnały od naszych słuchaczy.
18: W Warmii i Mazury przychodzi potężna burza. Park Warmiński, potężne podtopienia.
15: Usłyszeliśmy od słuchacza, który zadzwonił na naszą gorącą linię 600-700-800. W regionie strażacy interweniowali już ponad 60 razy, głównie w pobliżu Braniewa, wspomnianego Lidzbarka Warmińskiego, a także Bartoszyc.
19: Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew blokujących drogi oraz kilku lokalnych podtopień posesji. Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Jako służby na bieżąco monitorujemy sytuację pogodową. Apelujemy do mieszkańców naszego województwa o zachowanie ostrożności.
15: Apelował rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Za godzinę rozpocznie się zwiększony zrzut wody z elektrowni Porąbka w Międzybrodziu Bialskim w Śląskiem. Rozlegną się syreny alarmowe. W faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dlaczego trzeba zrzucić wodę ze zbiornika Czaniec?
10: Jak tłumaczą przedstawiciele PGE Energia Odnawialna, wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia musi wpuścić do sieci więcej prądu. Ten zrzut wody zaplanowano w godzinach od 17 do 22. W momencie otwarcia klap na zbiorniku Czaniec rozlegną się syreny alarmowe. Wzrośnie też poziom wody w rzece Sole. W tym czasie nad jej brzegami warto zachować szczególną ostrożność.
13: Gwiazda w faktach RMF FM.
15: Catherine Zeta-Jones staje do walki z 7 demonami. Trwają zdjęcia na planie dreszczowca Kill Jackie.
20: Cekinowa suknia i fioletowe futerko z krótkim rękawem. W takim stroju Catherine Zeta-Jones uwieczniona została na nowym zdjęciu z planu. Aktorka gra Jackie Price, która kiedyś przemycała narkotyki na szeroką skalę i na cały świat. Żyła w luksusie, podróżowała po świecie, sprzedawała dzieła sztuki i skutecznie ukrywała swoją tożsamość. Do czasu, gdy ktoś z przeszłości nasłał na nią 7 demonów, taką elitarną grupę najgroźniejszych płatnych zabójców. A ona postanowiła zapolować na nich jako pierwsza. Ma być 8 odcinków, a premierę zaplanowano na koniec roku.
15: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Ja jeszcze poinformuję, że w następnych faktach ponownie zajrzymy do wielkopolskiej stolicy. A gdzie konkretnie będziemy?
21: W starej historycznej dzielnicy Poznania.
15: Dokąd chodzą lokalsi? Zdradzamy to w wakacyjne czwartki. Słyszymy się ponownie punktualnie o 17. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Słyszeliśmy w faktach o sytuacji na Warmii i Mazurach. Jutro w tym rejonie pogoda dużo, dużo lepsza. Więcej słońca przede wszystkim. 23 stopnie tutaj, 24-25 na Mazowszu, a im dalej na południe, tym cieplej. Tak samo zresztą w rejonach Dolnego Śląska, tutaj do 27 kresek. Burzowo w Małopolsce i na Podkarpaciu w ten piątek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: No i ten SMS rozumiem pod 3322. Siema. No witam serdecznie. 5 minut po 16 tu RMF FM na wakacjach. Witam się ze wszystkimi, którzy i na wakacjach, i w pracy, i w drodze na zakupy, i w sklepie, i gdziekolwiek jesteście. Chciałem powiedzieć na stoku narciarskim, ale to no jeszcze nie.

0: Tak, wracają te stare kawałki i śpiewamy je bardzo głośno. Na kolana to oczywiście Kasia Cerekwiska w RMF FM. A ja sprawdzam dla was oczywiście, co się klika w sieci. Nathan ze Stanów Zjednoczonych przeszedł do historii, słuchajcie, jako najmłodszy profesor. Rozpoczął studia mając 10 lat, a w wieku 18 już wykładał na uczelni. Ale jak to jest mieć 10 lat na studiach? To chyba łatwo nie jest, no bo wsiadasz do tramwaju i nie wiesz, czy kupić bilet studencki czy ulgowy.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroid.

0: Aflofarm.
1: Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów,
7: prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Po reklamie.
13: RMF FM, twoje

0: Kuciu do RMF-u Sarsa z nowością. Czy będziemy się pamiętać? 26 minut, będzie 17. Tymczasem wakacyjne sejfy w RMF-ie. Nagroda główna, milion. Okrągły milion złotych, przypominam. Ale minimum w sejfach 67 tysięcy złotych. 67 tysięcy to jest nowa kwota minimum. Przypominam, że już tutaj jest mała aktualizacja w sejfach. No i właśnie, to są pieniądze na spełnienie marzeń. Dokładnie na marzenia 1 300 000 przeznaczy Dagmara.
1: Nie wierzę.
2: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj.
0: Mamy nową rekordzistkę. Dagmara z Pszczyny trafiła 1 300 000 złotych. Słuchajcie, ja bym bardzo chciał uszczęśliwić kogoś dziś przed 18. Wtedy mamy drugi finał. I tak sobie pomyślałem, że mam coś, co bardzo lubicie. Uwaga, ogłaszam, szczęśliwe numerki. Pierwszy numerek to 6, drugi to 7. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 5 minut każdy zyska 1250 losów, ale jeśli macie 6 i 7, niekoniecznie w jakiej kolejności, w swoim numerze telefonu macie aż 2500 szans, co was bardzo mocno zbliża do wygranej. Uwaga, 5 minut, RMF, ślecie pod 7474, a jeśli macie 6 i 7, to macie naprawdę mega, mega okazję. 4 minuty 50 sekund. Coraz mniej czasu. Kto dziś zagra o milion i spełni swoje marzenia? Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474. Teraz jeszcze szczęśliwe numerki to 6 i 7. Powodzenia.

0: to może być ten jeden SMS. Jedna wiadomość, która zmieni wasze wakacje i życie. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie nawet 2500 szans. Idealny moment, żeby spróbować. Ostatnia minuta tej mega okazji. Trzymam kciuki. W jednym z sejfów nawet 1 000 000 złotych. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na

0: tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
2: No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepiej.
12: Znowu.

0: coś słodkiego do kawy od Maroon 5. 3 minuty będzie 17, a kawy mrożonej dzisiaj oczywiście. Za chwilę fakty, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
5: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Agnieszka Pietrzak ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
10: Ponownie witam i ponownie zapraszam.
0: Na zegarach 17, posłuchajmy.
10: Zablokowana droga krajowa Kraków-Zator po wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby. PiS chciałby wprowadzić restrykcyjną politykę imigracyjną.
11: Budujemy centra deportacji.
10: Będziemy też w Poznaniu, w pięknym parku.
12: Jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat.
10: Zapraszam na fakty o 17. Dwie osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu samochodów osobowych na drodze krajowej 44 między Krakowem a Zatorem w pobliżu Spytkowic. Ostrzegamy, trasa jest zablokowana i trzeba tam korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Do sądu rodzinnego skierowana została sprawa 16-latka, który przewoził swojego rówieśnika na hulajnodze elektrycznej na drodze krajowej 45 w Rożkowie w powiecie raciborskim w Śląskiem. Kierujący miał prawie pół promila alkoholu w organizmie. Policja przypomina, że dla hulajnóg jest droga dla rowerów, a w razie jej braku jezdnia z dopuszczalną prędkością do 30 km na godzinę. Nie wolno przewozić pasażerów, nie wolno korzystać z telefonu. Również stołeczne pogotowie ratunkowe zwracało uwagę na problem poruszających się jednośladami.
13: Z naszej perspektywy rzeczywiście bardzo dużo jest w ostatnim czasie zdarzeń z udziałem hulajnóg. Tutaj apelujemy o to, żeby jeździć ostrożnie, używać kasków, bowiem z mojej perspektywy w sumie 11 lat pracy w systemie ratownictwa medycznego doskonale wiem też jako czynny motocyklista, że te urazy głowy stanowią bardzo ciężkie rokowanie, zwłaszcza jeżeli nie mamy zabezpieczenia takiego przed tym urazem głowy, więc tu koniecznie kaski, nawet naprawdę na rolkach, na hulajnogach, na rowerach, a na motocyklach przede wszystkim wysokiej jakości kaski. To jest najważniejszy element ubioru.
10: Odkreślał w rozmowie z warszawskim reporterem RMF Max ratownik medyczny Kamil Brika. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
1: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
10: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Deportacja Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce, to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W Browarach Warszawskich zakończyła się konwencja programowa PiS-u, w trakcie której politycy największej partii opozycyjnej przedstawili część swoich pomysłów na nadchodzącą kampanię wyborczą. Konferencję obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak dokładnie miałaby wyglądać wspomniana deportacja?
14: Na Ukrainę mieliby przymusowo wracać ci, którzy nie pracują legalnie w naszym kraju i nie odprowadzają podatków. Jak mówił europoseł PiS-u Tobiasz Boheński, wprowadzenie takiego przepisu byłoby dla jego środowiska politycznego priorytetem.
15: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
14: To nie jedyne kwestie dotyczące migracji, które padły na dzisiejszej konwencji. PiS chce także deportacji wszystkich tych migrantów, którzy łamią prawo w naszym kraju. Tobiasz Boheński mówił także o zbudowaniu specjalnych ośrodków deportacyjnych.
8: Wakacje z RMF FM.
10: Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zabieramy Was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Park Wilsona w Poznaniu ma bogatą historię i niesamowity urok, podkreśla Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
12: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
13: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. To jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
10: No i my chwalimy razem z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem Piłatem.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątek bardzo podzielony, jeśli chodzi o pogodę, bo burzowo i deszczowo na południu kraju i tutaj zresztą też najwyższe temperatury do 27 stopni nawet w okolicach Krosna, natomiast więcej słońca na zachodzie i na północy, tu z kolei najchłodniej, bo 21-22 stopnie, więc spacery nad morzem będą bardzo przyjemne. 6 po 17, tu RMF FM na wakacjach, no i właśnie oczywiście z pełnym bagażem, ledwo dopinającym się najlepszej muzyki specjalnie dla Was na każdą okazję. Mateusz Opierchał, cześć ponownie, razem z nami męskie granie orkiestra. Ja się

W internecie, to na przykład taka aktor Jesse Eisenberg, kojarzycie go na pewno, odwiedza Polskę któryś raz już, no bo przecież kocha ten kraj, zresztą ma tutaj rodzinę i właśnie dzisiaj otrzymał od premiera Donalda Tuska koszulkę reprezentacji Polski. Czekajcie, euro za 2 lata, jak dobrze liczę. Ja naprawdę nie miałem pojęcia, że już powołania się zaczęły.

0: będzie jasne.
1: 67 tysięcy to jest minimum w sejfach. Kosmos absolutny. Kasa, która spełnia większość... No, załatwia większość waszych problemów na teraz. A milion złotych w jednym z sejfów spełnia większość waszych marzeń. Uwaga. Odpalam zegar, bo nie ma na co czekać. 7 minut. 7 minut i losujemy numer kogoś z was. Być może to właśnie ty zostaniesz kolejnym milionerem. Na ten czas zostawiam wam mega bonus razy 1077. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. W taki dzień jak dziś po prostu trzeba dać sobie szansę. Po wyborze sejfu ktoś z was zacznie w ogóle grę, mając 67 tysięcy co najmniej. Trzymam kciuki. Gracie też na www.rmf.fm. Za chwilę losujemy. RMF. Ślecie pod 7474.

ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wakacyjne sejfy w RMFFM.
1: Pobiliśmy absolutny rekord.
2: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
3: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
4: Możliwe, bo to
0: Lato na Bogato.
1: I to nie koniec.
0: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
5: Graj dziś.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejwy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i za chwileczkę wszystko będzie jasne, kto się wzbogaci, kto będzie szalał ze szczęścia i komu naprawdę zrobimy to popołudnie, ale też całe wakacje, może też końcówkę całą roku, przyszły rok, kilka lat, słuchajcie, to są pieniądze na lata, pieniądze na wasze marzenia, ale najpierw trzeba się dodzwonić. Halo, halo.
2: Halo.
1: Dzień dobry, tu Radio RMF, Mateusz Opierchał się kłania, jesteś w finale z sejfami, jak masz na imię?
2: Halo?
1: Dzień dobry, tu Radio RMF z tej strony. Mateusz Opierchał, cześć, jak masz na imię?
2: Michał.
1: Michale, twój numer został wylosowany i jesteś w finale z sejfami, grasz o wielkie pieniądze, cieszysz się?
2: No oczywiście, tak.
1: No i fajnie, i o to chodzi, słuchaj. Najpierw wybierz proszę sejf od 1 do 30, który numer?
2: 29.
1: 29, a czemu akurat 29, byłeś trochę przygotowany?
2: Tak, już sobie wcześniej zaplanowałem to. Ale na razie nie będzie moja tajemnica.
1: Aha, dobra, a zaplanowałeś sobie, ile wygrasz?
2: No, główną nagrodę oczywiście.
1: No dobrze, trzeba myśleć pozytywnie. No tak, a wiesz, jaka to nagroda?
2: Milion złotych chyba dzisiaj.
1: Milion złotych, dokładnie. Michale, powiedz mi, skąd jesteś?
2: Czy jestem w Krakowie, ale akurat jestem w okolicach Dobczyc.
1: Jesteś w okolicach Dobczyc. Dobrze. Michał, słuchałeś dzisiaj RMF-u?
2: Tak, słucham w pracy. Jestem jeszcze w pracy właśnie, także mam was na żywo, można powiedzieć.
1: Dobra, czyli wiesz, jakie jest minimum w sejfach?
2: 60 tysięcy?
1: Nie. Nie słuchasz chyba, albo
2: 67,
1: słuchasz
2: tak,
1: jednym uchem. Tak, 67 tysięcy, masz co najmniej, Michał. No i teraz zaczyna się zabawa. Mam propozycję dla ciebie. Za twój sejf chciałbym ci dać 69 tysięcy.
2: To ja jednak podziękuję. Jednak gramy tutaj do końca.
1: Coś czuję, że ta 29 dużo dla ciebie znaczy i jesteś bardzo ciekaw, co jest w środku, co?
2: Jestem bardzo ciekaw, co jest w środku, dokładnie.
1: No dobra, nie chcę 69. 2000 więcej, 71 tysięcy. 71 tysięcy.
2: Jest to bardzo kuszące, ale ja jednak pozostanę przy moim wyborze.
1: Zbierasz na coś?
2: Tak.
1: A to nam powiesz, czy to też słodka tajemnica?
2: Sami mamy zmienić mieszkanie, więc każdy grosik się tutaj liczy.
1: Wiem. W tych czasach to nawet takie wielkie grosze by się przydały, jeśli chodzi o mieszkanie.
2: Dokładnie tak.
1: 75 tysięcy. Ode mnie. Ostateczna propozycja. Michał, no kolosalna kwota.
2: Kolosalna kwota, ale zostanę przy twoim wyborze.
1: Nie chcesz 75 tysięcy ode mnie.
2: Pewnie, że chcę, ale jednak wolę zagrać sobie do końca.
1: Ja się nie obrażę, wiesz, no tylko pytam. Ale też ostatnio trochę jeżdżę po sklepach budowlanych i wiem, z czym to się je. No dobrze. To co? Ostatecznie zadaję to pytanie. Otwieramy sejf?
2: Otwieramy.
1: Otwieramy sejf numer 29. Sejf, który wskazał Michał. No i patrzymy do środka. A jesteś na etapie wkładu własnego, czy chcesz wykańczać, bo już masz? Jak to tam?
2: Potrzebuję coś dołożyć do wkładu własnego jeszcze.
1: Dołożyć jeszcze do wkładu własnego. No fajnie. No to słuchaj, masz taką pokaźną cegiełkę. 67 tysięcy złotych!
2: Zacznę się cieszę. W ogóle to na początku nie wierzyłem, że dzwoniliście.
1: 67. A ja tak słyszałem chyba RMF w tle. Nie wiem, czy tam gdzieś grał radio.
2: Był w tle, ale to i tak do mnie nie doszło jeszcze.
1: No oczywiście,
2: nawet,
1: no ale widzisz.
2: Teraz, nie?
1: Michał, tak jest. 67 tysięcy. Twój wkład własny, no właśnie, był w tym. W tym sejfie. Numer 29. Serdecznie ci gratuluję.
2: Dziękuję uprzejmie, bardzo się cieszę.
1: Michał w szoku. Z kim się podzielisz tą informacją?
2: No, zarazem do mojej kochanej dzwonił.
1: No i oczywiście.
2: Chciałem z okazji, chciałem ją pozdrowić. Chciałem pozdrowić Klaudię, chciałem pozdrowić całą rodzinę i przyjaciół.
1: Pozdrawiamy Klaudię, rodzinę, przyjaciół.
2: Chciałem pozdrowić jeszcze kolegę tej z pracy, Iwana.
1: I pozdrawiamy. Michał, 67 tysięcy dzisiaj zgarnia w drugim finale. No i właśnie, co się będzie działo jutro? Bo przecież jutro piątek. Jutro dwa finały. I jutro też gracie o 1 000 000 złotych, który czeka w jednym z sejfów. Ale informacja na teraz, jeśli chodzi o ten drugi finał, jest kosmiczna. Jutro w drugim finale minimum to 75 tysięcy złotych. 75 tysięcy złotych. Miałem trochę kasy na negocjacje, pomyślałem sobie, a jakoś to spożytkuję. 75 tysięcy to jutro kwota minimum, od tego zacznie się zabawa po wyborze sejfu. I już teraz, przez 8 minut mam dla was mega bonus razy 1080, pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Polecam też grę online www.rmf.fm, tam czekają fajne opcje dla was, więc sprawdzajcie, a jutro finał tygodnia, tak naprawdę dwa finały, czyli wchodząc raz do gry, jesteście w dwóch losowaniach, co też jest mega ważne. 75 tysięcy to minimum w drugim finale. RMF. Ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: tego lata o poranku w RMF FM.
1: Skowron, Olbratowski,
2: Tomkowicz.
0: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
3: Ja jestem jedna.
0: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Nowy twój styl już w sprzedaży. Aktorki serialu Lalka na okładce i w rozmowie o odwadze i sile kobiet. W numerze raport o współczesnej komunikacji oraz poradnik psychologiczny, jak odnaleźć szczęście w trudnych czasach. Twój styl, jakość, która inspiruje.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.
0: RMF FM. Lato.
1: RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Gibango.
2: Król Gibango, Piotr Kręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Gibango startuje już jutro po 8:30.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka. W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23:00 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
8: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
14: To już prawie 18:00 na zegarach RMF FM. Przy mikrofonie w studiu Agnieszka Pietrzak. Ponownie witamy.
15: Zapraszam. Czerwcowa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w Pilchowicach trafia do prokuratury. Zawiadomienie kierują urzędnicy. Za chwilę szczegóły. W faktach śledzimy też uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w stolicy w rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. No i mecze. Rozpoczyna się gorący wieczór dla polskich fanów piłki nożnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia prokuraturę w sprawie katastrofy ekologicznej pod koniec czerwca. Kontrola remontu zapory na rzece Bóbr w Pilchowicach wskazała na szereg poważnych nieprawidłowości. Tę sprawę od początku śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
16: Jak wynika z ustaleń, przy tamie zabrakło wymaganych specjalistów przyrodniczych, a działania chroniące zwierzęta były niewystarczające lub prowadzone niezgodnie z zasadami. Kontrola wykazała też, że mimo pogarszających się warunków w rzece, nie wstrzymano zrzutu wody, a to doprowadziło do masowego śnięcia ryb. Zgodnie z umową zwierzęta miały zostać przeniesione przed opróżnianiem jeziora, ale spółka Tauron Ekoenergia, która zarządza tamą, przekonywała przekonywała także mnie, że odłowienie wszystkich ryb było po prostu niewykonalne. Po kontroli wiadomo już, że odłowiono niespełna 2,5 tony ryb, a na śmierć skazano ponad 23 tony. Nie prowadzono również dokładnej ewidencji martwych zwierząt, dlatego nie da się wiarygodnie ocenić, czy nie było ich więcej i czy nie zginęły inne gatunki chronione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oprócz zawiadomienia prokuratury wystąpi o nałożenie kary finansowej na inwestora.
17: To dzieje się teraz.
15: W Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwają uroczystości podsumowujące pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Na krakowskim przedmieściu jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witam cię, Kacprze, ponownie w Faktach.
18: Zgadza się, witam.
15: A opisz, co dzieje się na miejscu.
18: A przed Pałacem Prezydenckim zebrało się kilka tysięcy osób. Jak widzę, większość ma ze sobą biało-czerwone flagi, a także transparenty wspierające Karola Nawrockiego. W tłumie są przede wszystkim zwolennicy tej prezydentury.
19: Jesteśmy dumni z naszego prezydenta, z tego, jak reprezentuje naszą ojczyznę, nasz kraj. Przyszliśmy tu świętować z całą rodziną.
20: To radość wielka.
21: Cieszymy się z naszego
20: Bardzo
21: prezydenta.
20: Się cieszymy. Ja mam gęsią skórę.
22: Nie jest to mój prezydent, jeśli można tak powiedzieć, więc też nie celebruję tego.
23: Nas, że to jest powód do świętowania. To jest rocznica zaprzysiężenia i czy rzeczywiście to jest powód, dla którego niemalże ruch jest sparaliżowany? No, najwyraźniej tak.
18: Jak można było usłyszeć, można tu spotkać nie tylko zwolenników obecnego prezydenta. Jak widzę, przed Pałacem Prezydenckim ustawiono podłużną scenę. Obok niej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, są trybuny dla gości. Z krakowskiego przedmieścia w Warszawie, Kacper Wróblewski.
15: A teraz zaproszenie do posłuchania programu Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichman co tydzień w czwartek, tuż po faktach o 18:00, wraz ze swoimi gośćmi analizuje i wyjaśnia bieżące wydarzenia oraz pokazuje, jak globalna polityka wpływa na nasze portfele.
24: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o samorządzie terytorialnym, o tym, dlaczego nastroje, mimo tego, że pieniędzy jest więcej, idą do dołu, o zadaniach, które są trudno rozwiązywalne i zmianach, które są nieuchronne.
15: Zaprasza Marek Teichman. Jego gościem będzie profesor Jacek Sierak ze Szkoły Głównej Handlowej. Naszą informacyjną stację znajdziecie, przypomnę, w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl. Meczem Jagiellonii Białystok ze szkockim Rangers FC rozpoczyna się właśnie gorący czwartkowy wieczór na europejskich boiskach z udziałem polskich drużyn. W studiu ze mną Paweł Konieczny, witam z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, to niezwykle trudny rywal dla Jagi.
25: No tak, Rangers FC to drugi najbardziej utytułowany klub Szkocji. Ma na koncie 55 mistrzostw w kraju, 33 puchary Szkocji i 27 pucharów ligi. Siedmiokrotnie zdobywał tak zwaną potrójną koronę, co jest rekordem w Europie. Na arenie międzynarodowej Rangers wygrali Puchar Zdobywców Pucharów, ale było to w 1972 roku, ale w 2022 dotarli do finału Ligi Europy.
26: Mecze na poziomie Championship, czy na poziomie szkockiej Ekstraklasy, szkockiej Premiership, są to bardzo duże wymagania i pod względem fizycznym ten dwumecz naprawdę będzie dla mojego zespołu bardzo wymagający.
27: To jest solidny zespół i no, tu czeka nas i tu, i w Glasgow naprawdę ciężki mecz.
25: Mówi Adrian Siemieniec i Taras Romańczuk. Rozpoczyna się druga minuta tego spotkania. Będzie akcja dla zespołu z Białego Stoku, no ale na tablicy 0-0.
15: Potwierdzam. Śledźcie z nami wszystkie wydarzenia. Fakty od 19 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

patrzę na prognozy piątkowe i tak sobie uświadamiam, że właśnie ten weekend jest coraz bliżej. Na weekend jeszcze nie będę patrzył, ale zobaczmy jutro. Do 27 stopni na Podkarpaciu. Na pewno peleryna i parasol przydadzą się właśnie w tych rejonach, bo będzie burzowo i będzie padać. Im dalej na zachód, tym więcej słońca, ale dobre informacje dla Was, jeśli jesteście nad morzem. Jutro słonecznie. 6 po 18. Tu RMF FM na wakacjach. Mateusz Opierchał. Ja się nigdzie nie wybieram. Chociaż tak trochę jestem z wami na tym hamaku i bardzo mi tam dobrze. Z najlepszą muzyką. Like Lee dla was. Będzie Justin Bieber też i Jamelia. Warto zostać z RMF FM.

0: Tymczasem wracamy w te wakacje do klasyków, co bardzo lubimy. Superstar w RMF FM. 18 minut po 6. Tymczasem kolorowe strony. Gosia Rozenek i Radosław Majdan szaleją w piżamach na koncercie The Weeknd w Warszawie. Ja też nie rozumiem tej sensacji, no. Weekend w piżamie to czasem super opcja.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: lata.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

uzdrowienia stresu nad morze. Wysyłacie takie wiadomości pod 3322 w SMS-ie. Dajcie coś na długą drogę. To bardzo proszę, nie wiem, czy słyszeliście Wiktorię Kidę. Co mi tam w RMF?

0: Carmen dla wszystkich, którzy na popołudniowej zmianie. 22 minuty do 19. Strażacy na Mazurach mają bardzo trudny wieczór przed sobą i ciężkie popołudnie już za sobą, bo ponad 200 interwencji, no właśnie, trwa sprzątanie po gwałtownej burzy, która przeszła nad Warmią i Mazurami. Wracamy z najnowszymi informacjami w faktach o 7. Bądźcie bliska.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Byle do lata.
4: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Cześć, piłkarska Liga Europy, trzecia runda kwalifikacji. Do przerwy Jagiellonia 2, Rangersi 1. Wracamy do tego meczu w Faktach RMF FM za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
1: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
2: 300 000, bo to lato na bogato.
3: Teraz ty.
4: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: To tylko nie samochodem.
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
8: No i jak się czujecie?
6: Super.
7: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Przepis na lato.
11: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i koś.

0: Kuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Po reklamie.
5: To już prawie 19:00. Przy mikrofonie w studiu Faktów Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
6: Witam i zapraszam.
5: Posłuchajmy.
6: Najpierw Mazury po gwałtownej burze. Zapracowani strażacy i ratownicy.
7: Ta burza została te załogi na środku jeziora.
6: Potem słowackie Diakowce. Ponad 100 osób korzystających z kąpieliska termalnego zgłosiło problemy zdrowotne. W faktach także ważne informacje dla kierowców i piłkarskie kwalifikacje do europejskich pucharów. Sprzątanie po gwałtownej burzy, która przeszła nad Warmią i Mazurami. Strażacy interweniowali już ponad 200 razy. Sporo pracy mają też ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: Niestety spora część załóg zlekceważyła dzisiaj komunikaty wysyłane przez maszty ostrzegania pogodowego. Zlekceważyła te błyski, które są wysyłane przez te maszty. Została na jeziorze ta burza, która przeszła nad szlaki Wielkich Jezior. Została te załogi na środku jeziora. Efekt tego jest taki, że teraz mamy pełne ręce roboty, mnóstwo akcji technicznych, wyciąganie gdzieś z wysp, z trzcin. Te po prostu ich jednostki przy tym wietrze, przy tej fali nie poradziły sobie.
6: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. Ponad 100 osób potrzebowało pomocy medycznej na kąpielisku termalnym w Diakowcach w południowej części Słowacji. Większość z nich skarżyła się na ostry kaszel i pieczenie oczu. Słowackie media donoszą, że przyczyną może być wyciek chloru i zbyt duże jego stężenie w basenowej wodzie. Na miejscu pracuje słowacka policja, która ustala przyczynę tego skażenia. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 14 w Łódzkiem. To odcinek Głowno-Strychów. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Z kolei na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Bydgoszcz-Piła w pobliżu Trzeciewnice trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Tam droga także zablokowana. Jest ratunek finansowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW otrzymała ponad 824 miliony złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej od wielu miesięcy walczy o utrzymanie płynności finansowej. W faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Aniu, co jeszcze wiadomo na ten temat?
8: JSW ma dostawać pieniądze w transzach. Stopniowe przekazywanie środków pozwoli na kontrolę ich wykorzystania. Pożyczka jest elementem realizacji porozumienia zawartego w lutym ze związkami zawodowymi. Wówczas w spółce odbyło się referendum, w którym pracownicy zgodzili się m.in. na zawieszenie wypłaty 14 pensji za ten rok, zawieszenie deputatu węglowego i rozłożenie barburki na raty. Jak podkreślił w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, umowa jest pierwszym krokiem, który może ustabilizować sytuację finansową spółki, ale dla jej przyszłości kluczowe są głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
6: Jagiellonia Białystok mierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ten mecz obserwuje Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
10: Kłaniam się.
6: Witaj, Pawle. Jest radość po pierwszej połowie?
10: No, choć nie zaczęło się to zbyt optymistycznie, już w czwartej minucie samobójcze trafienie Montoi, jednak w 13 świetna indywidualna akcja Kajetana Szmyta, który doprowadził do wyrównania, ale widać, że jeszcze mu mało, bo w 21 minucie ponownie trafił do bramki rywali. Dzięki temu gospodarze prowadzą 2-1.
6: Pawle, ale to nie koniec emocji, bo właśnie do gry wkraczają dwa polskie zespoły.
10: A w kwalifikacjach Ligi Europy Lech Poznań mierzy się u siebie z mistrzem Wysp Owczych, KL Klaksvik. Kolej już przystępuje do tego spotkania osłabiony, bez trenera Nilsa Frederiksena, który został zdyskwalifikowany przez UEFA, a także bez wsparcia kibiców z kotła, bo trybuna została zamknięta za użycie pirotechniki w poprzedniej rundzie. W lidze konferencji Raków Częstochowa podejmuje szwedzkie Hammarby. Drużyna ze Sztokholmu na półmetku krajowych rozgrywek jest wice lider. liderem, zatem przed medalikami trudny mecz.
6: Dziękujemy Pawłowi. Do tych spotkań wrócimy także w pierwszych dzisiaj wieczornych Faktach Sportowych RMF FM o 20. Kino Rialto na poznańskich Jeżycach to kolejne miejsce, które odwiedzamy dziś w ramach naszej czwartkowej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Od wielu lat czerwony neon nad bramą prowadzącą do kina przy ulicy Dąbrowskiego przyciąga tłumy poznaniaków.
11: Kino Rialto jest jakimś takim po pierwsze fajnym miejscem i takim kultowym miejscem, a po drugie jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Naprawdę się bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy, bardzo dużo jest takich punktów, które raz były sklepem, i potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny.
6: Opowiadał Piotr Zakęs z Kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Poznańskie Kino Rialto odwiedzimy jeszcze w kolejnych faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Idzie?
1: Idzie powoli.
0: Powoli.
1: Tak, wyliczyliśmy tu z panem Darkiem, że około 8.20 w Krakowie powinno pokropić. To tak...
0: Burzowo.
1: Burzowo, jeśli chodzi o najbliższe chwile. Natomiast piątek burzowy na pewno na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Kielecczyźnie, reszta kraju ze słońcem. Do 26 stopni na południu.
0: Jest jedno nagranie, które idzie jak burza. Michiko, drugi raz zestawienie już na 10.
1: A, Meczycho. Nie, Meczycho to Jagiellonia.
0: Michiko.
1: Michiko.
0: Nie Jagiellonia, tylko Lech Poznań. A, ale też w piłkę grają.

DJ Goya, Jason Derulo i Melody Me Chico. No nagranie brzmi jak taki leniwy wieczór z drinkiem w ręce, bezalkoholowym na hamaku. Tu Pobista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Oj leniwie w propozycjach zaczynamy nasze spotkanie z Arianą Grande. Hey, did I made you love me w propozycjach do waszej listy.

0: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

tarcza albo przytula swoim brzmieniem polski klasyk brzmienia i funkującego, i bluesowego, i mocno tanecznego. W każdym nagraniu czekamy na nową płytę Mroza. Nie ma miejsca jak dom na Top Ten Poblisty. Więcej nowości, bo to Poblista Jeremi Sikorski, tylko my, po zakochaniu, we dwoje. Spełnionym.

0: I to, tutaj nie ma absolutnie nic do śmiania. Do śmiacia zdecydowanie nie, bo giz może zmieniać życie. Może ktoś uwierzy w swój talent. Dobry wieczór, Ewa.
1: Dobry wieczór.
0: Przywitamy cię, słuchaj, jak w telewizyjnym show Łowiący Talenty. Hello, Ewa, jesteśmy w telewizyjnym show radiowym Łowiącym Talenty. Śpiewać każdy może bez zrozumienia. Skąd do nas przyjechałaś?
1: Z Rzepina.
0: Dobrze, czy zajmujesz się śpiewaniem zawodowo?
1: Ależ skąd?
0: A pod prysznicem?
1: Czasami zdarza się.
0: O, właśnie.
2: No, to już próby.
0: Billie Jean, niektórzy mówią, że Billie Jeans jest twoim podkładem, taśma profesjonalna, ty śpiewasz zdecydowanie bez zrozumienia. Ewa, to już teraz.
1: A, już. A, to zacznijmy życie jeszcze raz od początku.
2: Dobrze, start,
0: bardzo proszę. To była taśma półprofesjonalna, a teraz profesjonalna. Na trzy.
1: Jedziemy.
0: I raz, i dwa, i trzy.
1: Billie Jean, it's not my lover, a ja i tak wolę mój rower. Rower na kolację i śniadanie, mam później po tym niezłe latanie.
0: No. Powiem ci, że okłamałaś nas, bo robisz na show biznesie. To jest połączenie, słuchaj, talentu Jacka Cygana i tego, Norwiego, rowery 2. Nie, to
1: słuchaj, ja rowerem uwielbiam jeździć, także ten tekst też ma takie drugie dno. Kto słyszy i mnie zna, ten wie, nie będę wnikać dalej.
0: Nie, pomyliłem Norwiego z kimś innym, bo Norbi to kobiety są gorące. A
2: to
0: rowery 2 też sobie
2: też
0: zaraz przypomnę. Matko, jak ja mogłem to zapomnieć? Słuchaj, zestaw podwójnej parasolki i podwójnych pajączków dla ciebie. Pięknie ci gratulujemy. Tak!
1: Jezu,
0: twoje wykonanie Billie Jean było czaderskie. Całujemy, słuchaj, idź w to. Ewa, trzymaj się. Hej.
1: Dzięki, hejo, pa!
3: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
9: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
7: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
10: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
11: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
12: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: Po pierwsze, śpiewanie bez zrozumienia, po drugie, gry i zabawy dla dorosłych, ale to są bardzo poważne wyzwania. Tym razem przed nami posługujący się pseudonimem Mate. Dobry wieczór, Mate.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No i wszystko jasne, przed tobą nagranie z melodią czy profesjonalne, Billie Jean?
1: Profesjonalne.
2: To jedziemy.
0: Odliczamy do trzech, no i czekamy na twoją interpretację Michaela Jacksona piosenki Billie Jean bez zrozumienia. I na dwa, okay. I na trzy, i już.
2: Go.
0: Mate, już jesteśmy na zapętleniu tego
1: Mate!
0: Słuchaj, no mamy to! Mamy to, gratulujemy!
1: Dla Beki.
0: Słuchaj, to nie ma dla Beki. Wyobrażasz sobie, że czasami wielkie wykonania powstają dla Beki? Czy ty wiesz, że na przykład gitarzysta Rolling Stone, Keith Richards, po dużej imprezie spadł z łóżka i tak prawie dla Beki ułożył największy riff gitarowy świata, I Can Get No Satisfaction? Tu nic nie jest dla Beki.
1: Para, przecież większość dużych artystów zaczynało od czegoś dla Beki, tak?
0: Od czegoś dla dobrej zabawy. Dziękujemy, gratulujemy, pozdrawiamy. Słuchaj, idź w bekę, bo nie wiadomo, jaka beka z tego wybuchnie później artystycznie.
1: Ja się interesuję muzyką i powiem tak, ja chcę robić muzykę i chcę, żeby kiedyś moja muzyka leciała w radiu.
0: Idź w to, Mate, trzymamy cię za słowo. Hej!
1: Adios!
0: Adios! No niby dla Beki, a charyzma już jest.

0: No, ksywę ma taką jak przebój, Purple Disco Machine. Jeszcze Kung Substitution.
1: Jest sprostowanie, przepraszam, pod 3-3-2-2.
0: Tak.
1: Rowery 2 to numer, który wykonywał Jaro i Reniusis w chórkach. Pozdrawiam, Michał.
0: Jak się myliłem i mówiąc, że to Normi, to już wiedziałem, że to jest Jaro.

0: Rozjechane.
1: Żeby nie było, znaczy po 22 można trzeciej nawet więcej, ale to rowery dwa, jaro pozdrawiane i rozjechane rowery.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Skowron, Olbratowski,
3: Tomkowicz.
1: Takich trzech, jak ich trzech, nie ma ani jednego.
4: Ja jestem jedna.
1: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM ma dla Was Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. Jedna osoba poszkodowana, zniszczone budynki. Warmińsko-Mazurskie mierzy się ze skutkami gradobicia. PiS zapowiada deportację Ukraińców.
11: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto.
10: W faktach także informacje dla kierowców śląskim i wakacje z wojskiem. Jedna osoba ranna, zniszczonych ponad 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych. To skutki silnego gradobicia w Warmińsko-Mazurskiem. W całym regionie po nawałnice strażacy otrzymali ponad 280 zgłoszeń. Najwięcej w Lubominie i pobliskim Wapniku.
12: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych sięgających wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego. W miejscowości Polany w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na samochód osobowy, w którym znajdowała się jedna osoba. Poszkodowana została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
10: Wieczorem strażacy prowadzili też działania na jeziorze Seksty w Zdorach w powiecie piskim.
12: Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia z udziałem 4 łodzi i 39 osób, które znalazły się w wodzie. Jedna z łodzi zatonęła, natomiast 3 pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
10: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka imigracyjna.
11: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt nielegalny alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia, w takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
10: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. Na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, o dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statutu.
13: Istotne informacje dla kierowców.
10: Ze Śląska rozpoczął się remont pierwszego odcinka A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Drogowcy likwidują deformacje nawierzchni nazywane falami Dunaju. Jakie są utrudnienia dla kierowców? To wyjaśni Wam reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
14: Wyłączona z ruchu jest jezdnia A1 w kierunku Gliwic na ponad 3-kilometrowym odcinku między Siemonią a miejscem obsługi podróżnych do Bieszowice Zachód. Cały ruch przełożony jest na jezdnię prowadzącą do Pyrzowic. Odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie w każdym kierunku. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prace potrwają do końca sierpnia. Trwa też przetarg na remont kolejnego odcinka zdeformowanej autostrady.
10: Zajęcia z taktyki, łączności czy medycyny pola walki. Tak wyglądają wakacje z wojskiem. Kurs przeznaczony dla ochotników, którzy chcą poznać nieco wojskowego życia. Nasz reporter Maciej Sołtys towarzyszył dziś elewom na poligonie w krakowskim Pasterniku.
3: Kompania Baczność do 8 odlicz!
4: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Skierowany jest on głównie do młodych osób, a więc pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.
15: To zadanie zaczyna się od tego, że trzeba to radio w ogóle złożyć.
16: Tak, radio trzeba uzbroić, to znaczy włożyć baterię, uruchomić, następnie zaprogramować na dany kanał, no i nawiązać łączność.
17: Kończyna prawa dolna, gotów?
18: Gotów.
17: Ćwicz.
18: Ćwiczymy tutaj zakładanie stazy taktycznej, czyli opaski uciskowej. Na kończynie dolną lub górną trzeba założyć specjalną opaskę odpowiednią, zapiąć następnie krępulcem, czyli takim można powiedzieć prętem. Dokręcamy to, co powoduje zwiększenie ucisku.
3: Kompania Baczność!
10: Mówili kursanci wakacji z wojskiem, a także kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Kolejne z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia. A dużo wcześniej nasze kolejne fakty RMF FM. W nich sprawdzimy, gdzie można kupić najtańsze i najlepsze borówki amerykańskie. Plantatorzy właśnie ogłosili zbliżający się koniec sezonu na te owoce. Wracamy o północy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Weekend, odpoczynek od upałów, ochłodzenie, odpoczynek od burz. Wraz z nowym tygodniem temperatura zacznie rosnąć i znów przekroczy 30 stopni. W piątek w południowo-wschodniej Polsce, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, Podkarpaciu przelotne opady deszczu i burze. Przelotnie popada też na Podlasiu, na Wybrzeżu, na Śląsku. Jutro na termometrach od 21 na Wybrzeżu do 25 na Dolnym Śląsku i południu. Political fiction, no też można nazwać czasem grą, ale obiecamy, że podamy z najlepszą muzyką pod słońcem i wkraczamy w kolejną tropikalną noc. Słuchanie muzyki w dobrym towarzystwie zawsze pomaga.

parkach i zabawach dla dorosłych nie ma przypadków, gdy pojawia się to krwawiące serce Martina Garrixa i Eda Sheerana w nagranie Repeat It. Zaglądamy do SMS-ów kontaktowych, które wykorzystujemy, ale też może od razu odpowiadamy. Po pierwsze, 3322 zapytuje Elena, jak znaleźć miłość mojego życia? Potrzebny jest czas? A potem przychodzi znienacka. Niespodziewanie. No i nic więcej. Czas i niespodziewanie. Kolejne zapytanie, kiedy skończą się upały? W sobotę i w niedzielę i już będziecie tęsknić za upałami, które wrócą już w poniedziałek, a jutro no na luzie 21-25 stopni. FGIS, no w każdej sprawie. No ważnej, towarzyskiej.

0: Czasami to brzmi jak political fiction, ale to jest wielka polityka i rozgrywki, i zwroty akcji w RMF FM. Już za chwilę.
1: Kim są internetowi radykałowie, którzy dyktują ton amerykańskiej polityce? Dlaczego Donald Trump zaprosił do swojej posiadłości prawicowego radykała? Doradcy Donalda Trumpa nie mogli być zachwyceni z powodu tej wizyty.
0: Już za chwilę zapraszamy do słuchania. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.

0: Ja nazywam się Andrzej Kochut, to są Wszyscy Ludzie Trumpa, program, w którym analizuję i objaśniam zdarzenia na amerykańskiej scenie politycznej. W Stanach Zjednoczonych rośnie wpływ radykalnych internetowych influencerów na młodych wyborców. Nick Fuentes, Hassan Piker to są przykłady postaci, których kontrowersyjne poglądy i ogromne zasięgi w sieci komplikują strategię polityczną zarówno republikanom, jak i demokratom. Czy to koniec tradycyjnych kampanii?
1: Największe afery, tajne interesy, kontrowersyjne wypowiedzi. Wszyscy Ludzie Trumpa w RMF FM.
0: Kim są internetowi radykałowie, którzy dyktują ton amerykańskiej polityce? Dlaczego Donald Trump zaprosił do swojej posiadłości prawicowego radykała? Doradcy Donalda Trumpa nie mogli być zachwyceni z powodu tej wizyty. Ledwie kilka tygodni wcześniej republikanie odnieśli pierwszy od kilkunastu miesięcy istotny sukces wyborczy w wyborach połówkowych, po tym jak Donald Trump przegrał w 2020, po tym jak stracili kontrolę nad obydwoma izbami kongresu, tym razem udało się odzyskać kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Niedługo później sam Donald Trump oświadczył, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję, tym samym rozpoczynając trzecią z rzędu kampanię prezydencką. Mieliśmy więc taki moment, w którym nie dość, że prezydent wystartował w kolejną walkę o Biały Dom, to jeszcze republikanie znaleźli się, można powiedzieć, na fali. I właśnie wtedy media obiegły informacje o bardzo nietypowej i dosyć kontrowersyjnej wizycie. Przede wszystkim, i to od razu przyciągało wzrok w tych medialnych relacjach, w Mar-a-Lago na kolacji u Donalda Trumpa pojawił się Kanye West, znany również jako Ye. Kanye West nie tylko znany ze swojej muzyki, ale także również z kontrowersyjnych zachowań, w tym z dziwnej fascynacji pewnym austriackim akwarelistą z wąsem. Oprócz tego Kanye West miał również swoje momenty zrywy aktywności politycznej, wystartował w wyborach prezydenckich 2020 roku, zdobył kilkadziesiąt tysięcy głosów, co jak na skalę Stanów Zjednoczonych nie jest powalającym rezultatem. To go jednak nie zraziło i w 2024 znowu rozmawiał o tym, by wystartować w wyborach prezydenckich. No i to doprowadziło do ciekawego incydentu podczas wspomnianej kolacji, ponieważ Kanye West miał zapytać Donalda Trumpa, czy ten zgodziłby się wystartować razem z nim jako kandydat na wiceprezydenta. Nie wiemy, co Donald Trump na ten temat sobie pomyślał, ponieważ według relacji z tego spotkania nie zaszczycił tej propozycji odpowiedzią. Jednak tym, co przykuło uwagę mediów, wcale nie była wizyta Kanye'ego Westa u Donalda Trumpa, bo o poglądach tego kontrowersyjnego muzyka, o fakcie, że popiera on Donalda Trumpa, wiedziano tak naprawdę od lat. Kanye West ogłosił to publicznie już w 2016 roku. Natomiast u boku rapera w rezydencji Donalda Trumpa pojawił się ktoś jeszcze. Młody, bardzo kontrowersyjny, być może jeden z najbardziej kontrowersyjnych influencerów w Stanach Zjednoczonych, Nick Fuentes. W dzisiejszym odcinku będzie trochę więcej o tym, w jaki sposób coraz bardziej wyobraźnię polityczną młodych Amerykanów kształtują właśnie influencerzy. Nietradycyjne media, bo tych nie oglądają i nie słuchają i nie czytają. Nie sami politycy, bo wypowiedzi ich, tych polityków młodych ludzi nudzą, ale właśnie influencerzy, którzy kontrowersjami, charyzmą, radykalnym sposobem wypowiadania się wygrywają w wyścigu po uwagę. Do części tych influencerów zdążyliśmy się już oczywiście przyzwyczaić, nawet w poprzednich odcinkach tego cyklu pojawiły się takie postaci jak Tucker Carlson, wcześniej bardziej dziennikarz, dziś bardziej influencer, czy nieżyjący już Charlie Kirk. Ale trzeba sobie powiedzieć, że i Carlson, i Kirk to jednak postaci o wiele grzeczniejsze, o wiele bardziej mainstreamowe niż bohaterowie dzisiejszego odcinka.
1: Wszyscy Ludzie Trumpa w RMF FM.
0: Fuentes zdradza upodobanie do trollingu i to takiego trollingu agresywnego, wykraczającego poza granice dobrego smaku, przekraczającego tematy tabu, na przykład w kwestii Holokaustu. Z drugiej strony Fuentes przyswaja sobie pewne poglądy Donalda Trumpa i idzie w tym bardzo daleko, często zbyt daleko jak na gust ówczesnych republikanów. Z jednej strony są to poglądy poglądy antyimigranckie, co jest u niego czymś nowym, ponieważ jako młody człowiek z przedmieść Chicago, gdzie przede wszystkim otaczali go biali sąsiedzi, do tej pory jakoś szczególnie kwestiami imigracji się nie zajmował. Natomiast z drugiej strony są to poglądy spod znaku America First. No i tutaj Fuentes, przyswajając sobie tą retorykę Trumpa dotyczącą ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w świecie, szybko zaczyna zadawać pytania. Skoro na pierwszym miejscu stawiamy Stany Zjednoczone, to dlaczego od czasu do czasu jednak na jeszcze bardziej pierwszym miejscu stawiamy Izrael? To nie podoba się przynajmniej części republikańskiego mainstreamu, te antyizraelskie, czasami zresztą wręcz wprost antysemickie poglądy Fuentesa wykluczają go z tego mainstreamu na dobre. Ale to tak naprawdę nie ogranicza jego wpływu, wręcz przeciwnie, sprawia, że jego popularność coraz bardziej rośnie i rozlewa się za sprawą mediów społecznościowych, ma swoją milionową publiczność na X-ie, ma swoją wielką widownię na Rumble, czyli takiej konserwatywnej platformie dla tych, których wyrzucono z YouTube'a. Ma wreszcie ogromne zasięgi, które są osiągane za pomocą krótkich wycinków z jego dłuższych wypowiedzi, które później krążą po różnych platformach społecznościowych, kolportowane przez jego zwolenników, tak zwanych grojperów, którzy dbają o to, by popularność Fuentesa nie gasła. No i te krótkie fragmenty zapewniają mu ogromną popularność, bo Fuentes jest charyzmatyczny, bardzo precyzyjnie konstruuje swoje wypowiedzi, potrafi być zabawny, łatwo trafia ze swoim bardzo radykalnym i ostrym przekazem do publiczności. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, czy się z nim zgadza, czy nie, można powiedzieć, niestety, te fragmenty po prostu dobrze się oglądają i w tym tkwi pewien fenomen jego popularności. Trafia przede wszystkim do młodych mężczyzn, którzy byli istotnym elektoratem Donalda Trumpa w 2024 roku. Jednym z tych elementów, które pozwoliły mu na drugie zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Ma też spory wpływ na przyszłość partii republikańskiej, ponieważ wśród młodych republikanów w rozmaitych młodzieżówkach głos Fuentesa jest bardzo popularny i bardzo mocno słyszalny. To może oczywiście rodzić pewien problem dla Donalda Trumpa, bo kiedy Nick Fuentes razem z Kanye Westem odwiedzali go w 2022 roku, był jeszcze dla influencera idolem. Fuentes o tym później opowiadał jako o spotkaniu z gwiazdą, że udało mu się w ogóle dostąpić zaszczytu rozmowy z Trumpem, że mógł mu podpowiadać pewne rzeczy. Ale to się skończyło, można powiedzieć. Radykalizacja Fuentesa zaprowadziła go dalej. Dzisiaj kwestionuje postępowania obecnej administracji, bardzo ostro ją krytykuje, zwłaszcza za wojnę w Iranie, która jego zdaniem jest absolutnie sprzeczna z poglądami spod znaku America First. W związku z tym nawołuje do tego, by bojkotować obecnych republikanów. Twierdził, że na wybory nie pójdzie, teraz twierdzi, że na wybory pójdzie, ale zagłosuje na demokratów po to, żeby ukarać republikanów i żeby doprowadzić obecną administrację do upadku i pozwolić na swego rodzaju oczyszczenie partii republikańskiej. Mogłoby się wydawać, że takie zjawisko jak Nick Fuentes na amerykańskiej prawicy nie jest niczym szczególnie nowym. Wyklęty influencer o dużych wpływach, nieco trudny do kontrolowania. Przypomina się chociażby Alex Jones, który w swoich Infowars głosił bardzo radykalne tezy, co ostatecznie zresztą doprowadziło go do bankructwa po tym, jak przegrał sprawę sądową z rodzinami ofiar szkolnej strzelaniny, co do której twierdził, że wcale się nie odbyła, tylko została zainscenizowana. Fuentes ma jednak coś więcej. Ma wpływ na bardzo kluczową grupę elektoratu. Jest traktowany poważniej niż folklor w rodzaju Alexa Jonesa. Ma szansę zmieniania swojej publiczności, zmieniania jej poglądów. I właśnie dlatego warto mu się przyglądać, bo chociaż dzisiaj on jest toksyczny dla otoczenia Trumpa, nikt tam serio nie pyta go o zdanie, to z drugiej strony można odnieść wrażenie, że to jest ten moment, zwłaszcza po rozpoczęciu tej nieudanej wojny w Iranie, która wciąż się ciągnie, kiedy zaczynają dochodzić do głosu przeciwnicy Donalda Trumpa na prawym skrzydle. Zaczyna się wytwarzać jakiś zalążek ruchu, który kiedyś być może będzie chciał sięgnąć po władzę pod hasłem oczyszczenia partii republikańskiej. I wśród tych głosów pozycja Nika Fuentesa, jego zasięgi, jego wpływ na kluczowy elektorat jest bardzo, bardzo istotny.
1: Kto pomógł mu w drodze na szczyt? Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.
0: Amerykańską sceną polityczną zawładnęli influencerzy i to oni dziś z silnym i radykalnym przekazem trafiają do młodych. Politycy zdają się słabnąć. Kim jest Hassan Piker? Co ciekawe, krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych tak się zmienił w ostatnich latach, że nie tylko po republikańskiej stronie jest dziś problem z tego rodzaju niekontrolowalnymi gwiazdami internetu. Również po stronie demokratycznej jest influencer, który zdobywa zasięgi dzięki swojej charyzmie, ale także dzięki swojej radykalności, dzięki swojej skłonności do kontrowersji, zdolności budowania zasięgów w sieci. On również trafia przede wszystkim do młodych mężczyzn. Trochę inaczej niż w przypadku Fuentesa, który wygląda jak typowy piwniczny radykał, Hassan Piker, bo o nim mowa, prezentuje się bardzo dobrze, jest wysportowany, przystojny, dobrze zbudowany, dobrze ubrany, co zresztą ciekawe, jest to regularnie podkreślane w pozytywnych publikacjach na jego temat. Można odnieść wrażenie, że częścią, składnikiem jego sukcesu jest fakt, że wygląda zupełnie inaczej niż typowy lewicowy aktywista. Piker jest nieco starszy od Fuentesa, bo urodził się w 1991 roku. Ma korzenie tureckie, Fuentes ma korzenie meksykańskie, ale obydwaj urodzili się w Stanach Zjednoczonych. Zresztą Piker ten fakt swojego urodzenia w USA przypominał całkiem niedawno, kiedy zwolennicy Donalda Trumpa sugerowali, że należy go deportować. Swoją popularność zdobył w mediach społecznościowych, przede wszystkim na platformie Twitch, służącej do głównie streamowania gier wideo. Na Twitchu Hassan Piker urządza streamy polityczne, gdzie przez kilka godzin wypowiada się na wszelkie tematy. Robi to codziennie z bardzo dużą konsekwencją i to pozwoliło mu zbudować kilkumilionową publiczność. Również styl życia Pikera nieco odbiega od tego, jak można sobie wyobrażać lewicowego aktywistę. Jest to człowiek, który mieszka w rezydencji w okolicach Beverly Hills, jeździ po okolicy swoim Porsche Taycanem za kilkaset tysięcy dolarów. To wszystko zresztą bardzo chętnie wytykają mu jego przeciwnicy. Jego oponenci z Partii Demokratycznej z kolei z dosyć dużym niepokojem patrzą na jego kontrowersyjne wypowiedzi, jak na przykład wtedy, kiedy mówił, że Ameryka zasłużyła sobie na 11 września. Albo zastanawiał się, czy jednak nie ma jakichś racji po stronie Luigi Mangione, czyli tego człowieka, który zastrzelił jednego z prezesów firm ubezpieczeniowych. Demokratyczni politycy stają przed bardzo trudnym dylematem. Czy na czas kampanii wyborczej sprzymierzyć się z influencerami takimi jak Hassan Piker i w ten sposób próbować sięgnąć do elektoratu młodego, elektoratu, który można by przynajmniej w części odbić republikanom, albo przynajmniej zmobilizować do głosowania na demokratów, czy jednak wybrać wizerunkowe bezpieczeństwo i od tego rodzaju internetowych zjawisk trzymać się jak najdalej, nie ryzykować niepotrzebnych kontrowersji. To w ogóle większy dylemat, przed którym stają politycy z obydwu stron politycznego podziału, co zresztą pokazała dobitnie kampania 2024 roku. Bo dziś coraz większe znaczenie ma, kto wystąpi u Joe Rogana, a coraz mniejsze znaczenie, kto wystąpi w 60 Minutes. I w związku z tym będą premiowani politycy, którzy lepiej odnajdują się właśnie w tych nowych formatach. Już nie w uładzonych studiach telewizyjnych, gdzie można się jakoś tam próbować dogadać co do granic tego formatu, w którym polityk ma się pojawić, tylko właśnie w długich, nieprzewidywalnych, podcastowych formach, gdzie lepiej będą sprawdzać się politycy charyzmatyczni, politycy naturalni, autentyczni, kontrowersyjni, przykuwający uwagę, sami budujący zasięgi. To oczywiście jest większy proces, ale takie postaci jak Fuentes po jednej stronie, czy Hassan Piker po drugiej stronie będą ten proces napędzać. Obie strony sceny politycznej stoją dziś przed wyzwaniem, czy sprzymierzać się z influencerami posiadającymi potężne zasięgi, ale też generującymi skandale, czy influencerzy polityczni wyznaczają właśnie kierunek kampanii. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed listopadowymi wyborami. Na dziś to tyle. Polecam moje poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa. Znajdziecie je na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.
1: Ameryka pod rządami 47. prezydenta. Wszyscy ludzie Trumpa w RMF FM.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od ustaleń RMF FM w sprawie incydentu z udziałem wojskowego śmigłowca koło Białegostoku. Maszyna miała zerwać linie energetyczne. Rok po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki apeluje o to,
2: żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi.
1: Zabierzemy was także na trasę pieszej pielgrzymki. Żandarmeria wojskowa bada incydent z udziałem wojskowego helikoptera w miejscowości Zacisze koło Białegostoku. Według świadków maszyna mogła zerwać linie energetyczne. Według nieoficjalnych informacji RMF FM chodzi o wielozadaniowy helikopter Mi-2, który wystartował z lotniska w Kryblanach w Białymstoku i wykonywał lot szkoleniowy. Na numer alarmowy zgłoszono, że maszyna leciała na niskim pułapie i mogła zerwać linie energetyczne. Wstępnie sprawdzono helikopter i nie znaleziono żadnych uszkodzeń wskazujących, że mogło dojść do takiej sytuacji. Amerykanie są zaangażowani w rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, przekazał prezydent Donald Trump mediom w gabinecie owalnym. Jak podkreślił, USA pracują nad tym, ale stwierdził, że jest to bardzo brutalna wojna, w której jest wiele nienawiści, także między oboma przywódcami. Ale są już pewne postępy. Nie ujawnił jednak szczegółów. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot odparł: my też chcemy rakiet. Interesem Polski jest to, żeby Ukraina jak najlepiej radziła sobie z postsowiecką Rosją i w tym może liczyć na pomoc Polski, mówił podczas obchodów pierwszej rocznicy swojej prezydentury Karol Nawrocki. Jednak jak zaznaczył, nie ma jego zgody na banderowskie flagi w Polsce.
2: Strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. Można współpracować po partnersku. Można się rozumieć, drodzy państwo, w zasadniczych kwestiach. Taka jest nasza wrażliwość.
1: Mówił prezydent Nawrocki na krakowskim przedmieściu.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliwa niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
4: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Welobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
4: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. Koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Miłośnicy borówek amerykańskich, spieszcie się, niebawem skończy się sezon na te pyszne i zdrowe owoce, a wszystko przez pogodę. Najzdrowsze borówki kupicie na plantacjach.
5: Właśnie sortujemy na większe, mniejsze, bo to niektórzy sobie życzą takie deserowe boróweczki, niektórzy takie mniejsze na przetwory czy do galaretek.
6: Na pewno jest mniej owocu, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
1: Mówiła w rozmowie z RMF Max Ewa Filipiak, plantatorka z regionu Konińskiego. Na plantacjach borówki są świeże i kupicie je taniej, bo kilogram owoców na drożdżówki kosztuje tylko 16 zł. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: A my już teraz wracamy do tekstu Tygodnika Powszechnego Kremlowski głos w twoim domu. Tam obszerny fragment jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim i temu, jak Rosja traktuje Polskę. I o tym już teraz porozmawiamy z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początku może przytoczę słowa ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michno, który kilka dni temu został wezwany do polskiego MSZ-u w sprawie rakiety, która spadła na terytorium Polski. I wychodząc z siedziby ministerstwa, powiedział z lekceważeniem, że to była rozmowa w stylu highly likely, czyli w stylu wielce prawdopodobnym z polskiej strony jak zawsze. No właśnie, czy tak Rosjanie traktują zazwyczaj polskich polityków w stylu highly likely?
2: No, Rosjanie przede wszystkim starają się trollować i oskarżać z jednej strony Polskę, Polaków, polskie elity o to, że celują w rusofobii, że są agresywni, a z drugiej strony wskazywać na brak skuteczności, na problemy i w sposób poniżający traktować. I ten obraz z Polski w rosyjskiej propagandzie tak naprawdę jest dwoisty, bo z jednej strony mamy do czynienia z przedstawianiem wizerunku Polski jako państwa niesamodzielnego, które realizuje cudze interesy amerykańskie, niemieckie, które nie ma własnej podmiotowości, a z drugiej strony jako państwem, które jest agresywne, które jest wyjątkowo rusofobiczne i które nadaje ton w pewnym sensie tej rusofobicznej, agresywnej zachodniej polityce wobec Rosji i ma nawet jakieś roszczenia terytorialne, czy to do Ukrainy, czy w ogóle do wschodniego sąsiedztwa.
1: Zatem jakie ma miejsce Polska w polityce rosyjskiej i to, o czym pan wspominał, pytanie, czy jesteśmy dla nich jakkolwiek równorzędnym partnerem do rozmów?
2: Rosjanie przede wszystkim, przez Rosjanie oczywiście mam na myśli Kreml, elitę rosyjską i rosyjską propagandę, traktują Polskę z jednej strony jako poważne zagrożenie, bo dostrzegają rolę, znaczącą rolę Polski w regionie. To, że przede wszystkim nasze położenie i nasza rola kluczowa w bycia hubem zaopatrującym Ukrainę, zapewniającym przez nasze terytorium dostawy żywotnych materiałów, także wojskowych dla Ukrainy, państwem, które stanowi taką zaporę dla agresywnych rosyjskich i białoruskich działań tak zwanej wojny hybrydowej, państwem, które graniczy z obwodem królewieckim, które dla Rosji jest takim miękkim podbrzuszem i bardzo wrażliwym punktem i wreszcie państwem, które jest, ma pewien sukces gospodarczy, państwem, które zbroi się intensywnie, którego potencjał wojskowy rośnie i rośnie też przez to znaczenie polityczne. Więc tę wagę z jednej strony Polski docenia, ale z drugiej strony ciągle dominuje to przekonanie w Moskwie, że Polska jest zbyt uzależniona od kluczowych, dominujących państw zachodnich w sferze bezpieczeństwa, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych, w sferze gospodarczej, zwłaszcza od Niemiec, że tak naprawdę nie może sobie pozwolić na prowadzenie w pełni samodzielnej polityki i tak naprawdę obsługuje cudze interesy. Więc te klisze dawne w myśleniu rosyjskim o Polsce jako właśnie takim państwie, satelicie zachodnim ciągle pokutują.
1: Zatrzymam się przy pierwszej części pańskiej wypowiedzi, bo pojawia się także to pytanie, czy jest coś jeszcze, za co Rosjanie doceniają Polskę? Oczywiście pan już szeroko o tym powiedział, ale czy są jeszcze jakieś wątki, które warto tutaj podnieść, które warto przytoczyć?
2: No, rosyjska propaganda bardzo ostatnio zwłaszcza eksploruje konflikty polsko-ukraińskie. To jest coś, co jest niesłychanie dobrą wiadomością dla Rosjan. Doczekaliśmy się nawet, co było niezwykle rzadkie w propagandzie rosyjskiej, pochwał, ale też pewnej złośliwości, że oto wreszcie Polska zrozumiała, jakie są problemy z banderyzmem i neonazizmem ukraińskim i jakim zagrożeniem dla regionu jest Ukraina. I Polska i Polacy wreszcie dostrzegli, że Ukraina, ukraińska polityka jest problemem i zaczęły się ochładzać te relacje polsko-ukraińskie. Wszelkie przejawy napięć, wszelka krytyczna retoryka, wszelkie incydenty, które dotykają diasporę ukraińską w Polsce, są nagłaśniane przez rosyjską propagandę, są przez nią wykorzystywane dla pokazania właśnie tego, że ten zachodni sojusz i to wsparcie dla Ukrainy słabnie i że to Ukraina tak naprawdę jest źródłem problemów, a nie Rosja z jej agresywną polityką.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: W naszym programie teraz zabierzemy Was na orzeźwiający spacer po jednym z najstarszych i najpiękniejszych zielonych miejsc w stolicy Wielkopolski i pewnie też w ogóle w Polsce. Poznański Central Park, tak niektórzy mówią o parku Wilsona, zlokalizowanym w dzielnicy Łazarz. To jest miejsce, o którym opowiemy teraz w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? W parku Wilsona jest już Beniamin Kobiak-Piłat, nasz poznański reporter. Dzień dobry, Beniaminie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No to w takim razie dlaczego poznaniacy wybierają właśnie to miejsce, no i skąd się wzięło to określenie? Central Park.
2: Ja zacznę od tego drugiego pytania, Ania, od odpowiedzi na nie. Park Wilsona to jest rzeczywiście najstarszy publiczny park w Poznaniu. I on jest takim zielonym łącznikiem między wspomnianym już Łazarzem a inną dzielnicą miasta, czyli Jeżycami. I on jest zaprojektowany na planie prostokąta, otoczony z każdej strony wysokimi kamienicami. Park, który gdy spojrzy się na niego z lotu ptaka, no to on rzeczywiście wygląda właśnie jak ten znajdujący się w Nowym Jorku, do którego przed chwilą nawiązałeś.
3: To jest park, który w sumie składa się z dwóch części. My teraz jesteśmy w tej części tak zwanej francuskiej. Park francuski to jest taki park, w którym decyduje ogrodnik, jak zieleń ma rosnąć, w jakich kształtach, w których miejscach. Znajdziemy tutaj dużo symetrii, dużo poprzycinanych krzewów, jakieś geometryczne figury. Natomiast jest też ta druga część parku, taka krajobrazowa, czyli tak zwany park angielski, ze swobodnie wijącymi się alejkami, ze stawami, z pagórkami, i te dwie części są tutaj bardzo umiejętnie połączone.
2: Mówił mi Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu, a wchodzących teraz właśnie tutaj od strony ulicy Głogowskiej wita oczywiście po piersie Thomasa Woodrowa Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: Beniaminie, miałem szczęście być w tym parku, muszę ci powiedzieć, kilka lat temu, no i gratulujemy z Krakowa.

0: kawiarni w szczególności. To jest opinia turysty. A co mówią mieszkańcy? Co oni mówią? Jak im się podoba to miejsce?
1: Szczególnie upodobali je sobie oczywiście mieszkańcy Łazarza, bo tutaj, mówiąc tak po poznańsku, to przejść na szagę i już się jest w tym parku na szagę, czyli oczywiście tak na skróty. Przede wszystkim właściciele czworonogów, bo jest tu bardzo dużo ścieżek, miejsc do biegania dla psiaków. Co chwila ktoś właśnie z mniejszym, większym czworonogiem się tutaj pojawia. No i oczywiście na północnym skraju parku to miejsce, o którym powiedziałeś przed chwilą, które wspomniałeś, największa, najstarsza w Polsce palmiarnia, którą oczywiście warto również odwiedzić. No a podczas takich upałów jak te, które mieliśmy w ostatnich dniach, to można się tutaj również schłodzić w cieniu wysokich drzew w pobliżu przyjemnie chłodnych stawów. Dzisiaj nawet chyba niektórzy, mam wrażenie, że uciekają przed deszczem, ponieważ ciemniejsze chmury zbierają się nad Poznaniem i co rusz ktoś tutaj szuka miejsca schronienia tak, żeby ten deszcz go nie dosięgnął.
0: Swoją drogą sprawdziłem, 200 razy mniejszy jest wasz Park Wilsona niż Central Park, ale za to o jakieś 20 lat starszy.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Teraz będziemy mówić o niepokojących danych, które świadczą o tym, że na kolei dochodzi coraz częściej do incydentów. Już mówię jakich. Od początku roku maszyniści przejechali na semaforze stój, czyli można powiedzieć na czerwonym świetle, już ponad 90 razy, alarmuje Urząd Transportu Kolejowego. No a maszyniści odpowiadają: mamy za dużo obowiązków, to zagraża bezpieczeństwu transportu kolejowego. Z nami jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry. Igorze, o jakich obowiązkach tutaj mowa?
2: Maszyniści mówią, że coraz więcej nowinek pojawia się na kolei i to skutkuje dodatkowymi obowiązkami. Na przykład od niedawna weszło coś takiego, co się nazywa elektroniczny rozkaz pisemny. Kiedyś taki rozkaz pisemny był w formie papierowej. On zawiera informacje o wszelakich zmianach, ograniczeniach prędkości na szlaku, zatrzymaniach, takich sytuacjach nadzwyczajnych, które mogą nastąpić. Kiedyś to przedstawiał dyżurny ruchu maszyniście. No ale weszliśmy w XXI wiek i trochę się na kolei pozmieniało. Teraz jest to w formie elektronicznej.
3: Problem polega na tym, że nie nałożono tego na rozkład jazdy, nie pokazuje się to na jednym ekranie łącznie z dynamicznym rozkładem jazdy, tylko maszynista na swoim tablecie musi przerzucać karty z rozkładu jazdy na ten rozkaz pisemny i tak dalej. To absorbuje uwagę maszynisty.
2: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. No i takich nowości, obowiązków jest coraz więcej, tak mówią maszyniści. Oczywiście w drugą stronę też są głosy, że może w takim razie sprawdźmy, co absorbuje maszynistów, to znaczy może zainstalujmy monitoring w kabinach, no ale tutaj też nie ma zgody maszynistów na to, więc stanowisko maszynistów jest takie, że coraz więcej obowiązków mają właśnie na szlaku.
1: No ale coś z tym trzeba zrobić, Igorze. Szykują się jakieś zmiany?
2: Być może się szykują, to znaczy na razie są spotkania w tej sprawie, co zrobić z tym bezpieczeństwem na kolei. Odbyło się na razie pierwsze spotkanie na linii maszyniści, Urząd Transportu Kolejowego, a także Ministerstwo Infrastruktury. Tam odbyła się dyskusja o tym, jak można byłoby tu zmienić tę sytuację, no ale konkretów jeszcze nie ma, przynajmniej na tym poziomie urzędowym. Natomiast przed nami kolejne spotkanie w tym samym składzie, takim trójstronnym, bo maszyniści zwracają uwagę też na inny element, wydaje się, że być może nawet jeszcze groźniejszy na kolei. Maszyniści uważają, że coraz częściej dochodzi do poważnych incydentów na torach, do których mogłoby nie dojść, gdyby nie pośpiech. Na przykład maszyniści mówią tutaj o sytuacji ostatnio, do której doszło w okolicach Piwnicznej Zdroju. Tam wykoleił się pociąg towarowy i stało się to tuż po tym, kilka godzin później, gdy jeden z maszynistów innego składu zauważył rozszerzenie torów. Na miejscu udał się toromistrz i miał podobno stwierdzić, to na razie jest przedmiotem badań specjalnej komisji, że tory są w porządku. Nie wprowadzono tam ograniczeń, nie wyłączono tego odcinka. Kilka godzin później pociąg towarowy w tym miejscu właśnie mniej więcej się wykoleił, a więc to nie jedyne problemy, te przejazdy na semaforach stój, które toczą teraz polską kolej.
1: Igor Skrzypek zebrał i przedstawił te informacje. Igorze, dziękujemy bardzo.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Misja specjalna w RMF FM. Krwawy koniec Duce. Jak zginął Benito Mussolini?
1: Jest 29 kwietnia 1945 roku. Berlin jest otoczony, a wojska radzieckie zbliżają się do bunkra pod Kancelarią III Rzeszy, gdzie chroni się Adolf Hitler i kilku jego najbliższych współpracowników.
2: Około południa radiooperator przechwytuje wiadomość z Włoch, która zostaje przekazana Führerowi.
3: Mein Führer! Dowiedzieliśmy się, że Benito Mussolini został wczoraj zabity przez włoskich partyzantów. Jego ciało zostało następnie zbezczeszczone i wywieszone na widok publiczny. Publiczny w Mediolanie.
1: Hitler jest niezwykle wstrząśnięty tymi wieściami. Wzywa swojego adiutanta, Otto Gunszego, i mówi:
4: chcę, żeby moje ciało zostało po śmierci spalone. Nie pozwolę, żeby Sowieci zrobili ze mną to, co z Mussolinim.
1: Gdy Hitler wydawał ten rozkaz, w Mediolanie amerykańscy żołnierze nakazali zdjąć ciało Duce i przenieść je do kostnicy. Tak zakończyły się ponad 20-letnie rządy dyktatora we Włoszech.
2: Kto zabił Mussoliniego i jak przebiegała jego egzekucja? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Benito Mussolini zostaje przywódcą faszystowskich Włoch w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego w 1922 roku.
2: Przyjmuje tytuł Duce i przez wiele lat rządzi krajem. Obiecuje, że odbuduje potęgę militarną Włoch i odtworzy Imperium Rzymskie.
1: Jednak jego popularność ulega znacznemu osłabieniu po dołączeniu Włoch do II wojny światowej.
2: Armia włoska nie odnosi spodziewanych sukcesów. W 1940 roku nie udaje się zająć Grecji. Oddziały włoskie przegrywają też w walkach z Brytyjczykami w Afryce Północnej.
1: Włosi ponoszą też ciężkie straty, wspomagając Niemców w inwazji na Związek Radziecki.
2: Brak sukcesów militarnych i pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju sprawiają, że Mussolini niemal całkowicie traci poparcie.
1: 10 lipca 1943 roku siły alianckie dokonują udanej inwazji na Sycylię. Armia włoska nie jest w stanie stawić skutecznego oporu i alianci rozpoczynają marsz na Rzym.
2: W tej sytuacji 25 lipca 1943 roku Wielka Rada Faszystowska pozbawia Mussoliniego władzy, a król Wiktor Emanuel II nakazuje go aresztować.
1: Nowym premierem Włoch zostaje marszałek Pietro Badoglio, który w tajemnicy przed Niemcami rozpoczyna rozmowy pokojowe z aliantami.
2: Wiadomość o aresztowaniu Mussoliniego martwi Hitlera. Przywódca III Rzeszy bardzo ceni Duce i postanawia go odbić. Nie kierują nim jednak wyłącznie sentymenty.
1: Führer obawia się, że nowe władze w Rzymie mogą skapitulować. To pozwoliłoby aliantom na bezproblemowe przejście przez Półwysep Apeniński i szybkie dotarcie do samych granic III Rzeszy.
2: Aby temu zapobiec, Hitler wydaje rozkazy.
4: Gdyby okazało się, że Włochy podpiszą rozejm z aliantami, armia niemiecka ma natychmiast wkroczyć i opanować kraj. Stworzymy tam nowe państwo, na którego czele stanie Mussolini.
1: Równocześnie przywódca III Rzeszy nakazuje komandosom z Luftwaffe i Waffen-SS przygotowanie planu uwolnienia Duce z więzienia.
2: 8 września 1943 roku Włochy podpisują zawieszenie broni z aliantami. W odpowiedzi Niemcy wkraczają na Półwysep Apeniński i szybko opanowują niemal całe terytorium kraju.
1: 12 września w wyniku operacji Eisie oddział pod wodzą Otto Skorzenego i Kurta Studenta uwalnia Mussoliniego i przewozi go do Niemiec.
2: Więcej o tym wydarzeniu mówiliśmy w odcinku pod tytułem Operacja Eisie. Brawurowa akcja uwolnienia Mussoliniego.
1: 18 września 1943 roku Duce powraca do kraju, by stanąć na czele Włoskiej Republiki Socjalnej. Jest to państwo marionetkowe, całkowicie zależne od III Rzeszy.
2: Ponieważ Rzym może w każdej chwili zostać zdobyty przez aliantów, stolicą kraju staje się mała miejscowość Salu w Lombardii.
1: Pojmanych zostaje 6 faszystowskich działaczy, którzy 25 lipca 1943 roku głosowali za odwołaniem Duce. Mussolini pragnie zemsty.
5: Ci dranie mają stanąć przed sądem i odpowiedzieć za zdradę.
2: 8 stycznia 1944 roku w Weronie rozpoczyna się pokazowy proces 6 byłych dygnitarzy. Wśród nich jest Galeazzo Ciano, zięć Mussoliniego. Oskarżeni próbują się bronić.
6: My wcale nie mieliśmy zamiaru całkowicie pozbawić Mussoliniego władzy. Chcieliśmy jedynie przywrócić zwierzchnictwo króla nad armią, żeby odbudować morale.
1: Trybunał nie bierze pod uwagę tych tłumaczeń i 10 stycznia 1944 roku skazuje 5 z oskarżonych na karę śmierci. Tylko jeden z nich, Tullio Cianetti, zostaje skazany na 30 lat więzienia.
2: Wyrok zostaje wykonany następnego dnia rano, a egzekucję nadzorują oficerowie SS.
1: Mussolini stara się odzyskać kontrolę nad Włochami, ale coraz bardziej zdaje sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji.
2: Jego władza jest całkowicie iluzoryczna, a większość włoskich urzędników jest nadzorowana przez niemieckich oficerów.
1: Co więcej, antyfaszystowski ruch oporu przeprowadza wiele akcji dywersyjnych, które skutecznie paraliżują marionetkowe państwo. Sam Duce podupada na zdrowiu, jest widocznie zniechęcony i w niczym nie przypomina charyzmatycznego przywódcy, którego przemówienia potrafiły niegdyś porwać tłumy. Jest też coraz bardziej świadomy zbliżającego się końca.
2: 4 lipca 1944 roku wojska alianckie zajmują Rzym, a wiosną 1945 roku przełamują linię Gotów.
1: Niemcy przegrywają na wszystkich frontach i nie są już w stanie skutecznie pomagać Mussoliniemu. Upadek Włoskiej Republiki Socjalnej jest już pewny.
2: 9 kwietnia 1945 roku wojska alianckie rozpoczynają ofensywę, której celem ma być zajęcie pozostałego terytorium będącego pod kontrolą włoskich faszystów.
1: Duce wie, że nadszedł koniec jego rządów. Próbuje ratować swoją skórę. Prosi kardynała Alfreda Schustera, biskupa Mediolanu, o pomoc.
5: Chciałbym, żeby wasza eminencja pomogła mi zorganizować spotkanie z przedstawicielami ruchu oporu.
2: Duchowny zgadza się i 25 kwietnia w jego rezydencji ma miejsce spotkanie Duce z włoskimi partyzantami i działaczami antyfaszystowskimi.
1: Nie udaje się jednak osiągnąć żadnego porozumienia. Mussolini nie chce zgodzić się na bezwarunkową kapitulację.
2: Tego samego dnia włoski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa do rozpoczęcia powszechnego powstania.
1: Mussolini wie, że jeżeli chce uniknąć procesu i egzekucji, musi uciekać z kraju. Postanawia podjąć próbę przedostania się do Szwajcarii.
2: Po południu 25 kwietnia wygłasza ostatnie publiczne przemówienie w Mediolanie, po czym około 20 opuszcza miasto i rusza w stronę granicy. Towarzyszy mu jego kochanka Clara Petacci.
1: 26 kwietnia mieli podjąć kilka nieudanych prób przekroczenia granicy ze Szwajcarią. Gdy ich plan zawodzi, 27 kwietnia Mussolini, Petacci i kilku faszystowskich dygnitarzy dołączają do kolumny wojsk Luftwaffe, które wycofują się do Niemiec.
2: Konwój zostaje jednak zatrzymany przez włoskich partyzantów nieopodal miejscowości Dongo. Grupą dowodzą Pier Luigi Bellini delle Stelle i Urbano Lazzaro.
1: Niemcy nie są chętni do walki, a dowódcy partyzantów składają im propozycje.
7: Jeżeli oddacie nam wszystkich Włochów, pozwolimy wam jechać dalej.
2: Mussolini, który ma na sobie niemiecki płaszcz i hełm, początkowo nie zostaje zauważony.
1: Jednak Lazzaro dokładnie sprawdza pojazdy i w jednym z nich zauważa włoskiego dyktatora. Później wspominał.
7: Twarz Mussoliniego była jak z wosku, a jego spojrzenie martwe i nieobecne. Wyglądał, jakby całkowicie stracił wolę do życia.
2: Duce zostaje natychmiast ujęty i wraz z pozostałymi faszystami umieszczony w tymczasowym więzieniu. Oddział Luftwaffe rusza w dalszą drogę do Niemiec.
1: Wieczorem Sandro Pertini, jeden z przywódców ruchu oporu, ogłasza w radiu.
8: Dziś naszym oddziałom udało się pojmać Mussoliniego, który próbował uciec do Szwajcarii. Musimy teraz jak najszybciej stanąć przed Trybunałem Ludowym, choć uważamy, że ten parszywy pies nie zasługuje nawet na pluton egzekucyjny.
2: Jednak w nocy w Mediolanie ma miejsce spotkanie przywódców Komitetu Wyzwolenia Narodowego Północnych Włoch, którzy naradzają się, co zrobić z Mussolinim.
1: W końcu zapada decyzja o jak najszybszym przeprowadzeniu egzekucji byłego dyktatora. Do dziś nie jest jednak jasne, kto wydał ostateczny rozkaz.
2: Luigi Longo, jeden z członków komitetu, wzywa do siebie dwóch partyzantów, Waltera Audusio i Ado Lampretiego.
9: Macie natychmiast udać się do Dongo i wykonać wyrok śmierci na Mussolinim.
2: Tymczasem dowódcy oddziału partyzantów, który pojmał Duce, zastanawiają się, co zrobić z więźniem. Wokół miasta Dongo nadal toczą się walki i obawiają się, że oddziały wierne Mussoliniemu mogą spróbować go odbić.
1: Dlatego w nocy z 27 na 28 kwietnia były dyktator wraz ze swoją kochanką zostają przewiezieni do domu rodziny De Maria.
2: Następnego dnia wczesnym popołudniem na farmę przybywają Audusio i Lampredi. Mussolini i Clara Petacci zostają wsadzeni do samochodu i przewiezieni do miejscowości Giulino di Mezzegra.
1: Około godziny 16 pojazd zatrzymuje się przed wejściem do Villi Belmonte, a Audusio mówi:
10: wysiadajcie i stańcie pod ścianą.
2: Według niektórych wersji partyzanci nie mieli rozkazu zabijać kochanki Mussoliniego. Jednak Clara Petacci powiedziała:
11: chcę zginąć tutaj, razem z Benito.
1: Gdy Duce wraz z kochanką stają pod ścianą willi, według Lamprediego, włoski dyktator miał przed śmiercią powiedzieć:
5: celujcie w serce.
2: Mussolini i Petacci padają martwi na ziemię. Na 16 najwyższych rangą dygnitarzach faszystowskich pojmanych nieopodal Dongo również zostają wykonane wyroki śmierci.
1: Jednak nie wszyscy są zadowoleni z przeprowadzonej egzekucji. Urbano Lazzaro, który pojmał Mussoliniego, mówił dużo później.
7: Nie miałem wątpliwości, że Mussolini zasłużył na śmierć, ale powinien był stanąć przed sądem i mieć uczciwy proces. To, co się wydarzyło, było zwykłym barbarzyństwem.
2: Wieczorem 28 kwietnia zwłoki Mussoliniego, Peracci i innych faszystów zostają załadowane na ciężarówkę i przewiezione do Mediolanu jako dowód, że Duce jest martwy.
1: Wczesnym rankiem 29 kwietnia zostają wyrzucone na Piazzale Loreto, nieopodal dworca kolejowego.
2: Miejsce nie jest przypadkowe. Kilka miesięcy wcześniej w tym miejscu z rozkazu Mussoliniego zostało straconych 15 partyzantów, których szczątki zostały później wystawione na widok publiczny.
1: Wokół ciał szybko gromadzi się tłum, który zaczyna je bezcześcić. Zwłoki są kopane, obrzucane warzywami, niektórzy z obecnych plują na nie lub oddają mocz.
2: W wyniku tych działań twarz Mussoliniego staje się niemal nie do rozpoznania. Gdy przed południem do miasta wkraczają alianccy żołnierze, są zniesmaczeni zachowaniem tłumu.
1: Około południa zwłoki zostają powieszone głową do dołu na stacji benzynowej przylegającej do placu.
2: Ma to być dodatkowe upokorzenie dla martwych faszystów, ale także sposób na ochronienie zwłok przed dalszą deformacją.
1: Część historyków uważa, że to właśnie wieści o losie Mussoliniego sprawiły, że Hitler ostatecznie zdecydował się na samobójstwo i rozkazał spalenie swoich zwłok.
2: Ostatecznie Amerykanie nakazują zdjęcie ciał i przewiezienie ich do kostnicy, aby przeprowadzić tam sekcję. Pobrano wtedy próbki z mózgu Mussoliniego i przesłano je do analizy do Stanów Zjednoczonych.
1: Chciano w ten sposób udowodnić, że dyktator chorował na syfilis, który doprowadził go do szaleństwa. Jednak badania nie potwierdziły tej tezy.
2: Mussolini zostaje pochowany w nieoznakowanym grobie na Cimitero di Mozzocco.
1: Jednak 21 kwietnia 1946 roku mogiła zostaje zlokalizowana przez Domenico Lecisiego, który z pomocą dwóch innych faszystów wykopuje trumnę.
2: Przez następne kilka miesięcy ciało jest przenoszone z miejsca na miejsce, ukrywane w kościołach, klasztorach czy prywatnych willach, podczas gdy władze starają się je odszukać.
1: Ostatecznie udaje się zlokalizować je w klasztorze Certosa di Pavia, a dwóch franciszkańskich mnichów zostaje oskarżonych o pomoc w ukrywaniu zwłok dyktatora.
2: Ciało, któremu w momencie odkrycia brakowało jednej nogi, zostaje pochowane w tajemnicy w klasztorze kapucynów w Cerro Maggiore.
1: Wiele lat później rząd Włoch pozwala wdowie po Mussolinim na pochowanie ciała w rodzinnej krypcie w Predappio. Pogrzeb ma miejsce 1 września 1957 roku. Od tego czasu Duce nieprzerwanie spoczywa w tym mauzoleum.
2: Sarkofag stał się miejscem pielgrzymek włoskich neofaszystów, którzy 28 kwietnia obchodzą rocznicę śmierci dyktatora. Mimo upływu wielu lat, Mussolini nadal pozostaje bohaterem dla niektórych skrajnie prawicowych włoskich ugrupowań.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: A już teraz zbliża się godzina druga, jak zwykle o pełnej godzinie. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Minął pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Do tej pory powołał już ponad 500 doradców. Pod Poznaniem mężczyzna sam podłożył ładunek we własnym samochodzie i wezwał służby. Już usłyszał zarzuty. Paliwa najdroższe od lat, rekordowe ceny diesla i benzyny przerażają kierowców. Ponad 500 doradców powołał prezydent od początku swojej kadencji. Minął rok, od kiedy Karol Nawrocki został głową państwa. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski, który pod kątem pomocniczych kadr przeanalizował te prezydenckie 365 dni.
1: Przy prezydencie działa dokładnie 17 rad, składających się z kilkudziesięciu członków każda. To m.in. Rada Biznesu, Zdrowia, Rolnictwa, Gospodarki czy Rodziny i Demografii. Członkami tych rad są z jednej strony politycy opozycji, zarówno z PiS-u, jak i Konfederacji, ale też różnego rodzaju eksperci. Jednym z nich jest m.in. youtuber Paweł Swinarski, który był krytykowany za szerzenie prorosyjskich narracji i sugerowanie, że drony, które wtargnęły do Polski we wrześniu ubiegłego roku, mogły być ukraińską prowokacją. Wśród 17 rad przy prezydencie jest także ta dotycząca nowej konstytucji. Jej członkowie mają pracować nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, jednak jak stwierdził jej członek, profesor Ryszard Piotrowski, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja.
0: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na stacji paliw w podpoznańskim Swarzędzu umieścił we własnym samochodzie urządzenie z materiałem pirotechnicznym. Jerzy B. w połowie lipca sam poinformował służby o tym, że podczas tankowania zauważył we własnym paliwie, we wlewie paliwa, nietypowe urządzenie z kablami. Co ustalili śledczy, o tym Benjamin Kubek-Piłat.
2: Po zgłoszeniu, które wpłynęło od właściciela auta, zbadali oni samochód, zabezpieczyli ślady i przystąpili do dalszego sprawdzania, co dokładnie znajdowało się we wlewie paliwa. Okazało się, że to improwizowane urządzenie zapalające ze zdalnym zapalnikiem, do którego dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie go w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób w pobliżu pojazdu znajdującego się na stacji paliw, przekazała poznańska prokuratura. Policjanci przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i zatrzymali samego zgłaszającego kierowcę. W swoim mieszkaniu miał półprodukty, które mogły posłużyć do stworzenia ładunku wybuchowego i mieszaninę pirotechniczną podobną do tej, która była w jego samochodzie. Podejrzany usłyszał zarzuty, odmówił składania wyjaśnień, został aresztowany na 3 miesiące.
3: To są fakty RMF FM.
0: Ceny paliw nas przerażają, tak przyznają kierowcy. Padł już historyczny rekord ceny diesla w Polsce. Za litr oleju napędowego trzeba średnio zapłacić już 8,22 zł. Najdroższy